To jest miasto, a w nim ja. W konstelacji ulic tylko jedna z gwiazd. Zanurzam się w jasnych neonów las. Rozpędzona w aucie sama na jednej z tras. Skręcam z autostrady w jedną z dróg. Deszcz rozmywa kolorowych reklam łańcuch. Odbija się w witrynach ludzkich twarzy tłum.

opieram czoło o brudną ścianę. Ja nie jestem tutaj nowy. Ta sama scena, niebo jest czarne, ulice są neonowe. Serce złamane, ponure myśli kapią jak krew z mojej głowy. Oddycham wolno, gdy wokół są drzewa. Brak tutaj tlenu, lepszy zły chleb od braku chleba. Chmury tak smutne, że bruk przy nich prawie tęczowy. Na twarzy blizny i zmarszczki zmartwienia, ubrany w codzienne szaty zwątpienia. Jak kiedyś mi wyjdzie, to wykopię te trumnę ze swego podziemia.

0: widać, ja powiem, że widzę cię do połowy. Końcowy efekt mody, nie usta czerwone. Lecz rany opuszczam to miasto jak swoje powieki. Uciekam w głąb własnej głowy. Tam jestem przy tobie cały, nie do połowy.
1: Weź mi. Lubię jak śpiewasz i myślisz, że nie słyszy cię nikt. Mówi, błędzi.

jednym z zaćmień słońca. Gdyby nie ty, to bym teraz spał. Jestem w proszku, ty mnie wciągasz i rozbudzasz, jakbym Geta zżarł. Uspokajasz jak miesiączka. Co masz sobie, gdy mnie nie ma tam? I gdzie jesteś, kiedy sam się bo

to nie wierzę, rozsypani jak pilon. Ilość drobnych usterek przekracza pojęcie. Znowu cię widzę na mieście, kolega leje kolejkę. Te oczy proszą o więcej. I jedziemy znów gdzieś. Znamy tak dobrze każde ze złych miejsc.

Wyszła z akademika na kicu, po prostu przed siebie na wprost. Wchodząc do parku, ścierała łzy. Wiatr wiał od Wisły, zwiewał marzenia. Jak ranek sny, on z drugiej strony, w żółtym kubraku, nożyce w rękach, prace społeczne. Nic nie pamiętam z tamtego wieczoru. Wyrok to wyrok, tydzień.

w tył, 10 przód, taniec z życiem. I nie przepraszam za to, że znam kroki tu wyśmienicie. Rutyna jest jak porcelana, upuściłem ją. Rozpadła się na strony świata, nie mów, że to błąd. Podniosłem z ziemi los, po który bał się schylić tłum. I długo go nosiłem, bo jokera głupio stracić tu. Patrz i rób, w co tam wierzysz, nie zazdrość im. Praca, sen, kariera i seriale, takie same dni. Lubię łapanie chwil, przedłużam orgazm. Kochanie, znowu na mnie pięknie trzęsiesz się z gorąca. Nie tracę życia, kiedy śpię. Sen to mała śmierć, więc mój świadomy jest, a w nim ponownie śnię. Jak ciemna sieć, ukryte drzwi, schowane w cień. Wracamy nad ranem gdzieś, po tym potłuczonym szkle. Uratowany dzień z niejakości. Popatrz, tylko głupi nie ma wątpliwości. Chociaż...

Najpierw wybierasz beat najprostszy jaki masz. W sumie najlepiej jeśli zrobisz tego sam. Ale jeśli w okolicach 2002 nie miałeś kompa i musiałeś sprzątać zamiast uczyć się po

Same sztosy.

Rzeka piszczy, księżyc płacze, drzewa płoną, dekoracyjne, umowne. W tle rząd świateł, ciepłe kuchnie, dzwonią złote sztućce. Wojtek, czemu to wszystko takie smutne? Dlaczego to takie mroczne? W środku kadru wędrowiec, który przybył spoza kadru i wyraźnie zmierza poza kadr. Dzwonią jego złote spodnie.

napisy idą w dół, po niebie, po domach i parkingu w dół. Miasto zastygło. Dobra, to wszystko, koniec. Wojtek, czemu to wszystko?

czego to takie mroczne?

0: na słuchawkach może to moment, by się zbierać nisko niżej już szybową. Moment bym o ścianę i się nie sponiewierać.
1: Tu Campus 97,1 FM.

Na wzgórzu stoi dom. W środku wszystko, czego chcę. W brudnych butach chcieli wejść. Ej, przecież to był tylko test. W ogrodzie leży lew. Mam dla niego skobę stek. Jutro dam mu antylopę. Mój kotek lubi sobie zjeść.

większą więzią. Zapomniałem co to stres, o? Pokus mów mi młody Pablo. Jak Escobar i Picasso. Przypomnij mi ile to 9-0. Moja familia, moja krew. Zamieszkali w moim domu już dawno. Zaufanie ma najwyższą wartość. Czasami myślę, że to sen. Na śniadanie awokado. Liczę tylko swoje siano. I oby tylko jutro było tak samo. Czego mogę więcej chcieć, mamo? To mój nowy dom, ty nie wejdziesz tu. Mam pod poduszką broń, dużo dobrych snów. Przecież wszystkie są spełnione już. Ona kładzie na mnie dłoni, nie potrzeba słów. To mój nowy dom, ty nie wejdziesz tu. Mam pod poduszką broń, dużo dobrych snów. Przecież wszystkie są spełnione już. Ona kładzie na mnie dłoni, nie potrzeba słów. Zwykłe życie odhaczone, jak logo Nike. Teraz jestem bogaty, teraz drogie obrazy. Zgubiłbyś się od razu w labiryncie korytarzy. Mam 90 pokoi, w jednym z nich nawet straszy. W innym trzymam w kilkasy. Biorę 4 kanapki,

Czasami mam wrażenie, że za późno. Łapię się rzeczy i potem idą mi strasznie trudno, ale trudno. I tak wpadłem w połuszyk, mam dwóch. Może kiedyś się nauczę mówić nie. Krótko. Potem słucham sieci jak młodsi ode mnie. Ha, nawet dzieci zostawiają mnie w tyle. Niemniej nie czuję się staro, gdy odpalam serwer albo pykam sobie

0: zdjęcia. Tinder mi pisze, że mam nową parę, wolę parę butów. Nie porównujcie mnie z nimi, bo oni wciąż nie robią ruchów.
1: Nadal.
0: Kiedyś włożyłem te torebki z MD i torebki z suszu.
1: Sorry mama.
0: Robię już kolejny album, poprzednie nie wleciam na YouTube.
1: Jeszcze.
2: Dawaj Mario, nie ma czasu.
3: Szybko, szybko.

ciepła. Dusza uwięziona w ciele się martwi o ciało. Nie wie, czy długo potrzyma. Rozlane mleko na środku posadzki. Uskuteczniam waloryzowanie szmat.

Wtedy kumpele nie stały z boku, a kilka, które znałem, już raczej nie wyjdzie z grobu. Chyba że się stanie to, co mówią o Bogu. Dziś leżę na dachu bloku, patrzę się w czerń, nie widzę dużego wozu. Liczę ilość klaksonów, krzyczę, ale jakby nie mam głosu. Coś mi wpadło do włosu.

tabletkach. To są tylko wspomnienia, przyszłość jest teraźniejsza. Wszystko jest w moich rękach, a cel środki uświęca. Słowa te jak zaklęcia wyszły wprost z mego wnętrza. Nie chcę być jak zwycięzca, co potem większość przechla. Bania jest najważniejsza, mym kierunkiem perfekcja. Szlifuję każdy detal, za daleko nie odjeżdża. Chyba coś poszło nie tak, to nie jest moja pętla. Jednak moja pętla, oczyszczenie mam w wersach. Spędzę

0: Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Coś fajnego jakby się tam nabijał, nie?
2: O, no to jest gwiazda.
3: To
2: nie
3: było najbardziej, fajnie by było, jakbyś tam wskoczył ogólnie za pierwszym razem, to wtedy...
4: Bagnet zewsząd i wszystkich. Tak naprawdę to nie ma żadnego

0: don't like complications.
1: Wszystko, czego mi potrzeba, to mniej. Mniej. Wszystko, czego mi potrzeba, to mniej. Mniej. Wszystko, czego mi potrzeba, to mniej. Mniej. Wszystko, czego mi potrzeba, to mniej. Mniej. Cała ludzkość tylko o tym, żeby jak najwięcej zgarnąć. Somebody lepiej tell me, jak wyjść z tego melanżu. Słyszałem, że najlepsze rzeczy w życiu są za darmo, ale powiedz to typowi, który dzwoni plikiem hajsu.

0: Ja to mu.
1: Brrr. Ja. Młody John, wielka klasa entertainment. Ile trzeba było tęsknić.

0: bardziej niż siebie,
1: bardziej niż siebie,
0: i zostałeś z nim sam.

0: łapie, pokaż mi, jak mam tam zajść.
1: Sorry, did you just say that you wanna come?
0: Sorka, ziom, ale nie wiem, co tam sobie myślisz.
1: Sorry, boy, but I don't know what you think.
0: Bro, co jest? Chyba jakiś obcy język.
1: God damn, what a strange foreign language.
0: Szkoda, że był ze mną taki głupi uczeń.
1: Shame, I used to be a fucking stupid student.
0: Student nie lubię, skończył pewnie z 7 szkół.
1: Shame, I've been thrown out of 7 school.
0: Dobra, do chuja, stary, gdzie jest ten zamek?
1: Alright, but tell me, buddy, where is that castle?
0: Wiesz, taki pałac, tylko raczej mniej wdzięczny.
1: You know, it's like a palace, but rather less fancy.
0: Co tam pieprzysz, o rany, co za niefart?
1: What you say? Bollocks, what bad luck?
0: Robi się ziomb, dom lepiej znajdźmy.
1: It's getting cold, home, but I find it.
0: Ho, tam do pubu, tam jest porter i chipsy.
1: What? Did you just say you've got problems with fisting?
0: Mają tam telefon i można dzwonić.
1: Where is that guy? I don't really want to call him.
0: To jak? Może wreszcie pojmiesz mnie?
1: So what? Maybe you'll try to comprehend.
0: Nie? Ziomek, mam dość, weź prędź do się.
1: Boy, man, I've had enough. Go bang yourself.

0: Campus. Same sztosy.
1: Day, night, duh, slippin'.

0: studia ze studia.
1: Mateusz Młyńczak z AZS-u Warszawa, cześć.
2: Witam serdecznie.
1: A to wszystko dlatego, że w nadchodzącą sobotę w wesołej akademickiej Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w kolarstwie górskim. No i tak zaintrygowały mnie te zawody, ponieważ wesoła mało mi się kojarzy z górami. To w jaki sposób tam będą uprawiać kolarstwo górskie?
2: No, wyobraź sobie, że nie trzeba gór, żeby przeprowadzić zawody w kolarstwie górskim. No, jest to dyscyplina, gdzie naprawdę wystarczy niewiele. Wystarczy park, wystarczy troszkę terenu, na którym po prostu wyznaczamy trasę i trzeba się ścigać. Chociaż, no, wyznaczamy trasę. Tutaj akurat w tym przypadku, jeśli chodzi o Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza, w takich dyscyplinach, które są... No, troszkę mniej popularne, że tak powiem, gdzie udział tych studentów jest no, niewielki, bo zazwyczaj akurat w tej dyscyplinie to jest drugi rok, kiedy próbujemy zorganizować AMWIMY, to taki mamy skrót na Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza. Drugi rok próbujemy je organizować. W pierwszym roku brało udział zaledwie 8 studentów. Teraz już zapisanych jest kilkunastu, więc mam nadzieję, że ta tendencja wzrostowa będzie. Ale no tak jak mówiłem, w takich dyscyplinach, gdzie tych studentów jest po prostu mniej, bo mniej ludzi uprawia taką ten sport, podpinamy się często pod organizację innych większych wydarzeń. I tak jest w tym przypadku. W Wesołej właśnie wtedy odbywa się jedna z cykli Pucharu Mazowsza MTB. Tutaj pozdrawiam serdecznie organizatorów. I po prostu współpracujemy z nimi. Te zawody tam się odbywają tak czy siak. I dodatkowo tworzymy klasyfikację akademicką. I studenci oprócz tego, że ścigają się tam ze wszystkimi w tej kategorii, w której biorą udział, to dodatkowo będą klasyfikowani w klasyfikacji akademickiej i tam na tej podstawie otrzymają od nas puchary, medale, dyplomy.
1: A jakbyśmy mieli tak choć trochę zwizualizować, jak wygląda taka trasa w terenie, jakim jest no, okolice Warszawy, to gdzie, po jakim terenie się ścigamy?
2: To akurat to się tam nazywa Runda Jeziora. No, to jest taki park. Park, gdzie no, są różne ścieżki, są wzniesienia terenu i akurat ta trasa, która jest w rundzie jeziora w Wesołej, jest dość wymagająca i może nie każdy, kto nie ma doświadczenia na rowerze, sobie z nią poradzi albo przynajmniej pokona. Tam są kilka nawet skoków, kilka wzniesień. No, trzeba się naprawdę namęczyć na tym rowerze, żeby osiągnąć tam dobry wynik, ale myślę, że to jest świetna zabawa i też absolutnie nie zniechęcam ludzi, którzy albo chętnych studentów, którzy chcą wziąć udział w tych zawodach, jeśli nie mają doświadczenia, śmiało. To myślę, że to jest rewelacyjny sposób na to, żeby takie doświadczenie w ściganiu się na rowerze górskim uzyskać.
1: Ma to w takim razie, w jaki sposób my możemy wziąć udział w takich zawodach, będąc studentami, po prostu się zapisujemy i przychodzimy i tyle, czy jakoś musimy się dogadać z naszą uczelnią na przykład?
2: Tak, na zawody Akademickich Mistrzostw Warszawy i Mazowsza zgłasza się bardzo podobnie jak na Akademickie Mistrzostwa Polski, czyli zgłoszeń dokonuje klub uczelniany AZS. No, warunek jest, są dwa najważniejsze warunki, żeby wziąć udział w każdych zawodach AMWIM-owych, czyli należy być studentem uczelni, który posiada klub uczelniany AZS, i być członkiem Akademickiego Związku Sportowego, czyli posiadać naszą legitymację.
1: Jakie jeszcze sporty w nadchodzących dniach bądź tygodniach w ramach tego cyklu będzie można obejrzeć?
2: No, tego jest sporo i bardzo ciekawie. Akurat maj jest takim okresem, gdzie kończymy sezon i tych tak jakby zawodów jest bardzo dużo, ale one trwają przez cały rok akademicki. Na przykład w ten weekend odbywają się jeszcze Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w żeglarstwie. Na Zegrzu organizujemy regaty. Połączone one będą z Pucharem Rektora WAT. właśnie w ośrodku szkoleniowym Wojskowej Akademii Technicznej nad Zegrzem. One będą trwały w sobota, niedziela i tak samo studenci stołecznych uczelni będą się tam ścigać. Ale wcześniej jeszcze, bo dzisiaj mamy kolejne też tak jakby zawody finałowe w pływaniu. Odbywają się na basenie UW o godzinie 19:30. To tak jakby wcześniej były 4 rzuty eliminacyjne i z tych rzutów po 8 najlepszych sztafet i studentów z konkretnych konkurencji rywalizują o już to miano najlepszego pływaka. Tak samo z ciekawych, uważam też bardzo ciekawe zawody na Wojskowej Akademii Technicznej, a wimy w strzelectwie sportowym, także dzisiaj, więc jest intensywnie, nie nudzimy się.
1: W sobotę kolarstwo górskie, od którego wyszliśmy w naszej rozmowie. Czy można na te zawody przychodzić, pokibicować? To są otwarte zawsze rzeczy.
2: Tak, jak najbardziej. Nie biletujemy. Te zawody zawsze są otwarte bez względu na to, jaka to będzie konkurencja, jaka to będzie dyscyplina. Serdecznie zapraszamy. Można przyjść, kibicować swoim kolegom, koleżankom rywalizujących w tych anwimach. Można zobaczyć, jak to wygląda, podpytać, zobaczyć nowe dyscypliny, jeśli ich się nie widziało, bo w twoim przypadku zdradziłeś mi, że zamierzasz się pojawić, zobaczyć, jak to wygląda.
1: Tak jest.
2: Do czego oczywiście zachęcam wszystkich i nie tylko słuchaczy radia, ale wszystkich studentów, żeby po prostu żyć i brać udział w tym akademickim sporcie.
1: Jakby ktoś chciał dzisiaj przyjść na to pływanie albo strzelectwo, to tam rozumiem, że będą jakieś trybuny czy wyznaczona strefa, a jak ja w sobotę planuję przyjść na to kolarstwo górskie, i to ono będzie rozsiane po całym tym parku, więc muszę znaleźć najlepszy spot po prostu, rozumiem, tak?
2: Tak, znaczy tak jakby nie jest tak, że ten teren jest zamknięty. Jest wyznaczona trasa i ta trasa jest ogrodzona, ale no, można przechodzić przez tą trasę. Na tej trasie są punkty wyznaczone, gdzie to przejście jest możliwe. Po prostu trzeba zwrócić uwagę, szczególną uwagę, żeby nie przeszkadzać startującym i rywalizującym zawodnikom. Czyli normalnie, jak przez ulicę przechodzimy. Patrzymy prawo, lewo, czy nikt czasem nie jedzie. Szybciutko przechodzimy, nie przeszkadzając. I

0: i w różnych skalach, bo jak mówimy o akademickich mistrzostwach Warszawy i Mazowsza, to to są, można powiedzieć, mniejsze wydarzenia, gdzie tych uczestników nie jest aż tak dużo, no bo ograniczamy się, są to lokalne, regionalne zawody tylko w Warszawie. Na przykład no, najbliższy miesiąc, no mogę zdradzić, oprócz tych zawodów, które są teraz, w ten weekend, przyszły weekend, to rywalizacja w tenisie stołowym, w trójboju siłowym. Też tak jakby ostateczne drugie rzuty, bo to zazwyczaj też staramy się, żeby minimum w jednej dyscyplinie były, w tej indywidualnej dyscyplinie były dwa rzuty w semestrze letnim i w semestrze zimowym. Tak samo jest w tym przypadku. W tenisie stołowym mamy aż trzy rzuty, tak samo eliminacyjne, i dopiero 17 maja na SGGW będzie finał. 18 maja bardzo ciekawe zawody, które mam nadzieję no, wypalą, nie wypalą, ale będą, myślę, że bardzo liczne, to siatkówka branżowa na Moncie Warszawskiej. Też ciekawe rzeczy. Z nietypowych i nowych rzeczy, które próbujemy zorganizować przy współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego, AMWIMY w Brydżu. Robimy również 18 maja wieczorem. Mam nadzieję, że tam zgłosi się jak najwięcej uczestników. I było z tym problem, już próbowaliśmy w marcu je zorganizować. Niestety tam zainteresowanie było małe. Tutaj ruszyliśmy tak jakby z promocją, komunikatem dużo wcześniej. Mam nadzieję, że tych chętnych będzie jak najwięcej.
1: I to będą studenci młodzi, czy trzeba poszukać się na Uniwersytecie Trzeciego Wieku do takiego brydża sportowego?
0: Mogą, tak jakby uczestnik ma ograniczenie wiekowe, żeby wziąć udział w AMWIMY-ach. Oprócz doktorantów, tutaj nie ma ograniczenia wiekowego, każdy doktorant może wziąć udział, lub pracownik uczelni także jest uprawniony do startu w AMWIMY-ach, więc i zdarzają się takie przykłady dość często. No, nie jest to dyscyplina, która może jest popularna wśród młodych studentów, chociaż odbywają się akademickie mistrzostwa Polski w brydżu i jest tam co najmniej 100 parę osób. No, mam nadzieję, że część warszawska usłyszy o tym i jednak się jeszcze dopisze do tych zawodów. Mhm.
1: A czy taki akademicki mistrz Warszawy i Mazowsza to po prostu okrywa się blaskiem i sławą, że ma ten tytuł, czy gdzieś idzie dalej i rywalizuje potem z akademickim mistrzem Krakowa i Małopolski? I tak dalej.
0: Zależy. W sensie, jeśli chodzi o dyscypliny indywidualne, to akademicki mistrz Warszawy i Mazowsza, no tak, okrywa się wieczną chwałą, blaskiem i ten medal, mam nadzieję, że mocno ciąży, bo jest ciężki. I jest to też jakiś powód do dumy. No, tych studentów rywalizujących na przykład w pływaniu jest ponad 160, no to ktoś jest najlepszy ze 160 ludzi, więc jest to jakiś prestiż. Są też w zależności od uczelni, podejrzewam, nie wiem jak to na poszczególnych jednostkach działa, no ale jakieś systemy motywacyjne można w niektórych starać się o stypendium już za taki medalowy wynik w AMWIMY-ach. Mam nadzieję, że będzie to szerzone. Natomiast wracając, w dyscyplinach drużynowych, w takich na przykład jak piłka nożna, siatkówka, koszykówka, to już etap tej ligi międzyuczelnianej AZS-u jest etapem kwalifikacyjnym do akademickich mistrzostw Polski, czyli trzeba wystartować i uzyskać jakieś tam miejsce, żeby później awansować dalej, żeby wziąć udział w półfinale akademickich mistrzostw Polski i później w finale.
1: Mateusz Młyńczak z AZS-u Warszawa o tym wszystkim nam opowiedział. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję ślicznie.
2: Studia ze studia.
1: Przychodzę do Was, zanim porozmawiamy o Igrzyskach Olimpijskich, z nowościami naukowymi, o których można przeczytać w internecie. Na stronie National Geographic zostało opisane najnowsze znalezisko z wsi pod Sandomierzem, które no, wydaje się naprawdę wyjątkowe, ponieważ jest to przedmiot, który pochodzi z okresu Cesarstwa Bizantyjskiego, a więc ktoś musiał w okolice Sandomierza go przynieść, no i zgubić, i dopiero teraz został on znaleziony przez Stowarzyszenie Szansa, które jest właśnie odpowiedzialne za najnowsze odkrycie, i prezes tego stowarzyszenia

0: Wojciech Rudziewicz w rozmowie z Polską Agencją Prasową podkreślił, że to znalezisko mogło pełnić funkcję kłódki w XII lub XIII wieku, a dodatkowej wartości temu odkryciu nadaje jego zoomorficzny kształt, czyli kształt, który przypomina zwierzę. Konkretnie to urządzenie ma formę konia, które to jest typowym dla tamtego okresu, ponieważ podobne kłódki w tym kształcie były już wcześniej znajdowane i prezentowane w muzeach na całym świecie. No i według prezesa tego stowarzyszenia znalezisko z wsi Sobótka pod Sandomierzem przypomina do złudzenia artefakty ze zbiorów Uniwersytetu Harvardu w Cambridge oraz zabytek z prywatnej kolekcji w Niemczech, a więc jest to coś typowego właśnie dla tamtego okresu XII lub XIII wieku. No i właśnie ten przedmiot został najprawdopodobniej wykonany w Cesarstwie Wschodnio-Rzymskim, a więc na terenie tamtejszego Bizancjum. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda i przeczytać więcej na temat tego znaleziska, no to trzeba wejść na stronę nationalgeographic.pl. To jeden z najnowszych opublikowanych dziś artykułów. Ja przychodzę jeszcze z jedną nowością. Ostatnio pojawił się raport zrealizowany przez SW Research w ramach programu Kariera Polski Rady Biznesu, który mówi o tym, jaka jest sytuacja finansowa studentów w naszym kraju i jaki jest rozdźwięk między tym, ile chcieliby zarabiać, a ile rzeczywiście zarabiają. Według badania i według danych GUS z 31 grudnia 2024 roku na polskich uczelniach kształciło się prawie 1,3 miliona osób i około połowa z nich ma stałą lub dorywczą pracę. Studenci z 13 ośrodków akademickich byli proszeni o wskazanie przedziałów, w jakich mieszczą się ich zarobki. No i tak, ta grupa, która jest największa, bo 49% badanych, deklaruje, że zarobki mieszczą się między 3 a 6 tysięcy. 18,5% zarabia między 4 a 5 tysięcy, tak mówili. Mniej więcej 1/3 między 5 a 6 tysięcy. 13,5% uczestniczących w badaniu dostaje za pracę mniej niż 2 tysiące złotych netto, co razem daje nam średnią zarobków studentów, która wynosi 4,1 tysiąca złotych netto miesięcznie, 4100. Rok temu było to 3600, więc średnie studenckie wynagrodzenie w ciągu roku wzrosło o 14%. Oczywiście ci, którzy nie ukończyli 26 roku życia, mogą skorzystać z tak zwanej ulgi dla młodych, czyli zwolnienia z podatku dochodowego, no i wówczas ich zarobki brutto i netto są takie same, a więc średnio 4100 dostaje student. Ciekawe jest to, ile polscy studenci oczekują, aby dostawać za wykonywaną pracę i jakie zarobki by ich satysfakcjonowały. Jak napisano w raporcie, na początek chcieliby zarabiać przeciętnie 9900 zł netto miesięcznie, a po roku ponad 12 tysięcy złotych, za 3 lata około 14 tysięcy, a za 10 lat ponad 16 tysięcy złotych netto. Więc no, jedynie 14% respondentów ma już dziś wynagrodzenie, które ich satysfakcjonuje. Cała reszta mówiła, że chciałaby zarabiać więcej, no a te rzeczy, które przed chwilą podałem, te kwoty, to znowu jest ta uśredniona kwota, te 9900, którą średnio studenci chcieliby zarabiać, no a zarabiają średnio jednak o ponad połowę mniej, bo 4100. Więcej na temat tego raportu można przeczytać na stronie naukawpolsce.pl, gdzie odsyłam zainteresowanych.
1: Studia ze studia.

0: inaczej żyć.
1: Studia ze studia.
2: Warszawa chciałaby zorganizować Igrzyska Olimpijskie w 2040 lub 2044 roku i na ten temat rozmawialiśmy już swego czasu i dochodziliśmy do wniosku, że no nasze miasto musiałoby bardzo się zmienić, żeby dać radę udźwignąć ten ciężar wielkiej imprezy, ale wizja Igrzysk w stolicy Polski to nie jest wymysł dzisiejszych polityków czy dzisiejszych zajawkowiczów sportu, ale pomysł, który przewijał się już bardzo dawno temu i właśnie o tych historycznych wizjach Igrzysk Olimpijskich w Warszawie będziemy rozmawiać dziś z doktorem Kamilem Podszuskim z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: To kiedy w takim razie pojawił się taki pierwszy pomysł, żeby w Warszawie te igrzyska zorganizować?
3: Najwcześniejszy pomysł na wielki narodowy park sportowy, który być może mógłby być nawet areną Igrzysk Olimpijskich w Warszawie, jest nawet starszy od odzyskania niepodległości przez Polskę, bo już w czasie I wojny światowej po opuszczeniu Warszawy przez Rosjan, wejściu Niemiec, otworzyły się nowe możliwości w zakresie planowania przestrzennego i w 1916 roku powstał taki ogólny szkic regulacyjny miasta stołecznego Warszawy, stworzony przez zespół z Tadeuszem Tołwińskim na czele. I architekci, takim właśnie ogólnym, inspirującym, będącym pewnym punktem odniesienia na przyszłość, planie przewidywali w południowo-wschodniej części lewobrzeżnej Warszawy, na terenie Siekierek, między Jeziorkiem Czerniakowskim a Wisłą, taki wielki narodowy park sportowy, między innymi z torem wyścigów konnych, stadionem. Gdyby to przedsięwzięcie dało się zrealizować, to jak na warunki lat 20. czy 30. z pewnością ono spełniałoby kryteria niezbędne do organizacji międzynarodowych wielkich imprez sportowych. Także można powiedzieć, że sam początek marzeń o olimpijskiej Warszawie to jest rok 1916.
2: Czy nie dość, że ta infrastruktura w ogóle byłaby w mieście, to jeszcze w jednym miejscu wszystko mogłoby się dziać?
3: Tak, pojawiały się inne koncepcje zakładające właśnie koncentrację infrastruktury sportowej już bardzo dawno temu. Na początku lat 20. XX wieku mieliśmy taką tendencję obserwowaną też w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim do organizacji igrzysk regionalnych pod auspicjami MKOL-u. Między innymi zaczęto regularnie organizować igrzyska dalekowschodnie. Azji Południowo-Wschodniej, na Filipinach, w Chinach czy w Japonii były organizowane. Pojawiały się też projekty Igrzysk Południowoamerykańskich. Pojawił się, zainspirowany przez takiego amerykańskiego działacza sportowego Elwooda Brauna, ale popierany też przez Polaków, ze Stefanem Księciem Lubomirskim, ówczesnym prezesem PKOL-u, pomysł na Igrzyska Środkowoeuropejskie. Takie igrzyska polskiego Międzymorza, od Finlandii przez kraje nadbałtyckie, Polskę, aż gdzieś tam na południu, po Grecję i Turcję. Na potrzeby tych igrzysk środkowoeuropejskich pojawiła się też wizja, takim spiritus movens był Marian Dinsdl Dąbrowa, oficer werbunkowy Błękitnej Armii Józefa Hallera, ogrodu zabaw i sportów z kolei w Parku Praskim, tam gdzie mamy dzisiaj ogród zoologiczny, jeszcze przed wojną funkcjonował tam park rozrywki i w początku lat 20. pojawiła się koncepcja, żeby już nie na Siekierkach, tylko w trochę innej lokalizacji, właśnie w Parku Praskim też powstał wielki, kilkudziesięciotysięczny stadion sportowy, hala widowiskowo-sportowa, kryta pływalnia, hipodrom i inne lokalizacje. Także na ówczesne warunki dominował taki model koncentracji infrastruktury sportowej w jednym miejscu. Ten pomysł Igrzysk Środkowoeuropejskich ostatecznie nie wypalił. Sam Pierre de Coubertin, twórca ruchu olimpijskiego, odnosił się do niego z rezerwą, mówiąc, że o ile w różnych częściach świata, jak Azja, Afryka czy Ameryka Południowa, ta promocja olimpizmu poprzez igrzyska regionalne ma uzasadnienie, o tyle w Europie raczej jest niepotrzebna i on jest sceptyczny. Także igrzyska środkowoeuropejskie nam nie wyszły. Celebracje dziesięciolecia odzyskania niepodległości, bo też sobie wyobrażano, że igrzyska będą mogły być zwieńczeniem uroczystości dziesięciolecia odzyskania niepodległości. Ostatecznie w ten sposób to się nie odbyło.
2: No te zapowiadane na 2040 lub 44 rok to też mają taką piękną klamrą kompozycyjną, jakby to się udało w 2044 w Warszawie. 100 lat po powstaniu warszawskim, to też by była taka piękna klamra kompozycyjna, historyczna. Rozumiem, że te wszystkie wizje przedwojenne zakładały budowę całej tej infrastruktury. Warszawa nigdy nie była miastem już przygotowanym z wielką infrastrukturą sportową.
3: No w zdecydowanej większości tak. No, największy stadion Warszawy międzywojennej był stadion Wojska Polskiego, wówczas nazywany Stadionem Dowództwa Okręgu Korpusu I Wojska Polskiego w Warszawie imienia Marszałka Piłsudskiego. Popularny oczywiście Stadion Legii przy ulicach Czerniakowskiej, Myśliwieckiej i Łazienkowskiej. Jego przedwojenny adres zresztą był inny, na dzisiaj Legię kojarzymy z Łazienkowską. Ale to był stadion niespełniający wymogów olimpijskich. Istniałaby konieczność budowy większego. Także raczej tak samo brakowało chociażby hali widowiskowo-sportowej, takiej z prawdziwego zdarzenia, krytej pływalni dużej, czy na przykład sztucznego lodowiska. To akurat nie byłoby kwestią w przypadku igrzysk letnich, ale tej infrastruktury brakowało i raczej trzeba by ją było tworzyć od podstaw. To byłyby też no, na pewno bardzo kosztowne przedsięwzięcia, ale taką rękawicę chciał podjąć magistrat miasta stołecznego Warszawy w latach 30. pod rządami Stefana Starzyńskiego, często uważanego za najwybitniejszego włodarza stolicy. I tutaj pan wspomniał o takiej klamrze, rok 2044, stulecie powstania warszawskiego. A jeśli mówimy o tego typu klamrach, to należy powiedzieć, że w planach z lat 30. rozwoju Warszawy rok 1944 też miał być rokiem szczególnym. Miał być rok 25-lecia odzyskania niepodległości i planowano na tę okoliczność taką wielką krajową wystawę przemysłową na Saskiej Kępie, coś w rodzaju takiego polskiego Expo. Był jeden z trzech wielkich planów inwestycyjnych ekipy Starzyńskiego w ratuszu. Drugi zakładał budowę dzielnicy reprezentacyjnej, takiej ambasad, budynków użyteczności publicznej, luksusowego budownictwa mieszkaniowego na polu Mokotowskim. Najprawdopodobniej do 1948 roku ukończoną. To miał być taki urbanistyczny pomnik zmarłego marszałka Piłsudskiego. A trzecią w kolejności wielką inwestycją miała być dzielnica olimpijska. Uwaga, z powrotem projektowana na siekierkach. Czyli mieliśmy tutaj powrót do tych koncepcji Tołwińskiego sprzed 30 lat. I na siekierkach ze stadionem reprezentacyjnym wzorowanym na stadionie z igrzysk w Berlinie z 1936 roku miała ta dzielnica olimpijska powstać z myślą o igrzyskach olimpijskich najprawdopodobniej na 1952 bądź 56. Pierwszą wielką imprezą sportową tam miały być Mistrzostwa Europy w wioślarstwie, bo pierwszą przygotowywaną sporej części już zrealizowaną inwestycją był tor regatowy na wodzie stojącej pomiędzy Jeziorem Czerniakowskim a Wisłą i w roku 1941 miał już być gotowy jako arena Europejskiego Czempionatu Wioślarskiego.
2: To powiedzieliśmy o tym Stefanie Starzyńskim, o którym często mówimy, że no, był wybitnym gospodarzem naszego miasta. No i gdy o nim mówimy, to też często te wizje przyszłości miasta Warszawy jako miasta takiego bardzo rozwiniętego, światowego się pojawiają. Tylko na ile te wizje były rzeczywiście realistyczne i mogły zostać spełnione, gdyby no, zachować oczywiście historycznie jakiś spokój geopolityczny i tak dalej, a na ile to było po prostu no, marzenie, że Stefan Starzyński był takim wizjonerem, marzycielem?
3: Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie, bo w historii nigdy nie znamy alternatywnych scenariuszy z całą pewnością, tak? Możemy mówić o tym, co się wydarzyło, a jedynie gdybać i spekulować o tym, co się nie wydarzyło. Natomiast plany były niezwykle ambitne. Ja tutaj zacytuję takiego znanego warszawianistę Grzegorza Piątka, którego wywiad kiedyś czytałem, który zapytany o to, czy możliwe było w realiach II Rzeczpospolitej zrealizowanie zarówno tej wielkiej wystawy przemysłowej, takiego polskiego Expo w 1944 roku, luksusowej dzielnicy, właśnie takiej mieszkaniowo-reprezentacyjnej marszałka Piłsudskiego na polu Mokotowskim gdzieś do końca lat 40. i jeszcze olimpiady w Warszawie w latach 50. Wyraził się, że to by wymagało znalezienia znacznych pokładów ropy naftowej gdzieś pod powierzchnią mazowieckich piasków. Innymi słowy, no, wyraził się bardzo sceptycznie. biorąc pod uwagę ograniczone jednak możliwości, stosunkowo ubogiej, głównie rolniczej, nie tak bardzo uprzemysłowionej II Rzeczpospolitej, czy jej stolica udźwignęłaby ciężar trzech aż tak wielkich inwestycji w relatywnie krótkim czasie. Ja te zastrzeżenia Piątka w dużej mierze podzielam. Natomiast gdyby jeden z tych trzech projektów otrzymał na różnych szczeblach samorządowych, państwowych zielone światła i był skierowany do realizacji jako priorytetowy, nie jest wykluczone, że miałby szansę. Drugą Rzeczpospolitą stać było na takie realizacje jak budowa portu w Gdyni, magistrali kolejowej z Górnego Śląska właśnie do Gdyni, czy rozbudowę Centralnego Okręgu Przemysłowego. No to i pewnie zorganizowanie infrastruktury na miarę olimpijską też by nie przekraczało możliwości stolicy i całego tego państwa, ale wymagałoby właśnie skupienia tego przedsięwzięcia jako priorytet. Ile to wszystko miało kosztować, to trudno powiedzieć, bo zachowały się w archiwach jedynie fragmentaryczne kosztorysy, ale dzielnica olimpijska na Siekierkach, sama melioracja tego podmokłego terenu, wytyczenie arterii komunikacyjnych i przygotowanie toru wioślarskiego jako pierwszej inwestycji sportowej miało być kwoty rzędu 6 milionów ówczesnych złotych. Wydaje się niedużo, ale ówczesna złotówka miała zupełnie inną siłę nabywczą niż obecna. Dla porównania, największe inwestycje sportowe okresu międzywojennego w Warszawie, czyli Centralny Instytut Wychowania Fizycznego na Bielanach, obecna AWF, i tor wyścigów konnych na Służewcu, one kosztowały między 12 a 15 milionów ówczesnych złotych. A tutaj sama melioracja, uzbrojenie terenu, wytyczenie komunikacji, pierwszy obiekt sportowy miałby kosztować już połowę tego. Mhm. Także pewnie kilkadziesiąt milionów złotych kosztowałaby ta dzielnica olimpijska. To byłaby gigantyczna inwestycja. No bardzo duże środki wymagałoby, żeby to zaangażować. Trudno powiedzieć, nie byłoby to całkowicie wykluczone, ale na pewno nie byłoby łatwo ten cel zrealizować.
2: Dzisiaj deweloperzy to zrobili za nich na Siekierkach. A czy którekolwiek z tych wizji chociaż fragmentarycznie udało się spełnić i nie wiem, dzisiejsza Warszawa ma coś w sobie sportowego właśnie z tych wizji około Igrzysk Olimpijskich?
3: Znowu nie tak łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Wprost, tak jeden do jednego, te plany zabudowy sportowej, taką monumentalną, o zasięgu międzynarodowym, infrastrukturą sportową na Siekierkach nie zostały wcielone w życie. Obecnie największą realizacją na Siekierkach jest oczywiście elektrociepłownia, więc coś ze sportem w żaden sposób nie związanego. Ale myśl o tym, że Warszawa jest miastem na miarę gospodarza Igrzysk Olimpijskich, zakiełkowała na tyle skutecznie, że zarówno po II wojnie światowej w ramach odbudowy w pracowniach Biura Odbudowy Stolicy zupełnie poważnie rozważano, co najmniej do 1947 roku, budowę dzielnicy olimpijskiej w ramach całego wielkiego procesu odbudowy miasta. Nie przejmowano się tym, że to jest pomysł steczki Starzyńskiego wyciągnięty. Jak i też już po upadku PRL-u w okresie transformacji ustrojowej w latach 90. w warunkach wolności ekonomicznej i politycznej niemal natychmiast pojawiły się kolejne projekty, marzenia o olimpijskiej Warszawie w roku 1992. Dwójka działaczy sportowych, niegdyś doskonałych szermierzy olimpijczyków, Ryszard Parulski i Wojciech Zabłocki, wystąpili z inicjatywą Igrzyska Olimpijskie Warszawa 2012 i przez lata 90. próbowali ją promować. Powstały różne robocze projekty. To już z tej koncepcji Warszawa 2012 dałoby się odnaleźć realny jakiś wpływ na przestrzeń miejską Warszawy i takie realne dziedzictwo. Także te pomysły Starzyńskiego, można powiedzieć, że one zasiały pewne ziarno, które troszkę wykiełkowało, a poniekąd kiełkuje dalej, bo to marzenie o olimpijskiej Warszawie, ono gdzieś w społeczeństwie jest i politycy, starając się odczuwać nastroje społeczne, co jakiś czas do tego nawiązują, jak chociażby prezydent Duda w 2023 roku, czy premier Tusk w roku 2024. Oczywiście to też jest sprawa bardziej złożona, bo z jednej strony Wielu pasjonatów sportu marzyłoby o igrzyskach w Warszawie, ale też na pewno pojawiłoby się mnóstwo głosów sceptycznych, mówiących o tym, że to są duże koszty, które nie gwarantują zysków dla społeczności lokalnych czy dla struktury miejskiej już po zakończeniu igrzysk, że sprawa jest bardzo złożona. Natomiast to, że sam ten wątek istnieje gdzieś w przestrzeni publicznej, pojawia się w debacie, to może jest takie długotrwałe dziedzictwo tych pomysłów czasów Starzyńskiego.
2: No dzisiaj pewnie też to byłyby zupełnie inne igrzyska olimpijskie niż te 100 lat temu. No, inne dyscypliny sportowe, zapewne więcej tych dyscyplin, ale też inaczej trochę się je buduje, bo dzisiaj na igrzyskach olimpijskich dużo jest takich pomysłów, żeby po prostu robić infrastrukturę tymczasową i ją zwijać po tych zawodach. Powiedzieliśmy, że tych wizji było trochę, jednak tak bezpośrednio one się do dzisiejszej Warszawy nie odnoszą, lecz jest po prostu takie dziedzictwo kulturowe tego, że w ogóle o tym temacie rozmawiamy. A czy historia Warszawy i historia sportowej infrastruktury Warszawy jest bezpośrednim przełożeniem na to, jak dzisiaj słaba ta infrastruktura jest? Gdyby nie, rozumiem tutaj znowu trochę gdybanie, ale gdyby nie ta historia, to Warszawa właśnie mogłaby być no dorównującym miastem innym europejskim stolicom, a tak mamy to, co mamy, czyli mówimy o igrzyskach olimpijskich w mieście bez chociażby stadionu olimpijskiego.
3: Czy ta infrastruktura sportowa w Warszawie jest rzeczywiście taka słaba, to też zależy na to, jak to spojrzeć, bo czym innym jest sport wyczynowy, taki międzynarodowy, czym innym jest sport dla wszystkich. Myślę, że jeśli chodzi, nie wiem, o siłownie plenerowe, ścieżki rowerowe, jakieś tereny rekreacyjne, nasze miasto jest stosunkowo nieźle nimi wysycone, mamy też bardzo dużo terenów zielonych, jakichś leśnych, parkowych.
2: Tak, chodzi mi o takie areny, na których już rozgrywane są jednak mecze typu, no nie mamy hali, która byłaby jakkolwiek reprezentacyjna, nie mamy pływalni z trybunami właśnie pod kątem igrzysk i samego nawet stadionu olimpijskiego, bo stadion narodowy nie mógłby być olimpijski.
3: W tej chwili nie mógłby być, wymagałby tak gruntownej przebudowy, że w zasadzie należałoby go wybudować od nowa, bo on przy obecnym układzie nie zmieściłby bieżni lekkoatletycznej. Jest to historia pewnego długiego trwania w Warszawie, bo już w okresie międzywojennym w prasie bardzo utyskiwano, że na przykład brakuje hali widowiskowo-sportowej, gdzie walki bokserskie można byłoby urządzać przez cały rok, gdzie lekkoatleci mogliby trenować, gdzie właśnie tego typu wydarzenia mogłyby się odbywać. Nie było też na przykład sztucznego lodowiska wówczas w Warszawie. Do dzisiaj też na przykład brakuje nam w stolicy sztucznego lodowiska krytego, umożliwiającego rozwój łyżwiarstwa szybkiego. Więc mamy te historyczne jakby tradycje niedoboru pewnych obiektów sportowych. I one na pewno nie ułatwiałyby współczesnych starań o igrzyska w Warszawie, chyba że o tych igrzyskach byśmy rozmawiali jako o igrzyskach zupełnie innych niż dawniej, czy takich dużo bardziej policentrycznych, których nominalnym gospodarzem byłaby Warszawa, ale które odbywałyby się tak naprawdę w całej Polsce. Wioślarstwo w Poznaniu, na torze Malta, kajakarstwo górskie w Krakowie, na torze Kolna, kolarstwo torowe w Pruszkowie i tak dalej, i tak dalej. Wtedy ta infrastruktura warszawska pewnie wymagałaby mniejszych inwestycji i niezależnie od ich historycznych i współczesnych jakichś bolączek, Warszawa mogłaby takiemu wyzwaniu sprostać. Ale czy to byłoby możliwe, to zależałoby od tego, do jakiego stopnia MKOL byłby skłonny coś takiego zaakceptować, kontynuować tą politykę rozproszenia i decentralizacji igrzysk. To na razie trudno jeszcze powiedzieć, na ile jest trwałe i w jakim kierunku będzie szło.
2: Mówiliśmy o tych wizjach, że one były przedwojenne i że chwilę po wojnie, gdy odbudowywano stolicę, to się pojawiało, a przez cały okres PRL-u nie było żadnej takiej wizji, bo PRL akurat mi się kojarzy z tym, że tam sport był pewnym sposobem propagandowym, więc może i właśnie Igrzyska Olimpijskie w Polsce by były takim pomysłem.
3: Ale trudno sobie wyobrazić takie przedsięwzięcie, które zyskałoby aprobatę Wielkiego Brata z Kremla. Jeśli w całym świecie komunistycznym gdzieś igrzyska, no to w jego sercu, w Moskwie odbyły się w 1980 roku. Zresztą na przykład Czesi i Słowacy mieli plany w latach 70. Igrzysk Olimpijskich w Pradze, ale one zostały zgaszone właśnie ze względów geopolitycznych, także trudno sobie wyobrazić w okresie PRL-u takie plany. One się pojawiły właśnie po transformacji ustrojowej w latach 90. Była ta koncepcja Parulskiego i Zabłockiego, Igrzysk Nadwiślańskich, Warszawa 2012. To były igrzyska już pomyślane inaczej niż te przedwojenne, jako nieco bardziej policentryczne, chociaż w ramach jednego miasta, czyli Warszawy, z czterema ośrodkami sportowymi na Kępie Potockiej, pływania i kolarstwa torowego, centralnym na terenie dzisiejszych Błoni Stadionu Narodowego ze Stadionem Olimpijskim i halą widowiskowo-sportową, w rejonie Stadionu Legii i Torwaru, z myślą o boksie, podnoszeniu ciężarów, zapasach, czy na przykład finale piłki nożnej. I czwarty miał być pod skocznią, kompleks sportowy, między innymi służący pod skocznią narciarską, już nieistniejącą w Warszawie przy Czerniowieckiej, między innymi służący takim mało popularnym w Polsce dyscyplinom sportowym, jak chociażby baseball czy softball. Plany były, żeby te tereny były tymczasowo zagospodarowane i potem jakoś inaczej służyły warszawiakom po igrzyskach. Było wszystko pomyślane bardzo spójnie, natomiast nie przekuło się ostatecznie w oficjalną kandydaturę Warszawy w MKOL-u ze względu na brak uzyskania przez Parulskiego i Zabłockiego takiego jednoznacznego poparcia, szczególnie na szczeblu krajowym, ale i w przypadku nawet Polskiego Ruchu Olimpijskiego czy władz samorządowych ten stosunek do tych igrzysk nie był taki jednoznacznie pozytywny. Dominowało raczej przeświadczenie, że w latach 90. my jesteśmy po prostu za biedni, że Polska jest w zbyt trudnej takiej ogólnej sytuacji, żeby w tej chwili o igrzyskach marzyć. Natomiast koncepcja chociażby rewitalizacji brzegów Wisły, zbliżenia miasta do rzeki, zagospodarowania w ogóle Wisły w całym kraju, która pojawiała się przy tych projektach Igrzysk Nadwiślańskich, no potem stopniowo była realizowana, więc ich dziedzictwo w jakimś tam sensie istnieje. Centrum Olimpijskie w ogóle na Żoliborzu jest jedynym takim zrealizowanym pomysłem z tej koncepcji Igrzysk Nadwiślańskich Warszawa 2012. Więc coś nam z tych inicjatyw historycznych pozostało i być może będzie to jakimś zalążkiem czegoś ciekawego w przyszłości.
2: No, czyli widać, że dzisiejsza Warszawa jednak ma we krwi te Igrzyska Olimpijskie historycznie, więc może one kiedyś w końcu się zrealizują, czy w 2040 lub 44, no to jeszcze zobaczymy, zapewne w niedalekiej przyszłości to się okaże, czy w ogóle zgłosimy ostatecznie się do MKOL-u z tym pomysłem. A na temat historycznych wizji mówiliśmy z doktorem Kamilem Podszuskim z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Dzięki wielkie.
3: Dziękuję bardzo.
1: Studia ze studia.

Campus.

0: Doktorze, potrzebujemy pana na CITO. Doktorze, cześć!
1: Cholera, ten człowiek tu umiera. Potrzebna resuscytacja albo solo jazzmena. Cholera, deficyt mózgu mu doskwiera.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra, Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.
3: Radio Campus. Same sztosy.

0: wyjątkowo chula. To mi to dla niej mam w sercu miejsce, gdzie się kurat, bo jest dziura. Ty załataj albo palić się burak.
1: Radio Campus. Same sztosy.
2: We're still doing sound check. Just so everyone knows, stay with us.
3: Black technicals inside, hold on, hold.
2: Go on.
4: 12 technical

tam, gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kminią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj.

wielką halę. Znam się na tym, jak można odleczyć nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to

I can't. Oh, I love this.

0: reklama. 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantic, Illusion, Muranów, Kinomuzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
1: Reklama. Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
2: Wracam i widzę avviso, avviso, avviso. Wracam i widzę avviso.

wesele, ja wcale nie jestem liczbą. Komornicy gonią mnie przez całą Rzeczpospolitą, a w dostarczaniu papierów do mnie tu rekord pobito. Więc panie listonoszu, sio, chcesz to wracaj z policją. Parę mandatów, parę stóp, zachęcę z kiełu i partyką.

Miałem truje z podstaw przedsiębiorczości. Nie wydawaj, żyj oszczędnie, ciągle szepcą dorośli. Moje rapy dzień w dzień w tej studenckiej rozgłośni. Gdzie moje tantiemy, żarcik, płoć, weź mnie podgłośnij. Znam warzywa, które pobierają lekcje od roślin, ha. Sądzą, że ten plant wielce pomocny, ale plany owych warzyw raczej niezbyt owocne. A my sprzedaliśmy tych

Jadom je niepowtórne, chcę odebrać zanim umrę. Jak nie uda się, to trudno, wsunie zręcznie w moją trumnę.

Akademicki Radio Campus. Freestyle. Rock the microphone.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.

0: reklama. 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantic, Illusion, Muranów, Kino Muzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.
3: Radio Campus. Same sztosy.

0: más adelante, vete con tu unwinding. Vete a slow, más adelante, vete con tu unwinding. Vete a slow, más adelante, vete con tu unwinding.
1: To jest audycja Chodź na dwór, Wojtek Rodek, dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o surfingu. Naszym gościem jest Hubert Stewnert z ekipy Don Coaching, trener, coach i surfer.
2: Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Moda na surfing, od tego chciałbym zacząć. Czy ty jako osoba, która ustaliliśmy przed audycją, że 7 czy 8 lat związana z surfingiem, widzisz, że coś takiego się dzieje, czy zawsze tak było?
2: Generalnie surfing w Polsce jest dość świeżym sportem. Tak jak powiedziałeś, ja zacząłem pływać na surfingu 7-8 lat temu i mam wrażenie, że to było dosłownie parę lat przed takim największym boom. Myślę, że powiedzmy 5 lat temu, ale od ostatnich 3 lat jest naprawdę duża, duża moda w Polsce na ten sport, co myślę, że jest super i mam nadzieję, że to będzie dalej szło w tym kierunku.
1: Bo to trzeba powiedzieć, ale dla tych wszystkich, którzy pierwszy raz coś więcej o surfingu się dowiedzą, no to pierwsze skojarzenie osób, które nie pływają, to po pierwsze, ta deska z żaglem. Nie, to nie jest deska z żaglem, tylko ona jest bez żagla. I to jest dosyć istotne. Ale gdybyśmy mieli porozmawiać o takich pierwszych, może mylnych wrażeniach ludzi, którzy chcą zacząć pływać na surfingu, to jakie te nieporozumienia, które może się pojawiają w głowie, ty, mając swoje doświadczenie pracy z ludźmi, byś od razu chciał tutaj wyprostować i zasygnalizować?
2: Dokładnie jak powiedziałeś, zawsze jak zaczynam opowiadać o surfingu komuś, kto w ogóle nie ma pojęcia na ten temat, to zawsze jest pytanie o to, że to tam, gdzie wieje, albo tam, gdzie właśnie żagle. Nie, no my właśnie potrzebujemy raczej fali i korzystamy po prostu z samej deski. No i generalnie mam wrażenie, że bardzo dużo ludzi podchodzi do surfingu w taki sposób, że czym więcej ja w wodzie spędzę godzin i na tym się skupię, to doprowadzi mnie do tego, że będę dużo lepszym surferem, gdzie nie zawsze tak jest. Mam wrażenie, że ten surfing składa się z wielu, wielu innych elementów. I właśnie dobrze wiedzieć, że można się rozwijać surfingowo, nie tylko będąc urodzonym w Portugalii czy w Kalifornii, gdzie masz możliwość pływania odkąd, no właśnie, niemalże się urodziłeś, a właśnie nawet jak jesteśmy z Polski, tak, to mamy możliwość na tym, żeby na surfingu się rozwijać i na przestrzeni lat gdzieś tam stawiać się coraz lepszymi, nawet jak nie wyjeżdżamy aż tak często.
1: No, te fale są ważne, duży akwent, czyli ocean, bo te fale są inne niż na przykład na Bałtyku, ale jakbyśmy mieli właśnie powiedzieć o tym miejscu, które ty byś jednak najbardziej polecił, żeby zacząć dla kogoś, kto teraz usłyszał i pomyśle, ej, chcę, to gdzie byś ty pojechał, gdybyś miał to powiedzieć zupełnie szczerze w tym momencie?
2: O tak, gdybym miał pełną możliwość do wybrania punktu na mapie świata, to wydaje mi się, że byłaby to Kostaryka, z tego powodu, że jest tam super pogoda i mamy naprawdę bardzo przyjemne warunki do nauki na surfingu. Oczywiście nie we wszystkich miejscach, bo potrafią też tam być bardzo, bardzo duże i wymagające fale, natomiast jest to miejsce, które jest naprawdę super na początek. No natomiast jest to daleko, tak? Jest daleko i mamy pod nosem dużo, dużo też fajnych miejsc, które warto odwiedzić. Ja osobiście uwielbiam Portugalię. Uważam, że jest fajną destynacją, dość niedaleko. Mamy już całkiem fajną pogodę, mamy ocean, tak jak powiedziałeś, duży zbiornik, więc te fale są dużo, dużo bardziej powtarzalne niż na przykład u nas na Bałtyku, ponieważ u nas na Bałtyku też da się popływać, więc myślę, że Portugalia, takie miejsca jak Peniche, są super miejscem do rozpoczęcia tej przygody.
1: Czyli raczej zaczynajmy w miejscach, gdzie te fale są bardziej przewidywalne, jest ich więcej, a być może ten Bałtyk, który jest o wiele bardziej kapryśny, nie na ten pierwszy strzał.
2: Tak, dokładnie. Zazwyczaj jest tak, że jednak planujemy ten wyjazd z wyprzedzeniem, więc fajnie wiedzieć, że jak gdzieś pojadę, to że będzie jakaś fala. Na Bałtyku mogą być fale, mogą być naprawdę fajne fale, natomiast jest to pewnego rodzaju loteria. Mhm. A do takiej Portugalii możemy że niemalże pojechać w ciemno przez cały rok i być pewnym, że jakieś te fale tam będą i że na pewno będziemy mieli możliwość, żeby spróbować. Więc myślę, że na tym bym się skupił.
3: Rower, bieganie, rozciąganie czy surfing? Dla trenujących i niezdecydowanych audycja Chodź na dwór.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze.
2: Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas cygada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.
1: Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu. Zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak.

nie żyła. Płakałem w k***, to był koniec świata. Ale w głowie tata mówi, jeszcze się zakochasz w chwilę i nie minie mi koniec lata. Czuję znów, to gdzieś tam coś w środku mnie tak muśnie, że budzę się z nią w łóżku na wspólnotę.

Dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: W audycji Choć na dwór dzisiaj cały czas rozmawiamy o surfingu. Hubert Stevenert jest naszym gościem. Hubert, który jest z ekipy treningowej Don Coaching, jest coachem i trenerem surfingu tak naprawdę. I ci, którzy może trochę więcej wiedzą i obserwowali na przykład ostatnie Mistrzostwa Polski, mogli zauważyć tam też twoich wychowanków. Zgadza się?
1: Tak, no tak jak rozmawialiśmy, ten surfing jest dość świeżym sportem i razem tutaj z naszymi kolegami z Don Coaching trenowaliśmy dużą część, teraz już nie dzieciaków, ale

0: nastolatków, czy już osób pełnoletnich, które w tym momencie absolutnie podbijają całą scenę surfingową w Polsce. I super to widzieć, super, że mieliśmy też możliwość być tego częścią. I fajnie, że ten surfing w Polsce się tak rozwija. Naprawdę widać to, że z roku na rok po prostu poziom jest dużo wyższy, więc zastanawiam się, gdzie to idzie i gdzie to będzie za 3, 4, 5 lat.
1: No dobrze, ale to właśnie dotknijmy trochę tego, bo z jednej strony masz takie doświadczenie pracy z młodzieżą, która teraz już staje się osobami dorosłymi i zdobywa pierwsze miejsca i podia na Mistrzostwach Polski, ale też wielokrotnie i wiele tygodni i miesięcy przepracowałeś z ludźmi, którzy zaczynają, są w różnym momencie i nigdy nie mają i nie mieli ambicji, żeby być profesjonalnymi sportowcami. Jak to wszystko zacząć, jak o tym myśleć, żeby z jednej strony się nie zniechęcić, a z drugiej strony mieć wokół tego surfingu coś więcej niż może 2-3 wyjazdy w roku?
0: Tak, generalnie, tak jak już mówiłem, jest wiele form, w których możemy się rozwijać surfingowo. Oczywiście czas spędzony w wodzie jest bardzo ważny i staramy się mieć możliwość spędzenia w wodzie jak najwięcej. Natomiast super istotnym w tym sporcie jest to, żeby być dobrze przygotowanym fizycznie. Możemy, no właśnie, przed wyjazdem, który mamy zaplanowany, powiedzmy za parę miesięcy, możemy już się regularnie zacząć przygotowywać, trenować na siłowni, chodzić na basen, co pomoże nam później czuć się po prostu komfortowo w wodzie.
1: A czemu basen?
0: Wiesz co, mam wrażenie, że dla osób, które nie spędzają aż tak dużo czasu w wodzie, woda potrafi być często takim trochę przytłaczającym środowiskiem.
1: Ale ktoś powie, że no dobra, ale ja siedzę na desce, a nie w wodzie, jak w basenie. O co chodzi tu z tym basenem?
0: Jak najbardziej. Pierwsza rzecz jest taka, że na basenie zazwyczaj wchodzimy, idziemy, pływamy sobie żabką albo kraulem i wzmacniamy całą naszą górę ciała, więc to już nam w dużym stopniu pomoże później na surfingu, ponieważ na surfingu tak naprawdę lwią część spędzamy leżąc na brzuchu i starając się przesunąć z miejsca A do miejsca B.
1: Czyli to pływanie tylko rękoma akurat na surfingu jest czymś, bez czego może kolejny etap będzie o wiele trudniejszy.
0: Tak, na pewno musimy być na to przygotowani i tego nie da się ominąć.
1: I to można już zrobić w domu. Nawet zanim pojedziemy na pierwszy w ogóle swój wyjazd, to dni czy tygodnie wypływane żabką czy kraulem już mają znaczenie.
0: Tak, to na pewno. To na pewno możemy naprawdę sobie pomóc. Więc myślę, że warto korzystać z każdej z takich możliwości. Plus fajnie mieć jakiś cel, do którego się przygotowujemy i mam wrażenie, że ten wyjazd, który nawet może być za pół roku czy za rok, jest dla nas takim golem, który nas motywuje do tego, żeby jednak rano wstać i pójść na tą siłownię, czy pójść pobiegać, czy pójść właśnie na basen, tak? Naprawdę każda forma wysiłku fizycznego będzie w jakiś sposób pomocna. Oczywiście basen troszeczkę lepiej nam do tego posłuży niż bieganie, natomiast myślę, że wszystkie rozwiązania są super.
1: Czy to jest trochę tak, że surfing jednak o wiele mniej wybacza tą słabą formę niż jakiś kitesurfing, czy snowboarding, czy narciarstwo? Trudno mi powiedzieć, bo nie wszystko z tych dyscyplin próbowałem, ale ty być może też nie, ale czy trochę jest takie jednak poczucie, że tutaj tej tolerancji jest trochę mniej na pewne słabości?
0: Tak, generalnie surfing jest bardzo wymagającym sportem fizycznym. Bardzo zależy też od tego, w jakim miejscu pływamy, więc można wybrać takie miejsca, gdzie po prostu ta nasza siła nie ma aż tak dużego znaczenia. Natomiast chcemy się przygotować najlepiej, jak to jest możliwe, ponieważ później będziemy mogli skorzystać z tego naszego czasu w wodzie w dużo bardziej efektywny sposób, niż jak przyjedziemy tak po prostu bez przygotowania. Więc
1: i z tych wydanych dziesiątek i setek euro o wiele bardziej efektywnie.
0: Dokładnie tak.
1: No dobrze, ale bo trochę, żeby tak nie zabrzmieć, ojej, niedostępne, trudne, trzeba mieć super formę fizyczną. Czy tak naprawdę można, idąc takim banałem, rozmawiać o tym, że surfing jest dla wszystkich?
0: Tak, jak najbardziej uważam, że surfing jest dla wszystkich. Warto się przygotować fizycznie, ale to każdy w swoim własnym zakresie. I mam wrażenie, że będąc właśnie świadomym tego, jakie te ruchy musimy wykonywać i w jaki sposób to wszystko działa, jesteśmy w stanie osiągnąć naprawdę fajny poziom, nawet jeżeli nie uprawiamy tego sportu od dzieciństwa.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Reklama.
3: Akademickie Radio Campus.

0: niezmiennie słuchacie audycji Chodź na dwór. Dzisiaj rozmawiamy o surfingu z naszym gościem, którym jest Hubert Stewnert. Mieliśmy też odcinek o surfskate'cie. Chciałbym też, żebyś ty rzucił trochę swoje spojrzenie jako trenera na surfskating, czyli jak ktoś nie słyszał, na taką deskę, która w pewnym sensie pewne ruchy surfingowe imituje, jest większa od deskorolki. A jak wiemy, i to warto podkreślać, surfing to jest ojciec i matka wszystkich sportów deskowych. Więc ten surfskate, zanim w ogóle nawet pojedziemy na pierwszą falę, warto próbować, czy zaczekajmy z tym na później?
1: Nie, myślę, że surfskate, jak tylko mamy możliwość, to warto rozpocząć od samego początku. My z tego korzystamy jako po prostu narzędzie czysto treningowe, które może nam pomóc od największych takich podstaw, jak ustawienie się na desce, a później podczas naszego rozwoju poprzez wszystkie bardziej złożone jakieś manewry i tak dalej. Więc myślę, że surfskate jest super rozwiązaniem dla wszystkich, którzy nie mają właśnie możliwości popływania każdego dnia nad oceanem. I myślę, że naprawdę w bardzo znaczący sposób jakby skraca tą naszą drogę rozwoju i nauki na tym surfingu, więc bardzo bym polecał każdemu, żeby spróbować tego surfskate'a. No.
0: Jak się bywa w takich miejscach, gdzie można zacząć? Są różne szkółki, różni trenerzy. To z moich niewielkich doświadczeń widziałem, że często w różnych miejscach, tylko mam europejskie spojrzenie, to trenowanie wygląda trochę inaczej. W jednym miejscu ktoś tak pokazuje, w innym miejscu ktoś inaczej pokazuje. Czy jest coś takiego, że zaczynając na surfingu przygodę, można na początku rzeczywiście popełnić trochę, albo nie trochę, dużo błędów i wpaść w pewne nawyki, które później trudno jest odkręcić, jak to widzisz jako wymagający trener, no bo musimy to powiedzieć, trochę się znamy.
1: Tak, to jest dość duży, muszę powiedzieć, problem, ponieważ surfing, jak się to obserwuje gdzieś tam z plaży czy sprzed komputera, wydaje się na dość prosty sport. Generalnie trzeba wstać i popłynąć do boku. Później, jak wejdziemy do wody, okazuje się, że jest to troszeczkę bardziej złożone i skomplikowane. I problem jest taki, że będąc w wodzie, mamy dość mało tego czasu, w którym naprawdę stoimy na desce i trenujemy jakby sam surfing w sobie. I myślę, że w momencie, w którym ludzie uczą się w ten sposób, że od samego początku powielają jakieś błędne nawyki, później bardzo ciężko jest to odkręcić. Nie mamy aż tak dużo przestrzeni na to, żeby no właśnie to naprawić, więc bardzo dobrym podejściem do tego jest to, żeby od samego początku wiedzieć, jak to powinno być zrobione, i zazwyczaj do tego potrzebujemy kogoś, żeby nam to pokazał. Tak jak mówisz, generalnie szkół surfingowych jest mnóstwo, tak naprawdę gdzie nie pojedziemy, czy to do Portugalii, czy do Hiszpanii na Teneryfę, czy do Indonezji, czy Kostaryki. Tak naprawdę w każdym miejscu ci trenerzy pokazują to troszeczkę inaczej. Natomiast warto od samego początku mieć trenera, który pokaże ci, jak to powinno wyglądać, mimo tego, że może to się troszeczkę różni w zależności od miejsca, ponieważ będzie nam dużo, dużo prościej.
0: No dobrze, ale jak się nie dać, dobra, powiedzmy to wprost, oszukać. To znaczy, bo nawiązuję trochę do tego, że słyszałem takie opinie, że no są takie szkółki, którym zależy tylko właśnie, żebyś byle jako wstał, bo masz wtedy ten efekt i ta dopamina od razu do ciebie uderzy. Z jednej strony to fajnie, tak, że jakby nie szukajmy problemów, na razie wstańmy byle jak, żeby w ogóle stać na desce. Ale z drugiej strony, tak jak powiedziałeś, może to po pewnym czasie prowadzić do tego, że zatrzymujemy się w miejscu i że surfujemy ileś tam lat, ale robimy ciągle to samo, bo nie idziemy do przodu.
1: Tak, generalnie bardzo dużo jest takich miejsc, w których pójdziemy na trening i wstaniemy na fali i ktoś nam pobije brawo i powie super robota, a może się okazać, że wcale nie wykonaliśmy tego dobrze. I tutaj jest tak naprawdę pytanie od tego, czy ja chcę pójść i spróbować sobie popływać na surfingu raz jako po prostu jakaś nowa rzecz, czy może traktuję to jako sport, którym naprawdę chciałbym się rozwijać. Jeżeli jest to rzeczywiście coś, w czym chciałbym stawać się coraz lepszym, te nasze podstawy są super ważne. I myślę, że to jest moment, w którym warto podjąć decyzję o tym, że jednak stworzymy jakąś właśnie taką relację trener-kursant, która będzie raczej długofalowa, nie tylko właśnie taki jeden trening, który gdzieś tam sobie przypadkowo, nie wiem, pójdziemy w takiej Portugalii, tak? Tylko mieć osobę, z którą przez dłuższy czas współpracujemy, ponieważ no właśnie, ona może nam pomóc poprowadzić w tym rozwoju, i wtedy też wiemy, że tej osobie zależy na tym, żeby zbudować dobrą tą podstawę, ponieważ jeżeli nie będzie miała zbudowanej podstawy, to później będzie nam bardzo ciężko jakkolwiek wejść na wyższy poziom. I widać to dość często, że ludzie pływają na surfingu po 3, 5, 10 lat i tak naprawdę stoją w miejscu. Jasne, dla niektórych to też jest fun, natomiast zapewniam wszystkich, że czym stajemy się lepszymi na surfingu, tym ten sport nam więcej oddaje i sprawia i staje się coraz fajniejszym. I więc myślę, że warto się skupić na tych podstawach.

0: Choć na dwór dzisiaj o surfingu. Naszym gościem jest cały czas Hubert Stewner z ekipy treningowej Don Coaching. Mówimy o tych różnych aspektach, na które trzeba zwracać uwagę, ale co z głową i z tym, że może się trochę boję wody, może za duże te fale, nawet na Bałtyku, jak ktoś wszedł i była fala półmetrowa, to poczuł, że ona jednak ma trochę energii. Jak to w ogóle wygląda z tej perspektywy? Bo pewnie często się zderzasz z taką sytuacją, że jeżeli z kimś, nawet początkującym, zaczynasz pracę, to no to te pytania, że ej, boję się, ej, jak o tym myśleć, ej, no to trochę za dużo ludzi i tak dalej. Jak w ogóle widzisz ten surfing z tej perspektywy myślenia o tym?
1: Tak, generalnie zdarza się to bardzo często, no bo nie ma co ukrywać, woda, ocean, morze nie jest naszym naturalnym środowiskiem i zazwyczaj raczej ludzie nie czują się w pełni komfortowo, w szczególności gdy zaczynamy tutaj mówić o falach, tak? I te fale też zazwyczaj z brzegu wyglądają na troszeczkę mniejsze niż są w momencie, w którym położymy się na brzuchu i taka fala idzie prosto na nas. Więc to jest dość częsty temat i wydaje mi się, że no właśnie, na samym początku tej naszej przygody surfingowej warto starać się trenować w takich dość kontrolowanych warunkach, w których czujemy się dość bezpiecznie, ponieważ mam wrażenie, że dość prosto się zrazić do tego sportu i na to trzeba uważać. Później oczywiście, jak już stajemy się troszeczkę lepszymi, to warto raz na jakiś czas puścić się na warunki, które troszeczkę nas bardziej challenge'ują, powiedzmy. Natomiast
0: wyjść ze strefy komfortu.
1: Wyjść ze strefy komfortu, dokładnie. Natomiast na początku myślę, że żeby się właśnie nie zrazić tego sportu, warto być w takim miejscu, w którym czujemy się dość komfortowo, na ile to jest możliwe. I myślę, że bardzo dużą pomocą w tym jest posiadanie obok nas w wodzie osoby, która po prostu wie, co robi, czyli powiedzmy trenera, instruktora.
0: Czyli bardziej czasem może na początku nawet one-on-one lekcje, albo ktoś, komu już ufamy i pracujemy z nim dłużej.
1: Tak, myślę, że no oczywiście, jak mam możliwości na trening one-on-one, nie ma nic lepszego. Mhm. Natomiast myślę, że możliwość wejścia do wody z instruktorem jest po prostu dużą pomocą w stosunku do tego, że bardzo dużo osób wypożycza sobie deskę i idzie sama do wody, ponieważ wygląda tak prosto z brzegu. I później okazuje się, że no właśnie, że zaczyna się stres, zaczyna się panika i tak dalej. I dość prosto tego uniknąć, jeżeli ktoś powie nam od samego początku, na co zwrócić uwagę, gdzie pływać, gdzie nie pływać, jakiej deski potrzebuje, jaka jest dla ciebie za mała i myślę, że dużo tych nieprzyjemnych sytuacji moglibyśmy uniknąć i też być dużo bezpieczniejszy w tej wodzie dla samych siebie, jak i dla ludzi dookoła.
0: No czyli cierpliwość step by step to jest coś, co w tym sporcie jest niezbędne.
1: Tak, generalnie wydaje mi się, że chyba dlatego tak bardzo kocham ten sport, bo raczej jestem człowiekiem niecierpliwym, a tutaj niestety w surfingu nie ma drogi na skróty. Wszystko trzeba zrobić dokładnie tak, jak powiedziałeś, step by step, powoli. Są malutkie kroki, które wykonujemy i to wszystko zajmuje dużo, dużo czasu. Natomiast każdy kolejny gol, który osiągniemy, każdy kolejny cel, który udało nam się odhaczyć, no sprawia nam naprawdę gigantyczną przyjemność.
0: Jest coś takiego, że w tych czasach dzisiejszych, które nas rozpraszają ekranami i wszystkim, co dookoła, to takie przebywanie na oceanie godzinę lub dwie zmusza nas do koncentracji tylko na tym, co się tam dzieje. Bo nie mam telefonu w kieszeni nawet, poza tym wszystkim nie wyciągnę go nawet, jakbym chciał.
1: Tak, jak najbardziej nie mamy telefonu w kieszeni, natomiast szybko się zorientujecie, że będąc w wodzie, w oceanie, gdzie fale przychodzą z lewej i z prawej strony, nie za bardzo mamy przestrzeń na tym, żeby pomyśleć o tym, co się stało dzisiaj rano przy śniadaniu w domu, tylko jedyne, o czym myślimy, to ta, jak zrobić, żeby ta fala nie spadła mi na głowę, więc...
0: A potem, żeby ją
1: docelowo złapać, dokładnie, więc myślę, że jest to cudowne, po prostu jesteś absolutnie odcięty od wszystkiego i traktuję to jako, powiedzmy, no właśnie, trochę taka forma resetu, bo nieważne, co się dzieje, jak wchodzisz do wody, to zapominasz o wszystkim, ponieważ nie ma żadnej przestrzeni na to, żeby myśleć o czymkolwiek innym niż o tym, co się dzieje w tej sekundzie, tu i teraz dookoła ciebie.
0: Na pewno dobrze robi to na głowę i pozwala właśnie, tak jak powiedziałeś, się zresetować, ale taki dyskomfort, czy ekstremalne sytuacje, czy pewne trudności, o których mówimy, bo nie chodzi też w tej audycji, w tej rozmowie o to, żeby nagle wszyscy myśleli, oj, to jest za trudne i nie. Tak jak powiedziałeś, to jest dla wszystkich w odpowiednich warunkach. Ale czy jest jakaś taka, w dobrym rozumieniu tego słowa, elitarność surfingu? To znaczy, że jak już jesteś na tej fali, za tym przybojem tak zwanym, czyli tym miejscem, gdzie fala się łamie, to już jakoś zupełnie inaczej się tam czujesz i zupełnie inaczej o tym wszystkim myślisz, co zostawiłeś na lądzie. Nie chcę, żebyśmy tu banałami jakimiś opowiadali, ale czy coś takiego ty czułeś, przechodząc te kolejne levele?
1: Tak, no generalnie zazwyczaj złapanie fali i nasze płynięcie na fali jest raczej doznaniem 5-15-sekundowym. Jest to raczej krótka przyjemność, natomiast jest to tak intensywne, że już za sekundę chcesz jeszcze raz. I nieważne, że kosztowało cię to dużo wysiłku, nieważne, że trenowałeś, żeby złapać tą falę przez ostatnie 3 miesiące, chodząc codziennie na basen, nieważne, że właśnie siedziałeś i kraulowałeś przez ostatnią godzinę w wodzie, złapałeś tą falę na 10 sekund i jest to po prostu najlepsze uczucie, jakie można opisać. I wydaje mi się, że dokładnie za tymi szalonymi 10 sekundami jakby po prostu ludzie gonią, ponieważ no tak, jest to dość niepowtarzalne doznanie.
2: Rower, bieganie, rozciąganie czy surfing? Dla trenujących i niezdecydowanych audycja Chodź na dwór.

0: cały czas surfing w audycji Chodź na dwór. Naszym gościem jest Hubert Stewnert, surfer i trener surfingu. Chciałbym jeszcze nawiązać do wątku tak zwanych sztucznych fal, czyli takich miejsc, których w Europie jest coraz więcej, gdzie prawdziwe sztuczne fale, nie mówimy o takich, które stoją w miejscu i nawet w jakichś akwaparkach można znaleźć, tylko prawdziwy basen, gdzie generowana jest fala. Niektórzy mogli to widzieć, na świecie są różne takie miejsca, w Europie jest już ich chyba 4 albo 3.
1: Myślę, że więcej, plus chyba w najbliższym roku będzie się budowało kolejnych 5, tak mi się wydaje. Więc...
0: Jak to w ogóle widzisz pod kątem początkujących? Czy warto nawet pomyśleć o tym, żeby zacząć od takiego miejsca, a nie do oceanu?
1: Tak, myślę, że jak najbardziej. Generalnie jest to surfingowy raj, trochę takie surfingowe laboratorium, bo można wszystko przetestować, spróbować i
0: ale
1: zobaczyć.
0: Ale dlaczego? Czym to się różni z twojej perspektywy?
1: Największą różnicą jest to, że wszystko tam jest konkretnie opisane i wiemy, co będzie się działo. Idziemy do wody, do basenu na konkretny poziom fali, czyli wiemy, że ta fala będzie miała na przykład 0,5 metra wysokości i nie przyjdzie za chwilę fala 2 razy większa, tylko kolejna również będzie miała 0,5 metra wysokości, więc to powoduje, że czujemy się tam dużo bezpieczniej, dużo bardziej komfortowo. A kolejną sprawą jest to, że tak naprawdę mamy przypisaną falę do samego siebie, czyli wiemy, że kolejna fala, która przychodzi, jest falą dla mnie, więc nie muszę się stresować o ludzi dookoła, mogę się skupić tylko i wyłącznie na tym, że muszę teraz tą falę złapać i na niej popłynąć. I to daje gigantyczny komfort w głowie i pozwala nam się po prostu w dużo bardziej taki efektywny sposób rozwijać i myślę, że warto, jeżeli tylko się ma taką możliwość, to warto do takiego basenu pojechać nawet jak jest się osobą, która jeszcze nigdy nie pływała na surfingu, ponieważ możemy po prostu spróbować, o co tak naprawdę w tym surfingu chodzi, tak naprawdę troszeczkę omijając wszystkie trudności na początku.
0: Czy to jest game changer w ogóle, uważasz, jeżeli się tych miejsc powstanie dużo więcej, czy to będzie osobna dyscyplina i będą ludzie, którzy tylko pływają w basenach?
1: Tak, to myślę, że na pewno, bo już, no właśnie, samemu widzę, tak, ja jeżdżę zawsze razem z Don Coaching, jedziemy do Szwajcarii i widać, że tam przychodzi do tego basenu dość dużo osób, które po prostu gdzieś tam mieszka dookoła. Przychodzą sobie zamiast pewnie na tenisa po południu, przychodzą na surfing. I widać, że naprawdę fajnie pływają w tym basenie. Natomiast wiem, że jeżeli by poszli do oceanu, ten surfing nie wyglądałby w ten sam sposób. I ja uważam, że jednak surfing to jest taki szerszy sport niż tylko właśnie to złapanie fali. To jest całe to doznanie przebijania się przez te łamiące się fale, spędzenia tego czasu w wodzie pomiędzy ludźmi, polowania na te fale i tak dalej. I to jest jakby dla mnie nadrzędny cel. Natomiast w tym basenie możemy się rozwijać, natomiast uważam, że to powinno być tylko i wyłącznie jako dodatek do naszej, powiedzmy, takiej przygody surfingowej, a nie jako wyłączność. Ale tak jak powiedziałeś, myślę, że na przestrzeni najbliższych paru lat będzie to pewnego rodzaju po prostu oddzielna dyscyplina, ponieważ różni się to dość mocno, jeśli chodzi o taki całościowy, szerszy... No właśnie, podejście do tego surfingu, tak, w basenie, a później jak to porównamy do tego, jak to wygląda w wodzie.
0: Bardzo dziękuję. Hubert Stewnert z ekipy Don Coaching był naszym gościem i opowiadał dziś o surfingu.
1: Dziękuję bardzo.

0: Zbliża się 11, Błażej Bożochowski.
1: Sportowy Kampus.
0: Trwa 31. kolejka BetClic pierwszej ligi. Już dziś Polonia Warszawa podejmie na własnym boisku Górnik Łęczna.
2: Jeśli chodzi o nastawienie, pracowaliśmy nad tym, bo zawsze, jak podkreślałem, po porażce jest troszeczkę inaczej niż po zwycięstwie, ale nikt tutaj głów nie spuszcza. Jesteśmy na pozycji barażowej, także tutaj nie musimy się jakby z jednej strony martwić, z drugiej strony no, teraz wielkość, żeby to miejsce obronić, albo starać się oczywiście zająć wyższe miejsce.
0: Mówił trener Polonii Mariusz Pawlak. Początek spotkania o godzinie 12. Z kolei w ramach 32. kolejki PKO Ekstraklasy Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z Brudbeck Termalika Nieciecza. Bez względu na wynik gospodarze pożegnają się w tym roku z Ekstraklasą. Początek tego spotkania o godzinie 17. Kolejne rozgrywki Italian Open i dalsze rozmowy w sprawie bojkotu. Więcej o tym nasza reporterka Julia Grabowska.
3: Zarówno Arina Sabalenka, jak i Jannik Sinner, liderzy światowego rankingu, przyłączyli się do dyskusji w związku z planowanym wzrostem puli na zbliżający się Roland Garros. Wzrost według nich jest za mały. Światowa dziesiątka tenisistek i tenisistów poparła w tej sprawie liderów. Rozmowy wciąż trwają. A co dalej z dzisiejszymi rozgrywkami? Iga Świątek, która w aktualnym rankingu zajmuje trzecie miejsce, rozegra swój drugi mecz w tegorocznej edycji turnieju na kortach ziemnych w Rzymie. Po wygranej z Amerykanką Katy McNally, Polka stoczy walkę z Elisabetą Cocerato. Mecz odbędzie się dzisiaj o 19:00.
0: Koniec mistrzowskiej pasy Polaków. Sobotni turniej o drużynowe mistrzostwo Europy w Żużlu nie ułożył się po myśli polskich zawodników. Biało-czerwoni przystąpili do rywalizacji w osłabieniu z powodu nieobecności Piotra Pawlickiego. Okazję w pierwszej serii wykorzystali Duńczycy, wygrywając 2 z 4 premierowych gonitw. Swoje dobre starty mieli Szwedzi, ale i Łotysze. Jednak to podopieczni Nickiego Pedersena nie przywozili żadnych zer. Sprawa złota została zamknięta na otwarcie ostatniej serii. Choć wygrał fenomenalny tego dnia Bańbor, zdobywca 14 punktów, na drugiej pozycji dojechał Frederik Jakobsen. I to właśnie Duńczycy zapewnili sobie pierwsze miejsce podium. Ostatecznie srebro przypadło reprezentacji Polski, a brąz Szwedom. Polacy od 2022 roku bronili tytuł Mistrzów Europy. Tymek Kucharczyk odniósł historyczne zwycięstwo z serii Indian NXT, wygrywając na legendarnym Indianapolis Motor Speedway. Szczegóły przedstawi Emilia Młynarczuk.
4: Polak ruszył z 5. pola, ale już na starcie wykorzystał chaos w czołówce i objął prowadzenie, którego nie oddał mimo ogromnej presji rywali. Tego pierwszy triumf w tej serii i ważny krok w kierunku IndyCar. Jestem bardzo wdzięczny moim sponsorom i całemu zespołowi. Świetna robota, to był trudny wyścig. Naprawdę ciężko było mi utrzymać Maxa za sobą. Napierał na mnie przez cały wyścig. Poza małym zablokowaniem kół, które zrobiłem w połowie, to był naprawdę perfekcyjne wykonanie. Dzięki temu zwycięstwu 20-latek awansował na 2. miejsce w klasyfikacji generalnej i poważnie włączył się do walki o tytuł. Liderem pozostaje Nikita Johnson, ale przewaga nad Polakiem stopniała do zaledwie 11 punktów.
1: Akademickie Radio Campus.

0: Później okazało się, że i miał jakieś instrumentale od fińskiej grupy The Soul Investigators. Tak. I poprosił Myrona, żeby Myron pomógł mu napisać te utwory.
1: I w tym samym czasie Peanut Butter Wolf, czyli założyciel Stones Throw Records, był w Helsinkach, w Finlandii, usłyszał niezmiksowane wersje tych piosenek i powiedział im, że dokończcie te piosenki, a ja was wydam. A takim fajnym plot twistem jest to, że i Myron, i Peanut Butter Wolf są oboje z Los Angeles.
0: No i Myron poleciał do Finlandii, żeby nagrać ten album. Dobra, to zagrajmy coś, kolejny numer z tej płyty.
1: Tak, bo zaczęliśmy od Do It Disco. Myron, what do you want to play now?
0: Maybe.
2: Can I say this?
0: Yeah.
2: When it's meant to happen, it's easy.
0: Mm-hmm.
2: This happened easily.
0: Yeah.
2: Our meeting today, the Peanut Butter Wolf, Soul Investigators, Stone's Throw, it was easy. Mm-hmm. I didn't have to, please listen to my demo,
1: mm-hmm.
2: but I've prepared many years. So getting back to the music part, so say, I don't know if you want to tell the people that, like, don't force it.
0: Mm-hmm.
2: Other artists,
1: mm-hmm.
2: no matter what it is that you do, mm-hmm. publishing a book, mm-hmm. album, marriage, buying a car, traveling, don't force it.
1: Myron ma wiadomość dla wszystkich artystów wszelkiej maści, że to, co ma się wydarzyć, to się ma wydarzyć. Nie,
0: to się wydarzy.
1: Tak, nie próbujcie cisnąć na siłę, prosić się ludzi, bo to, co jest wam pisane, i tak się wydarzy, bo jego historia z albumem wydanym w Stones for Records mówi, że przyszła bardzo prosto, że to w ogóle jakby no effort był.
0: Mm-hmm.
1: What do you want to play from the album, the next song?
2: Let's go with If I Gave You My Love. How about that?
1: Yes, sir.
0: Perfect.
1: Let's go.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Reklama.
3: 11.30, Błażej Bożochowski.
4: Serwis akademicki.
3: Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej zaprasza do udziału w wiosennej edycji Wampiriady, studenckiej akcji honorowego krwiodawstwa. Akcja rozpocznie się od przyszłego tygodnia. Przez 4 dni na uczestników czekają krwiobusy, w których można oddać krew. Dla wszystkich krwiodawców przewidziane są upominki. Aby oddać krew, należy zapisać się na wybrany dzień i godzinę. Już 16 maja Politechnika Warszawska zaprasza na wyjątkową Noc Muzeów. Jak przystało na rok obchodów 200-lecia uczelni, na uczestników wydarzenia czeka jeszcze więcej atrakcji i niespodzianek, począwszy od prezentacji sprzętu badawczego, eksperymentów i zastosowania inżynierii w życiu codziennym, po przybliżenie projektów studenckich. Jak mówią organizatorzy, nie zabraknie tego, co lubimy najbardziej – rozbudzania i zaspokajania ciekawości, łączenia historii, teraźniejszości i przyszłości, uruchamiania zmysłów. Szczegóły znajdziecie na stronie pw.edu.pl. Wstęp jest bezpłatny. Według nowego badania ewolucja ponownie wykorzystuje te same geny od co najmniej 120 milionów lat. Międzynarodowa grupa naukowców na łamach magazynu PLOS Biology opisała badanie motyli, które pozwala wyciągnąć kluczowe wnioski na temat działania ewolucji. Naukowcy zauważyli, że mimo bardzo odległego pokrewieństwa różne gatunki motyli, aby wykształcić niemal identyczne wzory, wykorzystywały te same dwa geny. Zdaniem badaczy uzyskane przez nich wyniki wskazują, że ewolucja nie zawsze jest grą przypadku, lecz może być bardziej przewidywalna niż się dotąd wydawało. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu naukawpolsce.pl. The Big Migration – On the Road to the Next Generation of Scientific Repositories. Tym hasłem rozpocznie się spotkanie na Uniwersytecie Warszawskim poświęcone przyszłości repozytoriów naukowych, otwartej nauce oraz nowoczesnym systemom zarządzania informacją o badaniach. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele władz uczelni, specjaliści zarządzający repozytoriami, bibliotekarze, eksperci od spraw IT, naukowcy oraz reprezentanci instytucji kultury z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Podczas konferencji odbędą się wykłady, panele dyskusyjne i warsztaty. Konferencja będzie okazją do nawiązania kontaktów z badaczami z innych ośrodków, wymiany doświadczeń i budowania partnerstw między ośrodkami. Wydarzenie odbędzie się w budynku UW przy ulicy Dobrej 55.
5: Radio Campus. Słuchacie audycji Soul Park w Radio Campus.
6: And have some fun.

0: I jesteśmy z powrotem. Naszym gościem jest Myron Glasper, a to, co przed chwilą zagraliśmy, to jest Delight Groove is in a Heart. Piosenka, która myślę w Polsce jest zapomniana, ale swego czasu była naprawdę sporym hitem i latała na stacjach radiowych i stacjach telewizyjnych. This is a really deep cut song and I just check out the persona on this song because obviously you can hear the Q-Tip and Bootsy Collins in background vocals, but they had Maceo Parker on saxophone here.
1: There you go.
0: And Fred Wesley on trombone.
1: And where are they from? The JBs.
0: Yes, sir.
1: James Brown.
0: Yes, sir.
1: Yes, sir.
2: A skoro tak going in circles, krążymy w kółko, to ja jeszcze wrócę do jakby genezy, bo tutaj też warto by spytać w ogóle, skąd Myron się wziął tutaj u nas na 2 miesiące w Polsce. So Myron, just going back in a circle to the earlier introductions and stuff. What brought you to Poland? Because you came here for like 2 months, right? And it's your first time in Poland? Or second?
1: Second time.
2: So what brought you here this time for such a nice Polish vacation trip?
1: Polish girl.
0: It's always girls. Always.
2: Classic answer.
1: Happens every time, right?
0: Every single man from the United States that we met in Poland. The girl was a real.
1: Yeah. Polish girl.
2: No to już wiemy, znam odpowiedź. Myrona sprowadziła znajoma z Polski.
0: Zawsze chodzi o dziewczyny.
2: Zawsze chodzi o dziewczyny, także jesteśmy bardzo wdzięczni też, że tak się to wszystko potoczyło i tutaj mamy okazję porozmawiać. No dobra.
0: We talk behind the scenes about your song with the Russian band Soul Surfers.
1: Oh, yeah.
0: You can run, but you can hide. What's the story behind this song?
1: So I actually met the Russian guys through the Finnish guys.
2: Wow.
1: I should just write a book.
2: Yeah.
1: Well, because in the soul community, everybody just kind of works together, talks together, hangs out. You know, there's no like friction or malicious competition.
2: Yeah, and there was a different time too as far as the politics, right? It wasn't as tense.
1: You mean with Russia?
2: With Russia, Finland.
1: Oh, this was 10 years ago.
2: Yeah, so
1: this was cool. There's a 10 years ago, man, and we did a show there at a festival, and while we were there, the drummer was like, "Hey, let's record a song. I have an idea for you." So he sang it for me. He calls me Uncle Myron, Electra, you sing. So he started singing this song. I was like, "Okay, well, let's do it." And we recorded the song in Moscow, Russia, not far from Red Square.
2: Yeah.
0: Wow. Marcin, szybko przetłumacz.
2: Tak, tutaj mamy jeszcze utwór, który Myron nagrał z grupą soulową z Rosji.
0: Soul Surfers.
2: W ogóle, o czym nie słyszeliśmy nigdy o soulu z Rosji i jak się okazuje też są takie grupy. No i Myron mówi, że poznał The Soul Surfers przez współpracowników swoich z Finlandii, więc takie regionalne, można powiedzieć, połączenie i ten numer nagrali niedaleko placu
0: Czerwonego
2: w Moskwie.
0: To posłuchajmy sobie Soul Surfers and Myron and E.

0: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantic, Illusion, Muranów, Kino Muzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
1: Reklama. Same rzeczy.

Szkoły Akademickie Radio Campus. Jest kilka minut po godzinie 12. Przy mikrofonie melduje się Dawid Martin. Zaczynamy audycję 60 minut dookoła świata, w której dziś wybierzemy się na rozpalone słońcem piaski Sahary, słuchając tamtejszych gitarowych brzmień, migoczących i falujących niczym rozgrzane powietrze nad pustynią. Brzmienie z płyt wydanych na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy, a także nagrań zwiastujących dopiero nadchodzące płyty, trochę się tego uzbierało i tę dzisiejszą około saharyjską podróż zaczniemy od klasyków tuareskiego grania. Przed wami Tina Riwen ze swojego nowego albumu Hogar.

Tata Dunia. Grała legendarna grupa Tina Riwen, która niedawno występowała i u nas, promując swoją nową płytę, płytę Hogar, która ukazała się 13 marca. To 10. oficjalny studyjny album tej formacji, choć trzeba przypomnieć, że przez lata ich twórczość krążyła w zasadzie w takim nieformalnym obiegu na przegrywanych kasetach magnetofonowych dystrybuowanych wśród tuareskiej ludności w regionie Sahary. Grupę powołali do życia w 1979 roku uchodźcy z regionu Azawad na północy Mali, w którym to w latach 60. wybuchła tuareska rebelia, krwawo tłumiona przez malijskie wojska. No i to był właśnie przyczynek do eksodusu Tuaregów do sąsiedniej Algerii, a potem również do Libii, gdzie Tuaregów postanowił przygarnąć Muammar Gaddafi, próbując rozegrać, wykorzystać ich do realizacji własnych celów politycznych i militarnych. To właśnie w Libii, w tuareskich obozach w tym kraju powstały pierwsze nagrania Tina Riwen, zespołu uznawanego za prekursorów stylu pustynnego bluesa w języku tamaszek zwanego Tishomaren lub Asów, muzyki rebelii, buntu, ale też tęsknoty za opuszczonym domem. Ten najnowszy album powstał również na emigracji. Swój tytuł wziął on od nazwy gór Hogar w południowej Algierii, tradycyjnie stanowiących schronienie dla tuareskich uciekinierów, a nagrany został w położonej tam miejscowości Taman Raset, w dawnym domu założyciela Tina Riwen, Ibrahima Ak Al-Habiba, dokąd muzycy zespołu ponownie udali się po tym, gdy kilka lat temu w regionie Azawad zaczęły siać terror bojówki niesławnej grupy Wagnera. Tina Riwen zatem dalej tułają się po świecie, obecnie grając trasę koncertową promującą ten nowy album, na którym to zagrało i zaśpiewało 16 artystów, przedstawicieli różnych pokoleń tuareskich muzyków, którzy przez te lata przewinęli się przez skład zespołu, ale także zagranicznych gości, wśród których znalazła się sudańska pieśniarka Sulafa Elias, znana jako Sulaf, artystka, która akompaniuje sobie na lutni ud i która zaśpiewała w utworze Sagerat Assani. Właśnie tej kompozycji teraz sobie posłuchamy. Przed wami Sulaf Tina Riwen z płyty zatytułowanej Hogar.

Prince'a Geratha Sani. To była pieśń z Sudanu, którą gościnnie na nowej płycie muzycznych nomadów grupy Tina Liwen, płycie zatytułowanej Hogar, zaśpiewała Sulaf, czyli Sulafa Elias, artystka pochodząca właśnie z Sudanu, zaproszona przez klasyków pustynnego bluesa do wspólnego grania. Sulaf podróżuje właśnie ze swoimi tuaryskimi kolegami, występując przed nimi jako support podczas koncertów Tina Liwen w ramach trasy promującej ten nowy album. Z Tina Liwen połączyła ją nie tylko muzyka, nie tylko granie, ale i doświadczenie uchodźstwa. Sulaf wyjechała z Sudanu w 2022 roku, czyli niedługo po ostatnim zamachu stanu w tym kraju, i swój drugi dom odnalazła w Paryżu, gdzie mieszka i tworzy. Tak się składa, że w październiku ma się ukazać jej debiutancki solowy album, który będzie nosił tytuł ABBA i który zostanie wydany nakładem wytwórni Petera Gabriela, dobrze nam znanej Real World Records. Wiemy, że muzyka z tej płyty stanowić będzie połączenie nubijskich melodii, brzmień lutni ut i bębnów derbake z domieszką syntezatorów i gitar elektrycznych, zaś w warstwie tekstowej utwory oparte będą m.in. na liryce sufickiego poety Abdelazima Sayeda Ahmeda, pradziadka artystki, która w swojej twórczości, jak widać, nawiązuje też do dziedzictwa swoich przodków, swojego rodu. 29 kwietnia Sulaf podzieliła się ze światem pierwszym utworem zwiastującym całą płytę. Nosi on tytuł Nada i już teraz zabrzmi na antenie Radia Campus. Śpiewa Sulaf.

Nada. Śpiewała Sulaf, artystka rodem z Sudanu, a ten utwór zwiastuje jej debiutancką płytę ABBA, która ukaże się w październiku. My tymczasem powrócimy do muzyki tuareskiej i posłuchamy brzmień zapowiadających jeszcze jedną nadchodzącą płytę, która swoją premierę będzie miała już lada dzień, bo w piątek 15 maja. To album Asikel, stanowiący dzieło zespołu Tammy Crest. Wspominałem wcześniej o tym już ponad 40-letnim stażu i muzycznym dziedzictwie grupy Tina Riwen, które oddziaływało i oddziaływuje, emanuje i inspiruje kolejne pokolenia tuareskich muzyków, do których zalicza się m.in. zespół Tammy Crest. Zespół powstał w 2006 roku w miejscowości Tinzawaten, leżącej na granicy malijsko-algierskiej, a więc w tym roku ta formacja świętuje swoje 20-lecie. Przez te dwie dekady jej skład się zmieniał, natomiast najnowszy album został nagrany w kwartecie stanowiącym kolektyw tuaresko-francuski, w którym mamy dwóch muzyków z tego oryginalnego składu, to Osmane Akmosa i Sheikh Aktiglia, a towarzyszą im tutaj dwaj zaprzyjaźnieni artyści z nadsekwany, gitarzysta Paul Salvagnac i perkusjonista Cédric Momo Morel. Tammy Crest póki co ujawnili już dwa utwory z tej nadchodzącej płyty, no i wnioskując po tych dwóch nagraniach, zapowiada się ona bardzo, bardzo dobrze. Zresztą ocencie sami, grają Tammy Crest.

0: Autopromocja.
1: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.
2: Minęła 12.30, Błażej Bożochowski.
3: Akademickie Radio Campus.
2: W tym serwisie utrudnienia na Grochowie, targi, sploty w fabryce Norblin oraz atak w cieśninie Ormus. Zapraszam.
3: Wiadomości.
2: Zmiany w ruchu tramwajowym na Pradze Południe. Więcej o tym nasza reporterka Julia Grabowska.
4: Nie będą jeździły ulicą Grochowską. Cztery linie tramwajowe, 3, 6, 9 i 22, będą jeździły od poniedziałku inaczej w związku z remontem. Tramwaje linii 3, 6 oraz 9 będą miały trasy skrócone do Ronda Wiatraczna, a linii 22 będą kursowały między Pętną Banacha a Aleją Zieleniecką. Utrudnienia potrwają do końca przyszłego tygodnia.
3: Sportowy Campus.
2: W ramach 32. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa podejmie na wyjeździe Brookbet Termalikę Nieciecza. O spotkaniu mówił na przedmeczowej konferencji prasowej trener legionistów Marek Papszun.
5: Według mnie zagrają tak jak grali, albo jeszcze lepiej, jeżeli tej presji utrzymają, powiedzmy nie mają, ale to z drugiej strony będzie zależało od nas. Ja wierzę w to, i że my zagramy na takim poziomie, że po prostu nie damy rozwinąć skrzydeł przeciwnikowi i przede wszystkim będziemy skuteczni. Zdajemy sobie sprawę z wagi meczu i momentu sezonu, w którym się znaleźliśmy.
2: Bez względu na wynik gospodarze pożegnają się w tym roku z Ekstraklasą. Początek spotkania o godzinie 17. Fabryka Norblina ponownie stała się miejscem spotkań miłośników autorskiej mody, designu i rzemiosła. Więcej o tym powie Emilia Młynarczuk.
6: Szósta edycja targów sploty oferuje wyjątkowe kolekcje odzieży, biżuterię, ceramikę, naturalne kosmetyki oraz starannie wyselekcjonowane vintage, przyciągając zarówno twórców, jak i odwiedzających. Sploty to jednak znacznie więcej niż same zakupy. Wydarzenie tworzy przestrzeń do spotkań, rozmów i wymiany inspiracji pomiędzy projektantami i odwiedzającymi. Targi trwają do godziny 20 w fabryce Norblin przy ulicy Żelaznej i wstęp jest bezpłatny.
2: W pobliżu cieśniny Ormus doszło do ataku na statek handlowy. Jak informuje brytyjska agencja UKMTO, jednostka została trafiona niezidentyfikowanym pociskiem podczas rejsu ponad 40 km od północy na północny wschód od Dohy. Agencja FIP zauważa, że do zdarzenia doszło tuż po tym, jak irańska gwardia rewolucyjna zagroziła w sobotę atakiem na wrogie statki w tym regionie. Pocisk wywołał niegroźny pożar, który szybko ugaszono. Kapitan poinformował również, że nikt nie ucierpiał w zdarzeniu. Wszystkim jednostkom w tym rejonie zalecono zachowanie szczególnej ostrożności.

Słuchacie audycji w 60 minut dookoła świata, w której dzisiaj podróżujemy po Saharze i po jej obrzeżach, a tę drugą część rozpoczęliśmy w Maroku, u stóp Atlasu, w mieście Ouarzazate. Pięknym miejscu, w którym Berberowie zbudowali kilka tak zwanych kasba, czyli system fortyfikacji i twierdz, niegdyś strzegących bezpieczeństwa kupieckich karawan, przemierzających lokalne szlaki handlowe. A po latach tę malowniczą okolicę upodobali sobie hollywoodzcy filmowcy, kręcąc tam plenery do takich filmów jak Lawrence z Arabii, Prison Break czy Gladiator. Na miejscu powstały też studia filmowe, które dziś obok kasba stanowią też lokalną atrakcję turystyczną. No i właśnie stamtąd, z Ouarzazate, pochodzi też zespół, który zagrał nam przed chwilą, mianowicie Tarwa Diniri, co w języku Berberów oznacza synów pustyni. Grupa działa od 2012 roku, grając muzykę, którą można umiejscowić gdzieś na przecięciu tradycji gnała i pustynnego bluesa w stylu tuareskim. Jej fonograficzny debiut miał miejsce w 2019 roku. Był to album Aziz Dek. Potem w 2024 ukazała się druga płyta Akal, a dosłownie 3 tygodnie temu, 17 kwietnia, wyszedł ich najnowszy album noszący tytuł Zaman. Utwór, który zabrzmiał przed chwilą, Ambina, pochodził właśnie z tego najnowszego krążka, z którego teraz posłuchamy jeszcze dwóch kompozycji. Na początek Al Alam z gościnnym udziałem Simona Walsa, brytyjsko-kanadyjskiego artysty podróżnika, który w swojej twórczości czerpie garściami z tradycji muzycznych odwiedzanych przez siebie krajów, a zaraz potem dołożymy trochę do pieca i posłuchamy utworu z wyraźnym rockowym pozorem. To będzie Hezza Dizri. Grają muzycy Tarwa Diniri ze swojej nowiutkiej płyty Zaman.

Eza Dizri. Grał zespół Tarouan Tiniri z Ouarzazate w Maroku. To nagranie pochodzi z ich nowej płyty Zaman, która ukazała się 17 kwietnia. A teraz powrócimy do Taman Rasset w południowej Algierii. Przypominam, to tam powstała nowa płyta grupy Tinariwen. Tam również powstał zespół Imarhan, który w styczniu wydał album zatytułowany Sam. Całość zaczyna się od tego oto utworu.

a Hit Marin. Grali tu arescy rockmeni z algierskiej strony granicy. Zespół Imarhana z miejscowości Tamanrasset w górach Hogar. Tej samej, w której schronienie znalazł przed laty Ibrahim Ak Al-Habib, założyciel grupy Tinariwen, która zresztą nagrywała tam swój ostatni prezentowany już dziś album. Miasto Tamanrasset stało się zatem swego rodzaju centrum rozwoju tuareskiego gitarowego grania. Ścieżki wytyczyli właśnie artyści Tinariwen, a dziś podążają nimi kolejne pokolenia twórców, m.in. grupa Imarhan, założona w 2006 roku, która podobnie jak prezentowany w pierwszej części audycji zespół Tamikrest świętuje swoje 20-lecie nowym albumem, a zatytułowany jest on Essam, to jest ich czwarta płyta studyjna. Kompozycja Ahitmanin to utwór otwierający całość, a na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania posłuchamy utworu wieńczącego cały album, który ukazał się w styczniu. Asaga Sawar, taki tytuł nosi ta kompozycja. Grają muzycy grupy Imarhan. A za uwagę dziękuję już. Dawid Martin, to była audycja w 60 minut dookoła świata. Do usłyszenia.

0: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: Reklama. Same sztosy. Akademickie Radio Campus.

0: Witamy na wojna francuska, angielska, pod, flagon, biały, czerwony. Wow, zaczynaliśmy od zespół, który się nazywa It Girls, prosto w Lyonie, z Lyonie, jak ja, to magiczne. Kawałek się nazywała Para los pies cansados, to znaczy dla zmęczonej stopy. Więc oglądałem teledysk, mam powiedzieć, i nie wiem, myślałem, czy to jest piosenka dla fetyszystów o stopy. Myślę, że nie, ale jeśli jesteście, możecie oglądać ten teledysk i będzie przyjemny, a jeśli nie jesteście fetyszystą o stopy, też możecie oglądać ten teledysk i będzie przyjemny, bo to jest super zespół, fajny, i nagrywali ten piosenkę w Grand Zero koło Lyonu, taki miast otwarty dla różnych gatunków muzyka i artystów, i gdzie mogą robić co trochę oni chcą. Więc fajnie, fajnie. Zespół się nazywa It Girls. It jak jeść, tak, i girls jak girls. I dalej idziemy w Egiptu z lata 70. Był taki zespół, który się nazywa Al Masrien, który grał taka fajna muzyka w sumie, i mają taki super kawałek, który się nazywa Asaf Gedan. Asaf Gedan to znaczy mniej więcej bardzo jest mi przykro, na pewno to jest jakiś romantyczny coś, i oczywiście to jest na złe leżysko ten Habibi Funk, jeśli nie robi błąd, no tak jest, bo słuchamy to Al Masrien, Asaf Gedan.
1: Asaf Gedan, مش ممكن طبعا.

0: تجربتي معاكي تجربة فاشلة وكانت واضحة من أول وهلة. آسف جدا.
1: المسخيان نانتو بيو جنكني اي بيليشمي فيك دي جيبتوز لا تاشي دمز جي شانتي اي تيراس اي جيمي دالي في تشاسو اي في شفياتا nie wiem. Idziemy do Los Angeles, lata 80, 90, bo jest taki fajnie składanka, który się nazywa Terangeles Vice, Iranian Diaspora Pop, lata 98 roku do 93 roku, 83 do 93. I tam była taka diaspora, Iranian diaspora, która mieszkała tam w Ameryce i robili muzyki, które lubi, i tam to był oczywiście czas ten syntetizator i różne taki trochę kiczowaty elektroniczny dźwięk, który mam powiedzieć, że mam trochę, to trochę lubię tego. I wiem, że od czasu do czasu trudniej się słucha takiej muzyki, ale na pierwszy raz to jest taki niefajny, na drugi raz to jest cały czas nie wiem, na trzeci raz to jest może być i na czwarty raz

I tak było fatany, mala mama Jan, tak czułem też taki Sunset Boulevard, jakiś taki stary Mercedes chyba z lat 80, prowadziłem taki w Sunset Boulevard, biło sun i nieważne. Idziemy dalej i dalej, idziemy z lata, zostajemy taki trochę to samo klimat, z lata 80.

I, ale teraz idziemy w ten czas to było Związek Radziecki, ale idziemy do Uzbekistanu. Uzbekistan, taki kraj, fajnie. I tam był taki zespół, który się nazywało, jak się nazywali? Original. I mają świetny kawałek, który się nazywa Sen Kaidan Bilasan. Po uzbekistansku to znaczy jak ty... A, po uzbecku, przepraszam, to znaczy jak ty wiesz? Jak ty wiesz? To jest, możemy nazywać taki gatunków muzyka uzbek disco. I nie wiem, czy to nie jest pierwszy raz w historii Radio Campus, że jest grany tutaj uzbek disco. Więc to jest niesamowity dzień dzisiaj, 10 maja. Pierwszy raz w Radio Campus uzbekistański, uzbek disco. Słuchamy to Original Sen Kaidan Bilasan.

Original Senkaiden Bilasan. Jak ty wiesz, voilà, super. Byliśmy w Uzbekistanu. Właśnie znalazłem ten kawałek na też taki super składanka, który się nazywa Synthesizing the Silk Roads Uzbek Disco Taik Folkotronika. Uyghur Rock et Crimean Tatar Jazz from Zlata 80 i Soviet Central Asia. Coś tam. No bardzo, są kilka ciekawostki, polecam. I label Ostinato Records wydawała ten składanka. No wszystko może się znaleźć, no widzę się wszystko. Dalej wracimy, no idziemy do Paryżu w sumie, ale to nie tylko w Paryżu, ale trochę w Paryżu, bo to jest zespół Arad Kilo, kawałek się nazywa Du Kula, czy Du Kuntula, nie wiem jak się mówi. Mam powiedzieć. I potem będą trochę chyba reklama i wiadomości, i potem jeszcze wrócimy na żywo. Arad Kilo Du Kula.

0: reklama. 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantik, Illusion, Muranów, Kinomuzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Reklama.
1: Zbliża się 13.30, Błażej Bożechowski.
2: Akademickie Radio Campus.
1: W tym serwisie sytuacja hiszpańskiego wycieczkowca, środki dla polskiej grupy zbrojeniowej oraz atak hakerski w placówkach oświatowych. Zapraszam.
2: Wiadomości.
1: Nowe informacje w sprawie holenderskiego wycieczkowca. Więcej o tym nasza reporterka Julia Grabowska.
3: Statek wycieczkowy MV Hondius, na którym stwierdzono przypadki hantawirusa, przybył nad ranem do portu Granadilla na Teneryfie. Obywatele Hiszpanii, którzy jako pierwsi już opuścili wycieczkowiec, zostaną przetransportowani do szpitala wojskowego w Madrycie. Resort zdrowia potwierdził, że żaden z pasażerów nie wykazuje objaw zarażenia wirusem. Wszyscy pasażerowie statku są jednak traktowani jako osoby mające kontakt z chorymi z grupy wysokiego ryzyka, o czym poinformowała Europejska Agencja do Spraw Zdrowia Publicznego. W następnej kolejności statek mają opuścić obywatele m.in. Niemiec, Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii czy USA. Będą czekać na nich wcześniej przygotowane samoloty.
1: Program SAFE może uruchomić największy od lat strumień finansowania dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Polska Grupa Zbrojeniowa szacuje, że do spółek grupy może trafić nawet około 100 miliarda złotych z projektów realizowanych dla Wojska Polskiego. Negocjacje obejmują m.in. bojowe wozy piechoty Borsuk, systemy antydronowe, radary i uzbrojenie dla armii.
4: Mamy umowę ramową, ale nam są potrzebne umowy wykonawcze, a dzięki SAFE-owi negocjujemy w tej chwili nowe ilości, co jest niezwykle dobrą wiadomością. W przypadku Borsuku w tej chwili na stole mamy negocjacje dotyczące około 150 sztuk. Zobaczymy, co będzie dalej.
1: Dla serwisu Newseria mówił prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Oprócz zamówień realizowanych na potrzeby Wojska Polskiego, coraz większe znaczenie dla krajowego przemysłu zbrojeniowego ma eksport. Coraz większe zainteresowanie ze strony partnerów zagranicznych dotyczy rozwijanych przez polski przemysł systemów sprawdzonych w warunkach bojowych lub odpowiadających na nowe zagrożenia związane m.in. z wojną domową i ochroną infrastruktury krytycznej. Przed nami wielki hit w świecie piłki nożnej. Już dziś 35. spotkanie kolejki La Liga i tym razem zmierzy się ze sobą FC Barcelona i Real Madryt. Barcelona pewnie zmierza po kolejny mistrzowski tytuł w największej hiszpańskiej klasie rozgrywkowej. Aktualnie jest pierwsza w tabeli, a dystans, który Real Madryt ma do swojego przeciwnika, jest dosyć spory, bo aż 11 punktów. Tak mówił o nadchodzącym spotkaniu trener FC Barcelony Hansi Flick. Wiem, że intencje są bardzo wysokie. Wszyscy chcą to zobaczyć. Myślę, że to najlepsze, co może zaoferować hiszpańska La Liga. Ale na końcu tego chodzi o nas, więc chcemy grać swoją grę w swoim stylu, jako jedna drużyna i jednostka. I to właśnie chcę zobaczyć dla mojej drużyny. Mecz dzisiaj o godzinie 21. Atak hakerski na platformę edukacyjną. Problem dotyczy setek uniwersytetów i szkół w USA, Kanadzie i Australii. Z ustaleń BBC wynika, że w kluczowym momencie sesji egzaminacyjnej tysiące studentów utraciło dostęp do materiałów dydaktycznych i prac zaliczeniowych, a na ich ekranach pojawiły się żądania okupu. Groźby grupy Shin Hunters pojawiły się już w niedzielę, a z ultimatum wyznaczonym na 4 i 12 maja. Według analityka zagrożeń Luka Connolly'ego negocjacje dotyczące ewentualnej zapłaty okupu mogą wciąż trwać. Grupa nie ujawniła, jakie dane posiada, ani co zamierza z nimi zrobić.
2: Campus.

Ten syntetizátor, ktorý ja ľúbie. Vlastne teraz slyšali sme Zor Bejler, Kalavarek še nazýva, Gojundeki Jaslarina. To je druhý Kalavarek, taký fajný skladanka, ktorý še nazýva Uzeli Psychedelic Anadolu. No, chodí chyba o muzika psychedeličnej z Turky, z Turecky. Tak. Zostajeme na taki trochę dziwne rzeczy, które się dzieją w świecie, bo dzisiaj, 10 maja, to jest 48. urodzina lądowanie UFO w Emilcin, w Polsce naszej. Więc wiem, że tam jest wielka impreza i różne, takie niespodzianka. Ale 48 lat temu pana Jana Wolskiego spotkała kogoś, który nie było w ten dzień, nie wiem skąd on, ty ludzi przyjechali, czy nie wiem, czy ty możemy powiedzieć, że to było ludziami, czy istoty dziwne i inne niż, ale prawdopodobnie sympatyczny, bo Jana Wolskiego potem opowiedziała wszystko i tam jest monument o ten spotkanie i co tam. I to dlatego następny kawałek się nazywa UFO kto robiła ten kawałek? To jest Forever Pavo featuring L'Inspector i Forever Pavo to jest też trochę taki nie wiadomo co to jest, trochę jak UFO. To jest muzyczne UFO, muzyczne UFO, i bo to jest robot, ale analogiczny robot, który śpiewa, ale ciekawostki. Dobra, słuchamy tu Forever Pavo UFO.

Forever, Pawu, UFO, no i tak, zapraszam wszyscy w Emilcin, stolicza polska ufologia, dzisiaj tam wielka impreza, nie wiem czy jak daleko to jest od drugiej stolicy polska, w sensu Warszawa, ale zapraszam, i dalej, tak zostajemy trochę we Francji, bo to będzie Sexy Sushi, jeden z moich ulubionych zespół oczywiście, i właśnie to jest stary kawałek, ale teraz wydali płyta w końcu i kawałek się nazywa Estafet. Estafet to jest taki bus albo van, że różne rzeczy może się robić w ten van. Słuchamy Sexy Sushi Estafet.

Sexy Sushi, estafet. Właśnie jest super dźwięk na ten studio i że mam powiedzieć, że nigdy nie słucham za bardzo, co ona śpiewa i się okazuje, że to jest trochę piosenka dla dorosłych, bo na ten van robią rzeczy dla dorosłych chyba, które nie... No, możemy powiedzieć w radio trochę, bo to nie robią taki, też taki gra różny, że taki... Taki BDSM klimat i to jest, no, Sexy Sushi, to jest duet Rebecca Warrior i Mitcha Silver, który, no już nie ma ten zespół, ale, ale są inne zespół, fajnie. I dalej, bo zostajemy na taki już trochę technowaty klimat i idziemy do Berlinu i w Berlinu kiedyś na Tindera się spotkało dwie osoby i bardzo się lubili i robili zespół. I właśnie, i ten zespół to jest Brutalismus 3000 i mają jeden kawałek, który ma tytuł po francusku Je n'existe pas, to znaczy nie istnieją. Bo uwaga, albo może się dać bardzo głośno, albo nie za bardzo, bo może się złamać taki speaker, coś tam. To uważaj się. Brutalismus 3000, je n'existe pas.

No, to była brutalizmus. Trzy tysiące i faktycznie to jest trochę brutalny. Czułem taki techno-energia w Berlinu. Ale nie tylko właśnie, bo tworzyła ten zespół to dwie osoby, więc, które się spotkały na Tindera i jeden był ten niemiecki osoba, która się nazywa Theo Zeitner, ale też nasza sąsiadka z Słowacji, która się nazywa Victoria Wasiliki Daldas. Voilà, wszystko wiecie teraz. I no, zostajemy cały czas na ten techno-elektroniczny vibe. To będzie teraz znany zespół Kompromat, inny duet Rebecca Warrior, która też grała na Sexy Sushi i też gra z pan Vitalik, DJ Vitalik w zespół Kompromat. I kawałek się nazywa No Stranger to Heartbreak. I mamy 2 minuty 47 sekund przyjemności.

Waouh, Toby Wa, Compromat, Rebecca Warrior et Vitalik, ils sont bardzo dobre, bardzo moc jest, wszystko jest. Nasze ostatnie kawałek dzisiaj to jest taki remix robiony przez Steve Clash. On robi taki mieszanka muzyka i właśnie mnie remiksowała taki hip-hopowy niemiecki zespół, który się nazywa Disaster. Kawałek się nazywa Siamo Tutti i to wszystkiego najlepszego i do usłyszenia. Papa.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Imię ojca.
5: Kazimierz.
4: Nie no, twoje imię.
5: A, dobra. Rafał. Imię syna.
4: Nie mam. No. Pamiętasz?
5: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję. Imię ojca i syna.
4: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
5: Tymek Bryndal.
4: Rafał Bryndal.
3: Autopromocja.
6: Radio Campus. Same sztosy.

0: This is Selector Radio. Selector Radio. 14.30, Błażej Bożechowski.
1: Akademickie Radio Campus.
0: W tym serwisie problemy z rozwojem ruchowym wśród najmłodszych, bieg w szczytnym celu oraz Rembertów i Brudno z nowymi parkingami Parkuj i Jedź. Zapraszam.
1: Wiadomości.
0: Mniej niż połowa dzieci w Polsce osiąga odpowiedni poziom rozwoju ruchowego, a większość nie spełnia nawet podstawowych norm aktywności fizycznej. By temu zapobiec, szkoły, rodzice i samorządy z warszawskiej Pragi Północ angażują się w działania poprawiające aktywność fizyczną u najmłodszych.
2: To, co dziś jest kluczowe, to nie tylko pytanie, czy dzieci chcą się ruszać, ale czy potrafimy stworzyć im jak najlepsze warunki do codziennej, naturalnej aktywności. W gęsto zabudowanych dzielnicach miejskich, na przykład takich jak Praga Północ, która też nie jest dużą dzielnicą, wyzwaniem bywa ograniczona ilość właśnie przestrzeni oraz duże obciążenie istniejącymi obiektami. Dlatego tak ważne jest nie tylko budowanie nowych miejsc aktywności, ale też przede wszystkim modernizacja już istniejącej infrastruktury.
0: Dla serwisu Newsera mówił zastępca burmistrza Pragi Północ Sylwester Klimiuk. Warszawska dzielnica jest polskim uczestnikiem europejskiego projektu Be Challenged, którego celem jest poprawa warunków do aktywnej zabawy na świeżym powietrzu oraz kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci w wieku 6-12 lat. Chodzi w nim o współtworzenie przestrzeni sprzyjających zdrowiu dzieci i zmniejszanie nierówności zdrowotnych w Europie. Wielkie rozpoczęcie kolejnej edycji biegu Wings for Life World Run. Start w Poznaniu. Więcej na ten temat Julia Grabowska.
3: Hasło Biegamy dla tych, którzy nie mogą towarzyszy organizatorom i uczestnikom wydarzenia od samego początku, czyli od 2014 roku. Celem Wings for Life jest zbieranie środków na wynalezienie metody leczenia przerwanego rdzenia kręgowego. A tak o samym biegu wypowiada się Łukasz Stasiak w rozmowie z TVN24.
4: Nie ma tej bariery wejścia, że jak się zapiszesz na bieg na 10 km, to możesz powiedzieć, ja nie przebiegnę 10 km. A w Wings for Life nieważne ile przebiegniesz, bo możesz przebiec lub przespacerować, przejść z psem tak naprawdę za aplikacją i nieważne, czy jest to kilometr, 2, 3, 5, 20 czy 60, to możesz to zrobić, więc nie ma tej bariery odległości.
3: O wyniku zawodników decyduje przebyty dystans, a nie czas biegu. A zamiast mety uczestników ściga specjalny samochód, który ruszył na trasę 30 minut po starcie zawodników. W samochodzie zasiadł były skoczek Adam Małysz.
0: Kolejne parkingi Parkuj i Jedź powstaną po wschodniej stronie Warszawy. Na placu robót w Rembertowie przy ulicy Cyrulików lada moment wejdą ekipy budowlane. Parking ułatwi podróżowanie m.in. pasażerom korzystającym z kolei aglomeracyjnej. Obiekt pomieści 140 aut i 40 miejsc rowerowych. Z kolei wykonawca parkingu na Brudnie kończy przygotowywać dokumentację. Ten powstanie tuż przy stacji metra Brudno. Pomieści 475 aut i 116 miejsc rowerowych. Niebawem zostanie wydane pozwolenie na budowę, a jeszcze przed wakacjami planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę. Obiekt na Brudnie ma zostać oddany do użytku w październiku lub listopadzie 2027 roku, chwilę po Rembertowskim.
1: Pogoda.
0: Końcówka weekendu będzie przeważnie z małym zachmurzeniem. Jedynie na zachodzie kraju będzie bardziej pochmurno i tam możliwe też przelotne opady deszczu. Jaka temperatura będzie tam towarzyszyć do końca dnia?
5: Na północy 14-15, w centrum 18-19. Najcieplej będzie na zachodzie i południowym zachodzie kraju, tutaj gdzie lokalnie nawet do 20 stopni.
0: Mówiła Agnieszka Prasek, rzecznik prasowa i synoptyk IMGW. W nocy natomiast sytuacja się już zmieni. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami, które obejmą województwo podlaskie oraz w części wojewódzkie mazowieckie, warmińsko-mazurskie i lubelskie. Od poniedziałku również dynamicznie. Zachmurzenie początkowo będzie umiarkowane, ale zacznie stopniowo wzrastać. Na wschodzie występować mogą przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Temperatura mniej więcej od 13 do 24 stopni.
1: Radio Campus.
6: Playing the best music from the UK every week. Select.

0: around the world from the UK. Selector Radio. Reklama.
1: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Docs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantic, Illusion, Muranów, Kino Muzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
2: Reklama. Akademickie Radio Campus.
0: Selector Spotlight.

Wait. Yeah. Rolling one with my, smoking one with my. Yeah.

0: Selector Spotlight on Selector Radio.
1: Reclama.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: Reklama.
3: Zbliża się 15.30, Błażej Bożychowski.
4: Serwis akademicki.
3: Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej zaprasza do udziału w wiosennej edycji Wampiriady, studenckiej akcji honorowego krwiodawstwa. Akcja rozpocznie się od przyszłego tygodnia. Przez 4 dni na uczestników czekają krwiobusy, w których można oddać krew. Dla wszystkich krwiodawców przewidziane są upominki. Aby oddać krew, należy zapisać się na wybrany dzień i godzinę. Już 16 maja Politechnika Warszawska zaprasza na wyjątkową Noc Muzeów. Jak przystało na rok obchodów 200-lecia uczelni, na uczestników wydarzenia czeka jeszcze więcej atrakcji i niespodzianek, począwszy od prezentacji sprzętu badawczego, eksperymentów i zastosowania inżynierii w życiu codziennym, po przybliżenie projektów studenckich. Jak mówią organizatorzy, nie zabraknie tego, co lubimy najbardziej – rozbudzania i zaspokajania ciekawości, łączenia historii, teraźniejszości i przyszłości, uruchamiania zmysłów. Szczegóły znajdziecie na stronie pw.edu.pl. Wstęp jest bezpłatny. Według nowego badania ewolucja ponownie wykorzystuje te same geny od co najmniej 120 milionów lat. Międzynarodowa grupa naukowców na łamach magazynu PLOS Biology opisała badanie motyli, które pozwala wyciągnąć kluczowe wnioski na temat działania ewolucji. Naukowcy zauważyli, że mimo bardzo odległego pokrewieństwa różne gatunki motyli, aby wykształcić niemal identyczne wzory, wykorzystywały te same dwa geny. Zdaniem badaczy uzyskane przez nich wyniki wskazują, że ewolucja nie zawsze jest grą przypadku, lecz może być bardziej przewidywalna niż się dotąd wydawało. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu naukawpolsce.pl. The Big Migration on the Road to the Next Generation of Scientific Repositories. Tym hasłem rozpocznie się spotkanie na Uniwersytecie Warszawskim poświęcone przyszłości repozytoriów naukowych, otwartej nauce oraz nowoczesnym systemom zarządzania informacją o badaniach. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele władz uczelni, specjaliści zarządzający repozytoriami, bibliotekarze, eksperci od spraw IT, naukowcy oraz reprezentanci instytucji kultury z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Podczas konferencji odbędą się wykłady, panele dyskusyjne i warsztaty. Konferencja będzie okazją do nawiązania kontaktów z badaczami z innych ośrodków, wymiany doświadczeń i budowania partnerstw między ośrodkami. Wydarzenie odbędzie się w budynku UW przy ulicy Dobrej 55.
1: Radio Campus.
0: This is Selector Radio.

0: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: Reklama.

skórę. Ból, chyba go uduszę. Tłustym buchem muszę znów tuszem zapchać cały brzuch. Czujesz puls, spójrz w moje oczy. Widzisz w nich głód.

Ba-da-ba-ba-ba. Ba-da-ba-ba-ba.

Może i spotkasz mnie przy firtlu snów, może gdzieś, bo tu będę czekał. Na lawendowej blisko wyjściu będę udawał, że nie zerkam. Pod drugim domem w grupce typów rozmawiał o życiowych sferach i kilku hercach na głośniku, co rezonują z twym DNA. Może w food hallu w nudnej pracy zamówisz quesadilla i porcję, a może na ogromnych scenach, na festiwalach w całej Polsce.

popijają poranną kawę. Może gdzieś w Madisonie w lumpie, szukając kurtki z ładnym krojem. Powiedz mi, że dobrze

0: chcą więcej. Kontrapce!
1: Same sztosy. Sztuka dla sztuki. Zaprasza Maciej Buchwald.
2: Jest godzina 17, słuchacie Radia Campus i jak powiedział Krzysztof Unruk dżinglu, to jest sztuka dla sztuki. Zapraszam serdecznie.

0: A ze mną w studiu już moja wspaniała gościni, jedyna w swoim rodzaju niepowtarzalna pisarka, scenarzystka, improwizatorka, komiczka, aktorka już mogę powiedzieć, bo sporo ról za nią, ale też aktywistka, a ostatnio prowadząca swojego własnego late night na żywo w barze studia. Serdecznie Państwa zapraszam, Joanna Pawluśkiewicz, cześć.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak tak się słyszy o różnych rzeczach, to się zastanawiasz, to jaka jest definiująca.
0: Tak, ja też jak ludzie mnie przedstawiają tymi wszystkimi rzeczami, to zamiast na przykład się cieszyć, że to fajnie w życiu coś zrobiłem, to myślę, nie wiadomo kim jestem. Co jest do wszystkiego, jest do niczego.
1: Taki troszeczkę wstyd po prostu.
0: Tak, nie ma, tak przychodzi powiedzieć. Ktoś i mówi
1: Joanna
0: aktor.
1: Pawluśkiewicz, aktorka. Tak. Joanna Maciej Buchwald, reżyser. No. A ty musisz reżyser, komik, stand-uper, performer.
0: I tak ludzie słuchają, mówią, czyli pewnie do niczego.
1: Czyli co? Czyli nic. No. Czyli co ty robisz tak naprawdę?
0: No właśnie.
1: Asiu, jest to czasem krępujące.
0: No i będę też z tobą o tym rozmawiał. Przywitał nas, wiem, również bardzo ceniony przez ciebie zespół Kaliber 44 i piosenka Wena puszczam ją. Mogę już użyć słowa tradycyjnie, ponieważ to drugi odcinek audycji i znowu to zrobiłem. Uznałem, że to będzie hymno-dżingiel mojej audycji, ponieważ kończy się słowami, wersem Abradaba, dla mnie mikrofon i dla mnie scena, a co dla ciebie, zapytaj siebie. I właśnie moich gości pytam, skąd właściwie się bierze w nas wszystkich, po pierwsze, potrzeba uprawiania tej sztuki, po drugie, po co jest nam ta sztuka również jako odbiorcom, a po trzecie, bo takich gości dobieram, dlaczego robimy te różne dziedziny, dlaczego nam jedna nie wystarcza, skąd ta nadprodukcja, wyświechtane jest powiedzenie twórcze ADHD, ale no wiesz, o co chodzi i doskonale jest ci to też znane. Ale zacząłbym od tego, czego nie robisz, bo ostatnio mieliśmy taką wymianę zdań, że ci powiedziałem, że się wkręciłem właśnie w syntezatorki i ty zrobiłeś tak, o Boże, nie, ja mam traumę z pianinkiem. Możesz opowiedzieć, czyli dlaczego dla ciebie nie jest mikrofon i czemu nie jesteś muzykiem? Bo wychowywałaś się bardzo w świecie muzycznym.
1: No, dokładnie.
0: Generalnie w piwnicy pod baranami, powiedzmy sobie to szczerze.
1: No powiedzmy sobie to szczerze, to teraz sobie uświadamiam, że zamiast mówić ci, że puścimy sobie zaraz normalnie o tej porze, to mogłam ci powiedzieć, a puśćmy sobie ta nasza młodość z piwnicy pod baranami. Dla mnie mikrofon i dla mnie scena, no bo, ale dlaczego nie śpiewacza i nie muzyczna? No bo to mi kazali robić. Jakby od mojego dziecka naprawdę chciałam być...
0: Powiedzmy słuchaczom, twoja mama śpiewała.
1: Moja mama grała na wiolonczeli.
0: Bo twoja mama jest tą przepiękną wiolonczelistką z piosenki Skaldów.
1: Tak, moja mama jest prześliczną wiolonczelistką. Podszedł do niej Wojciech Młynarski, napisał te słowa, ale potem to tam zaczęli grać Skaldowie. To jest taka była zawsze taka opowieść rodzinna, że siedziała matka na widowni w Opolu, na próbie i przyszedł do niej tam ten Młynarski, powiedział, napisałem o pani piosenkę. No i to była prześliczna wiolonczelistka, moja mama była naprawdę prześliczna, ale oprócz tego też była doskonałą wiolonczelistką. No ale tak już została jakby w kulturze polskiej jako prześliczna wiolonczelistka. I u mnie w domu jakby niewiele się rzeczy liczyło oprócz tego, żeby gdzieś występować na scenie, że jakby to jest po prostu takie coś, co trzeba robić, jakby nie ma innej jakby formy ekspresji.
0: Ale ty się
1: ekspresji.
0: Buntowałaś, mówisz. Że
1: ja się potwornie buntowałam.
0: A mimo to występujesz na scenie.
1: No tak, ale ja po prostu bardzo nie chciałam i ja mówiłam, że chciałabym zostać archeolożką, chciałabym być biolożką, chciałam pracować w lesie, chciałam jak Indiana Jones odkopywać rzeczy nieprawdopodobne. Naprawdę bardzo mnie ciągnęło w stronę naukową i no muszę to powiedzieć, że u mnie w domu nikt mnie do nauki nie zachęcał. Wręcz raczej było takie, że słyszałam od dziecka, że ja nie mam w ogóle umysłu ścisłego i że ja nigdy tego nie zrozumiem. Ani biologii, ani chemii, ani matematyki. I słyszałam takie coś, że no najlepiej byłoby, jakbyś była reżyserką, no bo to jest taki jakby jakiś konkretny zawód. Drugie, czy możesz być, Jaśka, no to piosenkarką, ale wiesz, taką poważną, normalnie śpiewać, nie jak Kora na przykład, bo to było...
0: Kora niepoważna?
1: Nie, to był jakiś dziwny rock and roll, a tu trzeba było śpiewać jakby poważne
0: piosenki. Czy to...
1: No najlepiej
0: no bo ta
1: by
0: piwnica,
1: było,
0: no bo,
1: najlepiej byłoby
0: bo twój
1: trochę w piwnicy, Renata
0: nie?
1: Przemyk, ona przykład, okay. To byłoby takie, żebym ja była taką Renatą Przemyk, babę zesłał Bóg, musiałam to oglądać z nimi, no i najgorsze było to, że musiałam chodzić do tej piwnicy pod baranami jako małe dziecko.
0: Bo dodajmy, że twój stryj czy wujek, brat
1: mojego taty, Janka Antypawluśkiewicz, tak? Jest kompozytorem i grał z moją mamą w zespole, a mój tata w tym zespole robił światła i zajmował się ich jakby ruchem scenicznym, nie wypuszczał matki z rąk, tam ją pilnował po prostu cały czas.
0: I ty jako dziecko właśnie patrzyłaś na to zafascynowana, czy nie, właśnie już nie chcesz nigdy tego robić?
1: Nie, ja w ogóle tego nienawidziłam. Po pierwsze nienawidziłam tego, że matka chodzi gdzieś grać i tam ją wiesz, bo grała w teatrze stu w orkiestrze, no i tam mieli różne stroje, grali w namiocie, lata 80., coś tam, coś tam. Ja tego nienawidziłam. Bardzo chciałam, żeby była normalną osobą, która po prostu jak mamy moich koleżanek w ogóle ubiera się normalnie, nie malują jej gęby w jakieś dziwne pasy, żeby to było wszystko normalne. I też nie wiedziałam, że ja chciałam mieć po prostu takie, no trochę tak jak różne dzieci hipisów tak zwanych, no to ja chciałam mieć takie jakby życie, że normalne życie, że pójdą na wywiadówkę, że bez wstydu się obędzie i tak dalej. No i niestety... zawsze były wstydy i na dodatek brali nas bez przerwy do, no już byłam małym dzieckiem, no i na przykład spędzaliśmy powiedzmy sylwestry w piwnicy pod baranami, gdzie wszyscy byli kompletnie pijani. My się tak z moimi kuzynami i różnymi innymi osobami, które teraz też zajmują się scenicznymi rzeczami, tak się pętaliśmy. Był do picia tylko tonik i do tej pory nie mogę pić toniku, bo
0: trauma,
1: wiesz, tej gorzkości. No i tak chodziliśmy i byliśmy takimi dziećmi, które jakby widać na przykład, jest taki film o Piotrze Skrzyneckim, dokumentalny, taki polski słynny film dokumentalny i tam mój wujek opowiada o piwnicy pod baranami, a za nim jest taka kupa dzieci, które tak się potwornie kotłują i wrzeszczą i to ja tam jestem.
0: No ale niestety, Asiu, twoje marzenie o normalności nie do końca się spełniło, bo twoje życie jest chyba równie szalone, ale nie zajmujesz się faktycznie muzyką
1: nie
0: na scenie,
1: zajmuję.
0: Ale zajmujesz się filmem i komedią, a więc na razie posłuchajmy innego pana, który zajmuje się filmem i komedią.
2: I can't really play the guitar very well or sing, so, you know, apologies.

0: Dead Funny Feeling śpiewał Bo Burnham, stand-uper, komik amerykański, ale również reżyser, który ma na swoim koncie już film pełnometrażowy, także aktor. Nieprzypadkowo go puściłem, no bo łączy go ze mną, ale również z tobą. Właśnie to, że jest i komikiem, i filmowcem. I nie wiem, czy zgodzisz się z moimi słowami, które zaraz wypowiem, ale prowadząc ostatnio warsztat na Festiwalu Filmów Jednominutowych w Gdańsku, pozdrawiam jego uczestników, ukułem taką teorię, że w impro, które my uprawiamy, tak naprawdę temu impro jest bliżej do filmu niż do teatru, bo to nie do końca jest teatr, mimo że występujemy na scenie, ale my piszemy takie, no zresztą w duecie, który sami gramy, nazywamy ten spektakl filmowym, bo mam wrażenie, że my piszemy scenariusz filmowy na tej scenie improwizując, a nie sztukę teatralną.
1: A zdecydowanie.
0: I od razu bym cię prosił w takim razie o rozwinięcie, czy uważasz to za przypadkowe, czy nie, że ty zajmujesz się i filmem, i komedią na scenie improwizowaną?
1: Kurde, bardzo dobre pytanie, bo mi się do tej pory wydawało, że improwizacja jakby bardzo mi pomaga w pisaniu ze względu na to, że mam taki otwarty umysł i że jakby łatwiej jest mi pisać niż komukolwiek dialogi, no bo, ale teraz mam takie galopadę myśli, że masz totalną rację, dlatego że my te sceny, jak gramy impro, to one mają bardzo często wydźwięk filmowy, bo my je nawet montujemy w taki sposób filmowy, jakbyśmy chcieli, a w teatrze byśmy sobie nigdy na to nie mogli pozwolić. I faktycznie ja w ogóle zaczęłam improwizować nie dlatego, że chciałam improwizować, wydawało mi się to kompletnie absurdalne, tylko udało mi się dostać do takiego, znaczy niewiele musiałam robić tak naprawdę, po prostu napisałam maila, że już nie dodawać sobie bohaterstwa, ale po prostu napisałam maila do Second City w Chicago, czy mogę tam przyjechać do konserwatorium, jakby wiesz, do wyżej szkoły, że ja już tam mam jakieś doświadczenie.
0: A czemu w ogóle chciałaś to zrobić? Byłaś już, miałaś zawód, byłaś scenarzystką,
1: tak,
0: pisałaś.
1: Tak, byłam scenarzystką, pracowałam w HBO.
0: Udało ci się uciec od tej sceny przerażającej, traumatycznej
1: totalnie,
0: z dzieciństwa?
1: Totalnie,
0: no więc
1: udało
0: stało?
1: Mi się. No ale była taka sytuacja, że pisałam różne seriale i strasznie pisałam smutne te seriale. Cały czas musiałam pisać albo ten serial o terapii, albo serial jakiś bez tajemnic, albo serial, którego nie pamiętam tytułu, ale o taki, że chłop palił dzieci, jakieś takie okropne rzeczy. Cały czas mi dawali jakieś kryminały, rzeczy, których ja się źle czułam, a w filmie jest tak, no że
0: to
1: musisz...
0: To napisać komedię, jeżeli, po co od razu być komiczką?
1: No ale właśnie nikt nie chciał po prostu tego pisać. Ja miałam wtedy obsesję, jakby, że odkryłam w ogóle też Saturday Night Live w takim jakby, które potraktowałam symbolicznie. Ja też się urodziłam w 75 roku, Saturday Night Live się zaczęło ukazywać w 75, a tata mi zawsze mówił, że najśmieszniejszą osobą na świecie jest John Belushi. No i my mieliśmy taką tradycję, że w zasadzie w każdą niedzielę oglądaliśmy Blues Brothers, więc jakby napawałam się tym humorem takim.
0: Okej, to czemu nie zapisałaś się na kursy pisania skeczy? Tylko na kurs...
1: Bo nie było w ogóle takich kursów pisania skeczy i jedyną grupą improwizacyjną, o której... Aha, no ja se sprawdziłam...
0: W Stanach nie
1: gdzie,
0: było?
1: Poczekaj, ja se sprawdziłam, gdzie chodzili do szkoły wszyscy ludzie, co mi się podobali.
0: Czesie Belushi.
1: Tina Fey, Belushi, Dan Aykroyd, Amy Poehler i tak dalej. Okazało się, że wszyscy chodzili
0: Steve
1: do
0: Carell.
1: Second City, Steve Carell, no wszyscy. Oficer już wtedy oglądałam, Parks and Recreation wiadomo oglądałam. No i pamiętam to totalnie, bo wtedy z licznych moich rzeczy jakby prowadziłam bombę wtedy w Krakowie, w której zresztą się też spotykaliśmy.
0: Bomba na placu.
1: Bomba na placu, legendarne absolutnie knajpa. Wtedy chciałam zobaczyć, jak to jest z gastronomką. Nie polecam. I chciałam się wyrwać też stamtąd, żeby po prostu nie, wszystko to miało inaczej, niż sobie wyobrażałam. I napisałam faktycznie do tego Second City, że chcę przyjechać, w ogóle taka pewna siebie, ja to już umiem pisać, ja chcę tylko do tego konserwatorium, żeby się nauczyć, jak pisać sitcomy. I dostałam maila, że super, że zapraszamy, tam kazali mi przedstawić pismo z HBO, że faktycznie piszę, bla, bla, bla. No i to wszystko dostarczyłam i mi powiedzieli, dobra, dobra, możesz się uczyć tego pisania, ale i tak musisz zacząć od zerówki impro.
0: A czekaj, czyli to było faktycznie pisanie.
1: Tak, to
0: dobra,
1: było normalne pisanie.
0: Bo ja myślałem,
1: pisanie.
0: Że poszłaś od razu na warsztaty.
1: Nie,
0: jakby
1: ja
0: na warsztaty.
1: Pojechałam normalnie, bo uczyłam się pisać mocne postaci kobiece, uczyłam się pisać one man
0: show. I oni ci kazali zrobić impro.
1: I oni powiedzieli, masz iść do impro. I oczywiście pierwszym spektaklem, jaki widziałam w improwizacji.
0: Ale to wtedy poczułaś, o nie, na scenę, czy trauma ci się obudziła wtedy?
1: Koszmar, w ogóle ja myślałam, dlaczego ja to mam robić? Jakieś zajęcia z ludźmi, w ogóle, czy mi każą grać jajko? To będzie jakieś potwornie krępujące, na pewno będzie jakiś koleś nawiedzony, jak Christian Lupa, który będzie tam,
0: jak kot Kopernikus. Nie wiem, czy jak państwo oglądali Bojack Horseman, to jest tam postać

0: w BoJack Horseman jest taka postać bardzo wyśmiewająca wszystkich impro guru, bardzo trafna i to jest wielki kocur, który się nazywa Copernicus i się okazuje, że on w pewnym momencie BoJack Horseman odkrywa, że on ma księgę sucharów, taką księgę dowcipów i czerpie wszystko z tego.
1: To jest w ogóle jako żart z De La Close'a, tak? To
0: nie wiem, czy konkretnie z De La Close'a, tak, ale myślę, że z wielu również znanych nam z Polski różnych guru.
1: Dokładnie.
0: To się powiela.
1: No ale ja poszłam, był taki bardzo sympatyczny nauczyciel, no poszłam, no bo mi kazali i w pierwszy dzień tych wszyscy z klasy jakby tej mojej grupy impro, no na początku koszmar, tu jakieś klaskanie, tutaj nie wiadomo co, ale wszyscy szli na jakiś spektakl improwizowany, mówili, że muszę to zobaczyć. No to poszłam z nimi, no i okazało się, że to jest spektakl TJ'a i Dave'a, czyli takich naprawdę zajebistych improwizatorów.
0: TJ Dave Pasquazi,
1: którego można oglądać na przykład w serialu VIP na HBO, też jest aktorem, komikiem, reżyserem i tak dalej. No i ja po prostu siadłam tam w tak zwanym starym IO, obejrzałam to i do tej pory uważam, że oni tam mieli scenografię, rozumiesz? To było tak mocne, tak nasycone,
0: tak to
1: widziałam, że po prostu jak zwykle, jak każda osoba, która wychodzi z dobrego spektaklu impro, wyszłam i powiedziałam, a co za pierdolenie, nie napisali sobie, przepraszam bardzo, przepraszam, nie wiedziałam.
0: No ale to był cytat, to zacytowałaś osobę, która przekleła w zupełnie niepotrzebny sposób.
1: Wzruszenia, po prostu z wielkiego, totalnego wzruszenia, że co tu się przed moimi oczami wydarzyło, czy to jest naprawdę improwizowane. I ostatnią rzeczą, którą sobie wyobrażałam w swoim życiu, to jest to, że ja będę to robić, że kiedykolwiek wystąpię. Wydawało mi się, że nie ma takiej możliwości, żeby mi się tak otworzyło coś i przeklikało w głowie, żebym ja wiedziała na bieżąco, co odpowiadać, a nie siedzieć tam w tej swojej wieży scenariuszowej.
0: No dobra, i kiedy zaczęłaś improwizować, to nagle przez to, że to była inna estradowa obecność niż ta traumatyczna, którą pamiętałaś, to nagle powiedziałaś, okej, ja mogę być na scenie i mogę czerpać z tego przyjemność?
1: Nie, w ogóle jeszcze tak to się nie wydarzyło. Ja wróciłam stamtąd, ale po prostu oni mi tam zaproponowali, żebym została, zaproponowali mi tam w Second City w ogóle, żebym dołączyła do składu piszącego, tam te sketch showy i tak dalej, ale ponieważ miałam bombę, nie mogłam tego zrobić. Musiałam wrócić do swojego biznesu. Zupełnie inaczej by się mogło moje życie potoczyć.
0: Czyli wróciłaś ze Stanów, nie sądząc, że będziesz...
1: Nie dość tego, że nie sądząc. Wróciłam ze Stanów załamana, po co mi ta wiedza, że po prostu kto improwizuje w Polsce? Przecież w ogóle nie ma takich rzeczy. Co ja mam w kabarecie pracować? Po co mi to było? Wróciłam po prostu z taką olbrzymią, okropną samotnością.
0: Zatrzymam cię na chwilę w tym momencie, z tym suspensem, że jest źle, że wróciliśmy w złym punkcie i wrócimy po chwili muzyki do rozmowy.

0: Ariel Pink zagrał Another Weekend, puściłem ten utwór, bo tam jest taki tekst, bo ja wszystko bardzo świadomie wybieram playlistę i tam jest tekst, every day around 5 in the evening, I think about all that went wrong. Czyli mamy, a my jesteśmy właśnie po 17, czyli dokładnie o tym śpiewa, a ty powiedziałaś, że właśnie wróciłaś załamana ze Stanów, więc po prostu idealny soundtrack.
1: Wróciłam załamana ze Stanów, bo wyobraźcie sobie, że wracacie z taką wiedzą, jak pisać skecze, z taką wiedzą, jak improwizować, bo tam chyba zerówkę, jakieś tam pierwsze jeszcze jedno sięknęłam, mnóstwo warsztatów, mnóstwo spektakli i myślę sobie, nie ma w Polsce takich ludzi, którzy się zajmują takimi rzeczami, no po prostu nie ma. Po co mi to było?
0: Jakby, i flash forward nigdy. Do?
1: Flash forward do koncertu Pauli i Karola we wspomnianej Bombie i po koncercie...
0: Zespół Warszawski Paula i Karola, swego czasu robiłem teledysk.
1: Chyba niedługo w ogóle będzie jakiś koncert, tak mi się wydaje, rocznicowy. No. Okay. I płaczę tej Pauli, że po co mi to było, wróciłam z tej Ameryki, ona z Kanady, więc kuma impro i tak dalej, i tak dalej. I ona do mnie mówi, ale jest taka grupa w Warszawie, nazywają się Klancyk. No ja mówię, ale jaki Klancyk, co mi to obchodzi, to jakaś polibuda na pewno, daj mi spokój, nic nie kumają, to będzie koszmar, kabaret. Ona mówi, nie, naprawdę gwarantuję ci. No ja mówię, ale gdzie oni występują? No i dowiedziałam się, że grupa Klancyk występuje na Chłodnej, więc pomyślałam sobie, że Grzesie, który prowadzi Chłodną, który jest moim kolegą, nie wpuściłby tam jakiegoś byle potwornego kogo kabaretu i pojechałam na występ Klancyka, specjalnie pojechałam do Warszawy. Zdaje się, że była taka akcja, że Paula nawet wykona jakiś telefon tam do któregoś z was, że ej, tutaj mam taką Aśkę, a to było to, jak żeście jechali też wszyscy razem do Chicago w pewnym momencie, tam do tej samej jakby mniej więcej szkoły. No i w każdym razie zobaczyłam ten spektakl wasz, pamiętam go do tej pory, było Maryli Rodowicz, o tym, że no coś tam, ja niestety mam taką pamięć, że pamiętam większość spektakli, które widziałam albo grałam.
0: Te wszystkie bzdury.
1: No i nagle tak miałam, o kurde, ale oni naprawdę wiedzą, co robią. To jest w ogóle, to nie jest polibuda, to jest w ogóle całkiem niezła
0: bardzo
1: akcja.
0: Bardzo dziękuję za komplement w imieniu całej grupy Klancyk. Ja muszę zreważować się anegdotą, jak kiedyś po już dłuższym czasie, jak twoja grupa Hurt Luster działała, pamiętasz tę historię, kiedy wreszcie przyszedłem was zobaczyć i musiałem się czymś zatruć wcześniej w barze mlecznym, ponieważ od razu po spektaklu pobiegłem, miałem, przepraszam państwa za graficzny opis, ale miałem bardzo intensywną gorączkę, wymioty, drgawki na zapleczu klubu komediowego i powstała legenda, że Maciej Buchwald nie mógł znieść tego, że ten występ był dobry. Nie wiem, dlaczego taką mam opinię.
1: Dlaczego nie mówiliśmy, to po prostu był tak zachwycony.
0: No tak, właśnie. Że...
1: Ale no w każdym razie...
0: No ale Asiu, więc właśnie,
1: no ale
0: klub komediowy.
1: Pamiętam ten cudowny, to zetknięcie się po prostu, że poszliśmy razem do resortu, wtedy z tej Chłodnej, z jakiegoś powodu i
0: patrz,
1: chyba
0: to
1: do
0: też
1: piątej rano...
0: do resortu, wiele lat przed powstaniem resortu komedii.
1: No i pamiętam, że chyba do piątej rano siedziałam tam z wami i gadaliśmy o wszystkich serialach i opowiadaliśmy sobie rzeczy i opowiadaliśmy o miłościach i tak dalej. No i 5 miesięcy później w zasadzie już otwieraliśmy klub komediowy. Jakby tak to dokładnie tak to było
0: reszta,
1: chronologicznie.
0: Można powiedzieć, jest historią. Ale
1: jest
0: chciałbym zapytać cię, co bo opowiadasz historyczne tutaj fakty, ale co ci daje w tym momencie twojego życia, no bo jednak zawód, powiedzmy, że twoim zawodem jest scenarzystka, piszesz cały czas, jesteś aktywna w tym.
1: No.
0: A co ci to impro daje? Po co ci ono jest właśnie, nie? W sensie, po co ci jest ta scena?
1: Mi jest, ja bym powiedziała, że scena, że chyba najbardziej na świecie lubię takie uczucie, jakie miałam w dzieciństwie, jak się bawisz w coś, na przykład w Gwiezdne Wojny albo w Załogę G i po prostu zaczynasz się tak bawić na podwórku, że wszystko się staje wszystkim, że odrywasz się zupełnie od świata, że jestem gdzie indziej, że jestem wieloma osobami, że się mogę zmieniać, że nic nie istnieje, tylko tu i teraz i to mam w improwizacji.
0: Bo w pisaniu na przykład, kiedy wyobraźnia działa,
1: to i kiedy w pisaniu działa wyobraźnia, jesteś, ale jesteś sama tam, no jesteś tak po prostu samotna. A tutaj jak po prostu gramy sobie na przykład, nie wiem, klaster i nagle po prostu zaczynają być przygody. Tu lecisz rakietą na księżyc, a tutaj ci wyrasta grzyb, a tutaj jesteś kotem, a tutaj jesteś burym grzybem. To ja po prostu, no ja to kocham. Jakby mam takie coś, że to jest najlepsza zabawa. Do końca życia nie chciałabym
0: stracić tego,
1: że się bawimy tym
0: zobacz,
1: po prostu.
0: Zobacz, jaka piękna, że tak powiem, klamra i jak jednak się zmieniłaś, bo powiedziałaś na początku naszego spotkania, że kazali ci iść na impro i o Boże, robić rzeczy z ludźmi, a teraz mówisz, no tak, wpisanie fajne, ale tam jestem sama.
1: Dla
0: czyli polubiłaś robienie rzeczy
1: nie,
0: z ludźmi.
1: Nie, w ogóle dla mnie improwizacja mnie wyzwoliła z klatki samotności twórczej, bo mi się, jak powiedziałam, pięknie, ale mi się jakby wydawało, jak zaczynałam pisać, bo jeszcze książki pisałam i tak bardzo polecam, fajne są, śmieszne, ale to było dla mnie takie, że ja nie miałam odbitki, jakby, wiesz, że po prostu siedziałam sama, było mi potwornie smutno, cały czas oceniasz to, co robisz, czytasz to 25 razy i tak dalej, i tak dalej. A improwizacja mi pokazała, że nie tylko w ogóle się super mogę bawić z ludźmi i to, czy mam 30, 40 czy 50 lat, to ta zabawa jakby podwórkowa, to wspólne jeżdżenie na nartach, nie? Jakby nigdy się nie kończy i możemy do końca życia się tak bawić.
0: A masz też tak, że musisz właśnie zmieniać, wiesz, dobra, piszę, ale znalazłam impro, a tutaj nagle uciekłaś do puszczy, przez lata siedziałaś, byłaś tu aktywistką, tutaj się wkręcasz w inne...
1: trzy lata się identyfikowałam jako kucharka i twierdziłam, że będę tylko gotować już.
0: Czyli potrzebujesz też tych nowych bodźców.
1: Ja muszę cały czas mieć tak zwany płodozmian, po prostu nie wyobrażam sobie, że mogłabym robić tylko jedną rzecz, bo też jest za dużo ciekawych rzeczy, po prostu jakby nie wiem, jak można się zamknąć w jednej dziedzinie, kiedy równocześnie można się dowiadywać o tym, dlaczego są wulkany i kiedy żyły dinozaury.
0: I jakie odgłosy wydają ptaki, bo byłaś prowadzącą ostatnio mistrzostw.
1: Jestem.
0: Ale zaraz do tego wrócimy.
1: Uwaga, ja to powiem. 12 września w tym roku zapraszamy z całą ekipą. Będą trzecie mistrzostwa naśladowania ptaków.
0: Zapraszamy, czyli potrzebujesz płodozmianu, nie lubisz rutyny, mimo że mogłabyś powiedzieć normalnie o tej porze.
1: Mogłabym powiedzieć normalnie o tej porze.
0: Poleciało?

0: po raz drugi dzisiejszego popołudnia Kaliber 44, zresztą z tej samej płyty, nie tylko dlatego, że to nawiązuje do Ariela Pinka, który mówił o jakiejś określonej porze every day around 5 in the evening, a tu mówią normalnie o tej porze, ale też dlatego, że to piosenka, którą ty wybrałaś, bo powiedziałem, żebyś sobie jakąś wybrała. I dlaczego akurat ten utwór?
1: To jest moja ukochana piosenka, chyba jak będzie pogrzeb, to bym chciała, żeby tylko ta piosenka szła. To jest jakaś najbardziej najbardziej dla mnie ukochana piosenka Kalibra, jakby dlatego, że tak ją strasznie lubię, bo oni tam po prostu jadą do domu i jakby mnie to tak bardzo kręci, że się różne rzeczy dzieją.
0: Tak sentymentalnie ją traktujesz.
1: Bardzo ją traktuję sentymentalnie, szczególnie, że jest to dla mnie taka ważna piosenka, że jak prowadziłam właśnie tutaj z dwójką znajomych klub Bomba wspomniany, to można było pracować u nas tylko, jeżeli się razem z nami wieczorem zaśpiewało całą tą piosenkę bezbłędnie.
0: Czy to był element rozmowy kwalifikacyjnej?
1: To był element rozmowy kwalifikacyjnej. Bardzo na to zwracaliśmy uwagę, ale Kaliber chyba po prostu tak kocham niezwykle, bo jest grupą, która jest nie tylko rapowa, ale jest po prostu śmieszna. I jest tam olbrzymia ilość poczucia humoru i chyba to dlatego tak mnie
0: super,
1: zawsze
0: super,
1: podciągało.
0: Że o tym mówisz, bo chciałbym bo sama to zrobiłaś i wspaniale, bo chciałbym przejść do rozmowy z Asią Pawluśkiewicz, odbiorczynią kultury, bo powiedziałaś, że lubisz ten zespół, bo też ta nazwa Sztuka dla Sztuki, tej audycji wzięła się stąd, że mnie bardzo ciekawi, czego słuchają artyści, co oglądają, co czytają. Akurat tym bardziej, jeżeli ktoś zajmuje się czym innym. Ty z wiadomych już przyczyn, które nam zdradziłaś, nie zajmujesz się muzyką, ale muzyki słuchasz, lubisz muzykę.
1: No,
0: czy nie przesadnie?
1: Nie, ja bardzo lubię muzykę, tylko że ze względu na różne swoje jakby ograniczenia związane z lękami społecznymi, no to jest dla mnie trudność na przykład, żeby chodzić na koncerty.
0: No, ale możesz sobie słuchać na platformach
1: tak,
0: muzyki
1: ale
0: w radiu.
1: Mogę, ale mam też tak, że ja po prostu tak słucham w kółko tej samej muzyki, więc na przykład jak odkryłam Kaliber 44, no to w zasadzie od 30 lat słucham go bez przerwy, jakby nie mam moja
0: lista. Ale tylko normalnie
1: lista.
0: O tej porze, czy trochę więcej piosenek?
1: Raczej tą płytę po prostu
0: 3,44,
1: bo uważam, że to jest najlepsza płyta na świecie. No i mam takie fazy. Kocham, bardzo lubię też, no lubię bardzo Kaliber, lubię bardzo latynoską muzykę, taką różną, nie da, tak, no, że jakieś takie, nawet Bad Bunny, no lubię na przykład teraz jakoś tego bardzo słuchać. No i takie fazy po prostu muzyczne we mnie przychodzą. Miałam też potworną fazę na słuchanie Swady i Nichos i tak obsesyjnie po prostu wtedy myślę, że zrobiłam większość tych odsłuchań i wydałam również około 500 zł, żeby głosować na nich na Eurowizji. No ale jakoś
0: to powiedzmy, polećmy państwu, to jest oni śpiewają gwarą podlaską.
1: Tak, tak zwanym językiem podlaskim, czyli po swojemu, no bardzo, bardzo to jest dla mnie super, no ale też na przykład, nie wiem, kocham zespół LXMP. Byłam taką historyczną fanką Mitch & Mitch, czyli chodziłam
0: i w ogóle
1: na
0: rzeczy
1: mnóstwo.
0: Chyba z wytwórni Lado.
1: I w ogóle rzeczy z wytwórni Lado bardzo są mi bliskie.
0: A co z tą muzyką twojego dzieciństwa? Masz do niej właśnie,
1: no właśnie to
0: sentyment?
1: Dziwne.
0: Czy masz, no czy masz
1: nie,
0: właśnie
1: no to
0: wstręt?
1: To jest bardzo dziwna sytuacja, bo jak na przykład słucham Nieszporów Ludźmierskich, mojego wuja, i teraz tutaj głupio tak powiedzieć, nie, jakoś wiecie, nie chcę tutaj, że taki name dropping, no ale to jest zajebiste. Wspaniały utwór. Wspaniały utwór i na przykład bardzo polecam, żeby to zrobić. Tam jest coś takiego, że we mnie to budzi natychmiastowy płacz. Jak teraz na przykład słucham... No takiego wzruszenia i takiego jakby takiej rozdzierania duszy po prostu. Że tak jakby, że coś tam są takie dźwięki, że po prostu chce mi się płakać z tęsknoty za dzieciństwem, za górami, za nagle mam takie... Przecież ja jestem góralką. Potem mi to mija, bardziej się identyfikuję jako podlasianka chyba już teraz, ale jakby... No,
0: ale to poczekaj, bo to bardzo dobrze o tym powiedzieć, bo właśnie mnie ciekawi to, ponieważ mi na pewno sztuka to robi, te rzeczy i właśnie ciekawi mnie, czy na przykład artyści są bardziej wrażliwi i też właśnie to mogą częściej takich doznań, czy wręcz przeciwnie, przez to, że sami robią sztukę, to są jakoś na to może uodpornieni?
1: No nie wiem, jak niedawno tak nie płakałam na przykład, ale z takiego radosnego wzruszenia, jak oglądałam taki serial Light and Magic, jest o tym, jak robili Wojny Gwiezdne i w ogóle...
0: Słyszałem, że świetny.
1: Jakiś serial, jak Spielberg po prostu tworzył to studio i tak dalej i tam, Maciek, jest po prostu coś takiego, że patrzysz, jak oni to robią, potem mają mają to ujęcie i oni mówią o tym i płaczesz jakby z radości, że ktoś to, już mi się chce płakać, jak to mówię, po prostu, bo to jest takie spełnienie marzeń, no w ogóle robienie filmu, tak, i to przerzucanie swojej wizji na to, że 1000 milionów ludzi go obejrzą, ale jakby radość po prostu ze zrobienia tego, mi na przykład ten serial bardzo przywrócił radość z filmu, z pisania, bo po prostu zobaczyłam, jakie to jest piękne i nie płakałam tak naprawdę na różnych wzruszających, no dobra, filmach, jak na tym serialu.
0: Ale zobacz, ale mówisz, przywrócił ci radość, czyli patrzyłaś też przez perspektywę swoją trochę zawodową, nie?
1: Patrzyłam.
0: Mówiłaś o utworze, który też cię wzruszył trochę może przez sentyment do, nie dlatego, że to twojego wuja, ale też przez powiązania z Krakowem,
1: oczywiście,
0: z tamtymi rejonami i tak dalej. A czy sztuka tak po prostu może cię to robić? Nie wiem, na przykład, czy patrzysz na obraz i on cię może wzruszyć swoją pięknem?
1: Nie, mam takie dzieła sztuki, mam taki zwyczaj jakby, lubię sobie chodzić do muzeów i w ogóle na różne tam, do galerii i lubię jakby sobie tak sama, lubię też zwiedzać dziwne muzea, na przykład bardzo to lubię, na przykład polecam totalnie Muzeum Obuwia w Warszawie na Starówce, to jest po prostu najbardziej wzruszające muzeum, gdzie pan opowiada tak o butach, że natychmiast chcesz rzucać wszystko i zostawać szewcem. To jest mega sztuka, no błagam. Ale też lubię muzea minerałów, na przykład bardzo, no tam ze względów takich moich zainteresowań przyrodą, która też mnie wzrusza totalnie i płaczę, ale tak sobie chodzę po muzeach i po prostu mam taki zwyczaj, że tak nie i to mnie wszystko nie chyta, jakby to nie jest to, a nagle się pojawia po prostu coś takiego, co tak mi się zahacza z jakimiś moimi przeżyciami, nie wiem, genetyką, moim DNA i wtedy mogę tam stać, nie wiem, 4 godziny i jakby wchodzić sobie w to dzieło.
0: A jakbyś pomyślała właśnie o czymś, co na przykład z twojego życia, tak jak ten serial teraz ci to zrobił, albo ten utwór, o którym powiedziałaś, na przykład jakaś książka, która ci to zrobiła, albo coś z innej jeszcze dziedziny sztuki, przypominasz sobie coś takiego, co ci właśnie tak cię wzruszyło, uniosło?
1: Tak, jest taka artystka, która się nazywa, totalnie nie pamiętam, jak się nazywa, ale zaraz sobie przypomnę, Kanadyjka, która robi takie, nie wiem jak to nazwać, że pokazuje ci jakby, jak łatwo jest oszukać rzeczywistość. I jest to jedna z takich rzeczy, które...
0: Ona jest współczesna,
1: bardzo,
0: teraz działa?
1: Tak, to jest współczesna babka, która na przykład robi spacer po budynku teatru w Berlinie i dostajesz taką kamerkę i jakby idziesz na ekraniku, oglądasz te korytarze, którymi idziesz, ale równocześnie jesteś w swojej rzeczywistości, a na tym ekraniku widzisz rzeczy, których nie ma, a które są. Innych ludzi,
0: czy
1: odbicia.
0: To jest jakaś bardzo korzystająca z jakichś nowych technologii.
1: Troszeczkę, ale jakby chodzi o to, że po prostu kocham takie rzeczy, które mi rozwarstwiają rzeczywistość, które po prostu pokazują mi drugą warstwę, trzecią warstwę i lubię bardzo te różne alternatywne punkty widzenia, żeby patrzeć. I to są takie prace, takie jakby rzeczy, w których bardzo lubię uczestniczyć. Chciałam powiedzieć cały czas, że ona się nazywa Pippi Lottirist, ale to nie jest Pippi Lottirist, ale jest jakby z jej
0: szajki. A kto to jest Pippi Lottirist?
1: Taka ja super wiem, artystka, która tak z 10-15 lat temu robiła takie różne fajne rzeczy w Wenecji.
0: A
1: też,
0: to są takie sztuki performatywne?
1: To są raczej takie konceptualne sztuki, takie, że które dużo wykorzystują różnych wideo i jakichś takich różnych rzeczy, ale te The Walks, no to było coś na przykład, co mną bardzo wstrząsnęło, ale z takich rzeczy mi się wydaje, że jednak dalej, że to jest sztuka, no bo mną wstrząsnęła na przykład Puszcza Białowieska, bo po prostu ja zobaczyłam tam jakby coś takiego, co nie spodziewałam się, że jest tak blisko, a równocześnie jest taką dostępną dziczą i jest jakby lasem, że jest czymś, zrozumiałam wtedy jakby, czym się różni, i to się totalnie łączy z tym, co my robimy, że zrozumiałam też, dlaczego improwizację tak kocham, bo improwizacja rośnie tak, jak las naturalny w puszczy. Czyli nie zaplanowaliśmy, co się wydarzy i każde drzewko ma powiedzieć to i to w tym momencie.
0: Słynne słowo organiczność.
1: Organiczność, tak, ale po prostu, że to się dzieje i ta puszcza tak rośnie i dla mnie te nasze spektakle impro tak rosną. I gdzieś to jest dla mnie bardzo takie, lubię połączenia też przyrody ze sztuką. Nie w sensie kształtowania pagórków, ale takiego rozumienia swobody i intuicji.
0: Zostawię Państwa z tą chwilą refleksji, albo trochę ją brutalnie przerwę, bo dziś jest niedziela, a jutro poniedziałek i trzeba iść do pracy.
1: Nie wszyscy.
0: Możesz nam pójść.

0: Jest to piosenka, piękna zespół. W czasy, ja w ogóle mam takie marzenie, żeby kiedyś, i jest to moje marzenie sprzed czasów tej audycji, więc namawiałem różnych ludzi, którzy mają audycję, żeby to zrobili, a teraz mogę sam to zrobić, żeby zaprosić wokalistę tego zespołu i pewnego scenarzystę, ponieważ wokalista, którego słyszeliśmy z zespołu w Klasy, nazywa się Jakub Żwirełło i żeby zaprosić Jakuba Różyło i Jakuba Żwirełło razem.
1: Koniecznie.
0: Do... Przecież to jest jakieś... To nie może być przypadek.
1: Nie, ale proszę państwa, to ja już zapraszam na tę audycję, po prostu błagam.
0: Skontaktujemy się, natomiast sprawdziłaś, jak się pani nazywa,
1: tak,
0: artystka?
1: Tak, pani nazywa Janet Cardiff i jeżeli gdzieś tam będziecie, to sobie ją koniecznie sprawdźcie, bo to jest naprawdę jedna... No z najciekawszych rzeczy, jakie przeżyłam, takie, co są, wiecie, takie rzeczy, co potem ci się dalej chce robić mnóstwo innych rzeczy, bo jest to tak inspirujące.
0: Ja na przykład nie wiedziałem o takiej artystce, ja się też mało znam na takich sztukach konceptualnych, na sztuce współczesnej w ogóle, więc bardzo dziękuję.
1: A proszę bardzo, mam nadzieję, że kiedyś na przykład może kiedyś tutaj przyjedzie. Była kiedyś w Warszawie jej jedna praca, ale to naprawdę było bardzo dawno temu. No, więc rozszczepianie rzeczywistości.
0: Rozszczepianie rzeczywistości, no a tutaj właśnie zespół w czasy nam mówił, dzisiaj jeszcze tańczę, jutro trzeba iść do pracy. To jest coś, nad czym ja też ciężko się zastanawiam i wiemy, że to jest płynne.
1: No.
0: No bo marzeniem każdego artysty jest, żeby stworzyć sobie z pasji pracę i tak dalej. I czasami ta pasja jest zabijana, kiedy wchodzisz w rynek i różne realia brutalne wkraczają. I czasami masz ten dylemat, albo to jest praca, czyli są pieniądze i obowiązki i nie ma w tym fanu, albo masz fan, ale wtedy nie zarabiasz.
1: No to my mamy po prostu naprawdę nie mam tak. Ale miałam tak.
0: A no właśnie, jak masz? Czy udaje ci się, czy czujesz na przykład, że robisz sztukę szczerą, taką jak chcesz, uprawiasz i jednocześnie jesteś za to wynagradzana, czy to jest to albo to?
1: No teraz już jestem na takim etapie, jakby nie, że ja jestem na takim etapie, tylko po prostu już tak zawsze tak postanowiłam, od początku nie chciałam robić tych rzeczy, których się wstydzę i nigdy nie chcę robić rzeczy, które w jakikolwiek sposób mogą jakby być dla kogoś szkodliwe, tak? Więc jakby odchodziłam bardzo wielu projektów, nawet takich finansowo korzystnych, ale no po prostu nie mogłam jakoś tego robić, bo wydawało mi się, że to jest takie zabrudzanie jakby tej mojego... no nie wiem, tego, co chcę światu pokazać i tak dalej, więc teraz jestem akurat w takim momencie, że mogę, że faktycznie piszę to, co bym chciała, w sensie, że nie wstydzę się tych projektów, które teraz na przykład, nad którymi dostałam pracę, no plus jak improwizuję, no to ty kiedyś tak powiedziałeś, jak wchodziliśmy na klaser i ty powiedziałeś coś takiego fajnego, tam staliśmy w tym korytarzyku, już tam gra muzyczka, wchodzimy, a ty mówisz, chodź Aśka, teraz przez godzinę będziemy sobie robić wszystko, co chcemy. I ja to tak bardzo lubię to i właśnie sobie tak myślę, że mamy takie szczęście, że jeszcze ludzie przychodzą na to i wspólnie się bawimy, więc jeżeli traktuję to też z taką wdzięcznością, no bo jeżeli w sensie takim, że no cóż jest fajniejszego, niż że my się bawimy i mamy to te dziecięce zabawy, nie, od których rozmawialiśmy sobie, a ktoś sobie siedzi na widowni i ma z tego totalną zabawę, wraca do domu, my jesteśmy potem zmęczeni, bo to nie jest tak, że nic ci to nie robi, takie to jest energetyczny, potworny wysiłek, czy poprowadzenie warsztatów, impro, czy zagranie
0: spektaklu. Ale ja wciąż wolę chyba to, niż na przykład stres, że komuś serce operuje, nie? Myślę, że to
1: gorzej bym to dźwigał. Ja kiedyś bardzo operowałam, bo ja byłam chirurżką. Tak, byłam psychiatrką, chirurżką, dentystką pracowałam też. Jakby ja z profesorem Religą robiłam pierwszy przeszczep serca.
0: Ale wszystko
1: i jakby
0: o nim
1: ja zrezygnowałam,
0: tylko,
1: bo on umarł, więc jakby pomyślałam sobie, dobra, to już nie będę.
0: A ty, Asia, są jeszcze dziedziny sztuki właśnie, których na przykład byś chciała spróbować. Myślisz sobie, kurczę, zawsze chciałam tańczyć, albo chciałam rzeźbić, albo chciałam malować i muszę to w końcu się odważyć.
1: Śpiewać.
0: Wracamy do początku.
1: Na maksa jednak
0: Ale czy dlatego, że to jest jednak...
1: Mam takie marzenie, że kiedyś stanę na scenie i będę tak śpiewać country, że wszyscy zaczną
0: tańczyć. Ale dlatego, że jesteś już wolna od tej
1: traumy?
0: Tak,
1: jestem już wolna od tej traumy.
0: Czy właściwie jednak cały czas czujesz, że
1: powinnaś? Ja nawet chyba teraz w ogóle zaczęłam doceniać troszeczkę dziwność mojego dzieciństwa.
0: I to dziedzictwo twoje.
1: Ale no nie ukrywajmy, że dzieje się to dzięki ciężkiej pracy terapeutycznej po prostu, bo bierzesz coś, przerabiasz. No i to jest na przykład moje marzenie, żeby pośpiewać gdzieś, ale nie w chórze. Bo w chórze śpiewam, teraz naprawdę mówię, i to w ogóle nie było dla mnie, może kolędy musiałam cały czas śpiewać, więc bez sensu, ale po prostu właśnie, no zaśpiewałabym, taniec nie, taniec to jest coś takiego, co jakby bardzo odsuwam od siebie i jak musiałam się nauczyć układu tanecznego w twoim serialu 1670, to tutaj żeśmy zresztą na Powiślu ćwiczyli i to było jedna... Ja się w życiu tak nie denerwowałam. Ja do domu wróciłam i tańczyłam to dalej, naprawdę, żeby nie pomylić tych kroków i no było to dla mnie bardzo wielkie przeżycie, że się musiałam tego nauczyć. I niedługo już będzie można to zobaczyć, ten wstrząsający taniec, ale natomiast malarstwo, no u mnie w rodzinie jest jakby taki, tak dużo się, dużo ludzie malują i tak dalej, w sensie mój wujek też teraz już mniej komponuje, a więcej maluje i tworzy taką sztukę, co ja też bym mogła robić, tak mnóstwo małych kropeczek.
0: O, ja też mógłbym to robić, ale w ogóle super piękna ta klamra, z tym, że zaczęliśmy od tego, że na pewno nie jest muzyka dla ciebie, bo to trauma, a teraz myślisz, że mogłabyś to zrobić, ale pewnie, już na swoich mogła. Warunkach i na luzie, więc ja też jestem państwu winny, bo ta piosenka Wczasów jest taka smutna, że trzeba iść do pracy i jutro będzie smutna.
1: A
0: więc
1: jaką
0: teraz...
1: ty masz jutro pracę do wykonania, Maciek?
0: Słuchaj, zaraz ci opowiem, ale państwu puszczę piosenkę, która mówi o tym, że jak jutro się obudzimy, to może to wcale nie będzie nieprzyjemne.
1: Ja bym chciała powiedzieć, że jutro po prostu mam warsztaty impro, no czy może być coś milszego?
0: Nie może.

0: Wake Up Tomorrow w wykonaniu Elado Negro, jednego z moich ulubionych wykonawców. I taka piosenka właśnie dająca nadzieję. Zawsze sobie opuszczam, jak tak chcę, żeby mieć trochę jakoś tak optymistycznie patrzeć w przyszłość, puszczam tą piosenkę. Jest śliczna. Elado Negro teraz wrzuca takie rolki, że nową płytkę robi, więc mam nadzieję, że coś fajnego wypuści. Asiu, a czy ty możesz na przykład naszych słuchaczy zaprosić na kolejną edycję swojego Late Night Show, który się odbywa na żywo?
1: Z przyjemnością, bo ten Late Night Show to jest takie trochę spełnienie dziecięcych marzeń, żeby rozmawiać równocześnie o sztuce, nauce, zapraszać ludzi.
0: No ostatnio było o wulkanach, o dinozaurach, o filmie.
1: Ostatnio było w ogóle o wulkanach i o rewolucji, również w polskim kinie. Ale słuchajcie, jeżeli ktoś miałby ochotę, to 26, czyli we wtorek, 26 maja o godzinie 20.
0: Matki.
1: O, w Dzień Matki?
0: Tak, 26 maja to jest
1: Dzień
0: Matki?
1: Nie, chyba 23 to jest Dzień Matki.
0: Mi się wydaje, że 6, nieważne.
1: No, w każdym razie, zapraszam bardzo serdecznie na odcinek o kosmosie.
0: Fantastycznie.
1: Będą astronomowie, ale też będzie astrolożka.
0: Bar Studio o godzinie?
1: Bar Studio, Late Night Show, godzina 20:26. Bardzo to jest miły wieczór i sympatyczny, jeżeli jakiś stres, to jest wszystko.
0: Zapraszamy serdecznie, Anna Pawluśkiewicz. Dziękuję ci bardzo, Asiu. Dziękuję również państwu.
1: Ja
0: słyszymy się za 2 tygodnie. To była Sztuka dla Sztuki. Pozdrawiam Tomka, realizatora, który tutaj jest z nami. I
1: ja
0: trzymajcie się, kochani,
1: pozdrawiam.
0: Ciepło, bo jutro poniedziałek.
1: Do widzenia.

aldea. Bloco, bloco. Oh my God. Check, check. Check, check.

Wszedłem tam, gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kminią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem

Wielką halę, znam się na tym, jak można odleczyć. Nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to było

0: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
1: Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii, odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista. Więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki. Pierwszym brzmieniem, pierwszym dźwiękiem, pierwszym poszukiwaniem, pierwszą próbą poszerzenia zakresu kompetencji komunikacyjnych dla całego gatunku. Otwarciem i drogą, drogą w głąb, drogą wzwyż, aż do gwiazd, gdzie już za chwilę zabiorą nas

0: I got the music. Pretty, pretty, pretty, pretty music. I got the music in me, yeah.
1: I got the music in me too, Thelma Houston. Thelma Houston, która miała urodziny w zeszłym tygodniu i ją z Sunday Soul Cellar. Wysyłamy jej najlepsze życzenia i na pewno... Thelma Houston. Jeszcze raz usłyszycie w dzisiejszym programie. Witam wszystkich, nazywam się Jan, to jest Sunday Soul Cellar. Prawdziwa podróż po tych złotych latach. Prawie ekskluzywnie afroamerykańska muzyka, ta co jest najlepsza. Trochę historii dzisiaj też. Naprawdę dużo ciekawych piosenek, artystów. Wszystko wspaniałe i zaczynamy z takich... takich tanecznych 60-tych. Dwa mało znane grupy, którzy może mieli jeden, dwa hitów w swojej karierze, ale naprawdę coś zostawili pięknego.

You should have held on just a little tighter. Były we at the top of the stairs, na górze schodów, the formations, you should have held on a little tighter, the 7th Avenue Aviators. Takie fajne piosenki popowe z lat 60., ale super zaśpiewane. Widać, że chłopacy mieli szansę w studio i dali wszystko. No i zostawili coś fajnego. Już mieliśmy dzisiaj Felma Houston i życzenia dawaliśmy. Jeszcze żyje Felma w świetnej formie. Ale mamy też dwóch innych nieżyjących jubilatów. Jeden to legenda, niekoniecznie legenda Sunday Soul Cellar, ale w ogóle no, popularnej muzyki, też pierwszy członek klubu 28, no ci co umarli, Jim Morrison, Amy Winehouse, te wszystkie. Mówię o Robert Johnson. Robert Johnson, 28 lat miał, jak zmarł, to znaczy, że, czy to 27, nie jestem pewien, ale to znaczy, że młodo zmarł, nie za wiele piosenek nagrał, nie więcej niż 20, myślę, że raczej 19-18, ale to, co zostawił i mało sprzedawane, przedwojenne, ale jakoś jego legenda jako bluesman jest chyba największa legenda. Jest wiele książek napisanych na jego temat. To jest ten, co poszedł do skrzyżowania i ponoć on gdzieś znikł, poszedł do skrzyżowania i tam ponoć sprzedał swoją duszę diabłowi, żeby dobrze grać gitarą. I teraz i wrócił i wszyscy byli zdziwieni. Robert, gdzieś ty się tak super nauczył. No, myślę, że historia, no to jest legenda, historia jest trochę inna, ale jest bardzo ciekawa. Ja myślę, że zostawimy to z Kubą na podcast. Ale skoro, że były jego rodziny i skoro, że to jest taka legenda, myślałem, że jest czas na Sunday Soul Cellar coś zagrać Roberta. I to jest moja ulubiona piosenka przez niego. To jest, wiesz, taki country blues, facet z gitarą. To nie jest ta orkiestrowany czy funkowy brzmienie, co często tu bywa, ale myślę, że no wszyscy powinniście wiedzieć o Robert Johnson. On był wielki wpływ na całą muzykę rockową. Eric Clapton, Rolling Stones. Rolling Stones nagrali tą piosenkę. Ta piosenka jest Love in Vain. To znaczy, że zakochanie czy miłość in vain, nieznacząca, czy wszystko zmarnowane. I to jest taka prosty bluesman z gitarą, ale taką naprawdę silną metaforę daje, z super gitarą, jak miłość, jego dziewczyna go nie kocha i ta miłość odchodzi od niego tak jak pociąg, co on widzi. I są dwa światełka na tym pociągu, jest niebieskie, blues, jego serce i czerwona jest ona. Krótka piosenka, legenda, jeden z moich ulubionych, a potem usłyszycie innego bluesmana, Muddy Waters. Pomyślałem, że jest Muddy'ego też. Muddy widział Robert Johnsona, był wpływowy na nim, chociaż on nie przyznawał się do tego. Muddy Waters był trochę inny. Robert Johnson poszedł po prostu w teren z gitarą, nie zarabiał za dużo. Muddy Waters był pracowity. Jak miał kasę, pojechał do Chicago, znalazł elektryczną gitarę i po prostu zaczął zarabiać prawdziwe pieniądze. Robert Johnson był trochę inny. No to mamy, on jest country blues, nie electric blues. No to mamy dwóch legendarnych bluesmanów, Robert Johnson, Love in Vain, już dosyć gadałem, posłuchajcie.

No też klasyka bluesu to był Muddy Waters oczywiście. Są różne wersje tej piosenki, ale no myślę, że to jest jedna z jego klasyków. Sorry, tutaj coś się zdziała w studiu. Teraz macie moje pełne skupienie. Nie jest lepsza wersja Manish Boy, który Muddy nagrał później w karierze z Johnny Winters, co ma jakieś 6 minut. No to ja chciałem trochę coś krótszego, ale mamy takie dwa kontrasty bluesmenów. Ten Robert Johnson, który wędrował, ewentualnie pajrował kobiety, ktoś jakiś mąż go w końcu zabił. I ta kariera jakoś w ogóle nawet się nie zaczęła naprawdę, bo to, co nagrał, było takie, dopiero później archiwiści to wszystko znaleźli i został, on by nie uwierzył, jaki teraz jest popularny. A Muddy Waters, który dostał tą sławę, bo pracował ciężko, ale też kontrast w tych piosenkach. Tu taki biedny bluesman, jeden, co dziewczyna go zostawia i no, kontempluje, a tutaj taki Hojrak, Muddy Waters, I'm a Man, kobiety, wszystko, że taką siłę bluesową, elektryczną i właśnie może ten instrument, ta elektryka dała mu tą siłę. Teraz kolejna lektura ode mnie. Zawsze lubiłem taką piosenkę. Ja lubię jamańską muzykę też, chociaż ten program jest Soulstar. Od czasu do czasu coś jamańskiego wam puszczę. Jest taka piosenka Perfidia, nazywa się Perfidia i to była Phyllis Dillon.

I taki fajny rock steady raczej niż reggae, 65, 6 rok, nie jestem pewien. Słowa są fajnie. To you my heart cries out perfidia, że moje serce mówi perfidia. I kiedyś oglądałem taki film z Hongkongu, Wong Kar-wai, nie wiem czy słyszeliście, super reżyser, jeżeli nie słyszeliście. I tą melodię poznałem i tak, że ta piosenka no, nie jest oryginał jamajski, bo to jest ta sama melodia. I zrobiłem trochę research i rzeczywiście, to jest piosenka napisana przez Gonzale, to hiszpańska w ogóle piosenka, w Meksyko napisana, która ma piękną melodię i ta melodia bardzo łatwo, to było oryginalnie jakaś tam rumba, ale potem ta melodia po prostu jest taka ładna, że wzięli go band liderzy, Glenn Miller, ten najsłynniejszy, i to był duży taki melodijny hit w Stanach, latach wojennych, ale też pierwsza popularyzacja była taki bandleader nowoamerykański Xavier Zugay, co on był trochę taki latynoski, taki trochę więcej egzotyczne klimaty dawał do tych hall tanecznych i on spopularyzował właśnie tą melodię, potem ktoś napisał słowa do nich i te słowa właśnie Phyllis Dillon, ale między innymi było masę innych wersji. No to ja wam zrobiłem taką mix, to jest jeden z moich ulubionych piosenek. To nie jest znowu stricto muzyka soul, ale usłyszycie perfidię. Pierwszą wersję Xaviera z 40-tych jakiś, potem Nat King Cole, ten piękny głos Nat King Cole, trochę taki jazzowy, ale tutaj ma struny trochę większe niż taki mały klub jazzowy. I on to śpiewa w oryginalnym hiszpańskim. Chociaż nie wiedziałem, że Nat King Cole umiał po hiszpańsku. Chyba nie. Chyba czytał z kartki. A potem ten piosenka, co lubiłam, Phyllis Dillon. No to to jest mój mix perfidii, jeden z moich takich ulubionych takich melodijek. Mam nadzieję, że wam będzie się podobało.

To you my heart cries out, perfidia. Perfidia to strada, straszna rzecz, chociaż to słowo istnieje po polsku chyba. Pamiętam, że ktoś mówił na mnie, jakaś pani, że jestem perfidny. No jest takie słowo chyba, czy to też... Nie, muszę to wszystko sprawdzić. No to już mieliśmy jednego Manish Boy, Muddy Waters, gdzie on po prostu, że to jest jego po prostu taka... nie wiem, statement taki, że taka proklamacja, że jestem po prostu facetem, jestem tutaj królem wszystkiego, co jest dookoła mnie, ale teraz jest druga piosenka Manish Boy z wytwórni Stax Records i to jest The Newcomers i to raczej Manish Boy w tej wersji, no to męski chłopiec, że tutaj, że chłopiec, który nigdy nie dorósł do końca, albo może już dorósł teraz, bo ma realizację tego. I potem będzie trzeci jubilat dzisiejszego programu, też ze Stax Records z Memphis i to będzie The Soul Philosopher, piękny głos, no taki soulowy, prawdziwy, zawsze rozpoznawalny głos pan Johnny Taylor, jak mówiłam, jego pseudonim jest filozof muzyki soul. Dobrze, The Newcomers pierw i ich wersja była zupełnie inna piosenka, ale co to znaczy Manish Boy?

Soul philosopher Johnny Taylor, który jakby żył, to by miał urodziny w zeszłym tygodniu. No to jeden z naszych jubilatów tygodnia razem z Thelma Houston i Robert Johnson. No, jak na przykład w Polsce słyszę, jak ktoś na przykład mówi, no to Jan, nie zapomnij dzisiaj tam zamknąć drzwi na klucz. A ja mówię, jasne, spoko, tak jest. Tak po prostu tak odpowiadam w skrócie. No muzyka, język muzyki soul też ma taki jeden skrót, jak się, który ma trochę większe znaczenie, bo już przeszło do piosenek. To jest show enough, to znaczy sure enough, no to Jan, nie zapomnij tam zamknąć na kluczem. Ja powiem show enough, no to żeby tak wam pokazać, że to przeszło do języcznego muzyki. Mamy teraz aż trzy piosenki, które mają show enough w tytule. Będzie The Sly, The Slick and Wicked, The Moments i Sylvia Robinson i Edwin Starr. I całe playlisty są już na moich stronach multimedialnych. To znaczy, że Instagram Sunday Soul Seller i Facebook Sunday Soul Seller. To wszystko. Nie mam żadnych TikToków czy tam Substacków czy takich. Jeszcze.

No chyba dotyczy nas wszystkich, co słuchamy dzisiaj. We like the sound of funky music. Funky music, show enough, turns me on. No na pewno tupaliście mocno nogami, trochę serduszko szybciej biło. No to was trochę uspokoją piękną melodię jazzową, zanim trochę potańczymy na końcu. Klasyka muzyki jazzu, taki instrumentalny, który zepsułem na końcu, bo się pożegnam z wami. Tak jakoś mam taki teraz zwyczaj, bo to czas, antena, takie inne rzeczy. To jest piosenka napisane i zagrane przez grupę pana Charles Mingus. Goodbye Pork Pie Hat. Pork Pie Hat to jest taka, no, okrągła taka czapka z takim, no to wpiszcie do Google, jak nie wiecie, jak wygląda, który nosił Lester Young, Perez Lester Young, jak on zmarł, to Charles Mingus napisał mu tą piękną melodię i tak na uspokojenie, trochę jazzu, mieliśmy trochę bluesa, posłuchajcie, naprawdę piękne.

obiecałem, że zepsuję koniec tej pięknej melodii. Się żegnam. Dziękuję wszystkim, co słuchaliście. Spróbuję, żeby ten epizod Sunday Soul Cellar się znalazł na Mixcloudzie. No to wszyscy ci, co jeszcze na tym pięknym warszawskim niedzieli jeszcze nie wrócili do domu, możecie trochę później po El Clasico posłuchać. Co tam jeszcze? Funkologia, podcast z Kubą, Michael Jackson, na pewno wszyscy słyszeliście o nim, no to tam posłuchajcie też do podcastu, bo też rozmawiamy o jego życiu i o filmie, co ostatnio wyszedł. Wchodźcie na moje socjalne media i lajkujcie. Nie musicie tam specjalnie dużo czasu spędzić, tylko tam te kliki podnoszą mi na duszy i od czasu do czasu napiszcie, jaka wam się podoba Sunday Soul Cellar. Kochani, to wszystko na ten tydzień. Mam nadzieję, że trochę takie inne rzeczy wam puściłem dzisiaj, ale muszę powiedzieć, że mnie się podobało i na sam koniec no jedna słuchaczka, Ania, wie co zagramy. To jest anthem, co roku gramy, jak jest no jakaś impreza albo urodziny pani Thelma Houston, co były w zeszłym tygodniu. Do widzenia, pa!

0: Halo, drodzy słuchacze, to my, Rafał i...
1: Tymek.
0: Bryndalowie.
1: Czy Bryndal, to zależy, kto czyta naszą zajawkę.
0: Ale my się deklinujemy.
1: Dokładnie, jak Michał Rusinek.
0: Tak, i słuchamy dobrej muzyki.
1: Tak,
0: i pomiędzy kawałkami rozmawiamy.
1: Hej, hej.
0: O życiu.
1: Też.
0: Na przykład mój syn na początek zaproponował znanego, zresztą chyba wszystkim już miłośnikom dobrej muzy. Ten pan się nazywa DJ Shadow, tak?
1: Ten pan się nazywa DJ Shadow i to właśnie gdzieś mi mignęła informacja, że jest to utwór z albumu, który w tym roku obchodzi 30-lecie swojego wydania.
0: I w tym momencie powstaliśmy z miejsc, powinniśmy puścić hymn ku czci DJ Shadowa.
1: Nie, no, my w ogóle tak na stojąco ten pierwszy numer był słuchany.
0: Tak, niedziela, kolejna niedziela, a DJ Shadow przeczytałem. Ja nie wiedziałem, że to tak się nazywa, że jest tuntabilistą.
1: No...
0: Tuntabilistą?
1: Nie, no od turntable jest turntabilistą.
0: Turntabilista, tak.
1: Ty też jesteś trochę turntablista.
0: Nie, bo ja nie potrafię skreczy robić i takich breaków na winylach.
1: Bo to jest taka funkcja, rozumiem, konkretna.
0: Tak, to
1: jak
0: człowiek, który potrafi...
1: Szwękier.
0: Tak, wydobywać z tego gramofonu jakieś dźwięki. Ja tylko potrafię, jak zamykam, to wieko opada, to... A tak po prostu mam dobrą selekcję.
1: Mm. Tak jest. To są właśnie... No i to są pytania. To są świetne pytania.
0: Czy miksy, czy selekcja?
1: Idąc szerzej, do dzisiejszego kącika frazesów i mądrości. Forma czy myślenie? Mhm. No, to jest pytanie, na które...
0: Warto się zastanowić, drodzy słuchacze, podczas słuchania kolejnego utworu, który ja teraz proponuję.
1: No, widzę, że pałeczka jest u ciebie cały czas.
0: Nie, no ty tam to zaproponowałeś.
1: Nie, no dobrze śmieję się. Jak słychać, zresztą podobno mój śmiech jest atrakcyjny.
0: No, dlatego
1: tak
0: mówię
1: słyszałem
0: różne rzeczy, żeby wywoływać u ciebie.
1: A ja się tylko śmieję i tak dalej.
0: Hemlock Earnest, to taki z Baltimore koleś. Dziwne, że z Baltimore jest fanem zespołu Toffees z Liverpoolu. Jest sam miłośnikiem Evertonu, któremu tak sobie idzie w tej lidze. No ale posłuchajmy.
1: Kącik sportowy od razu odhaczony.
0: Tak, tak.
1: Ja przestałem śledzić tabele. Tak. Wiesz, ja w ogóle jakoś mam awersję do tabeli numerków. Ostatnio mam jakąś taką tabelofobię wręcz.
0: Zajęty człowiek jesteś.
1: No, wolno od tabeli bardziej niż zajęty.
0: No i dlatego ten utwór nazywa się Down.

0: fajne.
1: Wiadomo, z Baltimore.
0: Wiadomo, że z Baltimore, fajne. Fajne takie vintage'owe brzmienie, tak jest. Teraz ten styl taki trip-hopowy, trip-hopowaty, breakowy wraca do łaski. Ja też gdzieś ciekawe, że taką rzecz zaproponowałeś, bo ja miałem jeszcze dzisiaj w mojej talii Herbalizera, ale to, że może tak nie wszystkie karty naraz wykładać, to gdzieś go wplot dalej. A tymczasem po ostatniej audycji tknęło mnie, że stężenie Brazylii w Brazylii było za małe. I to trochę jakiś taka, no jakby...
1: Co niepodobne do nas.
0: No niepodobne.
1: Bo pochodzimy jakby stamtąd.
0: Dokładnie.
1: Z Brazylii, tak. Takie tam są korzenie.
0: Tam na brzeg wyszliśmy, Amazonki, tak.
1: Tak, i stąd miłość nasza do kawy.
0: Oj, tak.
1: I ten ruch w biodrach.
0: Podobno.
1: W piłkę też nieźle gramy.
0: To bardziej ty. Mhm. Ja coś tam gram na instrumencie, to też jest takie... No, lokalne.
1: Brazylijczycy jakoś.
0: Jeszcze jakieś mamy stereotypy od...
1: Słuchaj, no dobrze, no to posłuchajmy tego, co teraz chcę zaproponować.
0: No ja teraz zaprowadzam porządek i progres. Kto wie, ten wie. Kto widział flagę, ten wie, o co chodzi. I zaczynam rozdanie brazylijskie Dimelo z utworem A Vida em Zeus Metodos de Scalma.
1: Tak, pierwszy płytę wydał ten pan w 75 roku. No, trochę minęło czasu, ale ciągle jest...
0: To już któryś z nas był na świecie.
1: Aktualny.
0: To już...
1: Tak, tak. Tak. Już
0: w swojej łączności, w swoim połączeniu gwieździstym byliśmy przy tym.
1: Tak, poprzez wszechświat.
0: Jakbyśmy tam byli. No.
1: Do mnie dotarła ta płyta.
0: Tak, rozumiem, aż tam.
1: Dimelo, posłuchajmy, drodzy słuchacze.
0: Dobrze, już rozumiem.
1: W niedzielę, 10 maja.
0: Na antenie. Ale dzisiaj mamy taki...
1: Radio Campus.
0: Taki wigor, widzę. No. Przyszedł maj, pachnie to i tamto i od razu.
1: Jesteśmy przy stosie.
0: W samym sednie sztosa. Dimelo.

0: Przypominam, że słuchacie audycji Imię Ojca i Syna, Kącik Brazylijski.
1: Tak, dzisiaj to taki panoptykon wręcz.
0: Ja zostaję coś w czuję. Tamtym regionie świata.
1: No ja mam jeszcze z pół godziny, no totalnie, coś dzisiaj rozumiem, że tam chyba rozbijemy obóz na brzegu.
0: Tak, chcę wam, drodzy słuchacze, powiedzieć, że powinniście, ci co nie byli oczywiście, żałować, że nie zaszczyciliście nas w barze studio. Graliśmy w czwartek i było genialnie. Po prostu publiczność nie chciała nas wypuścić. Tak. Powiedzieli, że jesteśmy bohaterami wieczoru i gdyby nie naciski ze strony kierownictwa, moglibyśmy grać do rana.
1: Chcielibyśmy w tej chwili oficjalnie zająć stanowisko.
0: I to było Międzynarodowe Towarzystwo. Włosi po prostu powiedzieli, że będzie konflikt między naszymi krajami, że to... że będzie ambasada
1: korzystająca z radia jako masowego środka transportu.
0: Apelujemy, żeby pozwolono nam następnym razem grać do końca.
1: Nie, no było świetnie, bardzo się polecamy.
0: Kolejny... Skończyliśmy późno bardzo, ale graliśmy też tak, dużo muzy.
1: Ale graliśmy też długo bardzo.
0: Tak, tak. I między innymi takiej muzy jak
1: poczekaj,
0: ta...
1: kolejny raz jest za miesiąc. Mhm. Tak, ale to jeszcze rozumiem się...
0: Będziemy
1: spotkamy się w eterze.
0: Tak, po włosku też będziemy informować. A tymczasem Brazylijka Nilza Costa zaprezentuje, w jaki sposób łączy afrykańskie rytmy z brazylijskimi.
1: Ja tylko dokończę tam historię, przepraszam, że ci przerwę, ale namówiłem włoską delegację, żeby zmieniła bilety powrotne z piątkowych na późniejsze. Ponieważ miała grać grupa Torpedo, ale koncert został przełożony.
0: Ze względu na pogodę.
1: Tak, i czyż jestem ciekaw, czy nasza włosko-warszawska, jak oni byli z Mediolanu, czy nasza sztama mediolańsko-warszawska przeżyje ten...
0: Jeszcze się tutaj gdzieś szwendają po Warszawie.
1: Dokładnie, czekają

0: na Torpedo. A Torpedo już za tydzień, w piątek na Barce. Czy będzie lat, czy nie, drugi raz przykładać nie będziemy.
1: Dobra, tymczasem Nili za Costa z Brazylii.

0: Fantastyczne. Wspaniały, wspaniały utwór.
1: Prawda?
0: To mnie tutaj, no, kupiłeś mnie. Ojcze, kupiłeś mnie.
1: Znaczy, z tym kupowaniem to różnie bywa, ponieważ, drodzy słuchacze, naszą audycję okazuje się dyplomaci rozmaici słuchają. Zostaliśmy zaproszeni na karnawał w Rio. Można sobie trochę pomarzyć, dobra? No, promujemy kulturę brazylijską.
0: Powiedz teraz tylko powiedz to po portugalsku, to może ktoś to usłyszy.
1: Następne wejście to wam pomoże po portugalsku, to powiem, może dobrze, ktoś usłyszy.
0: Jeżeli nas słucha konsul Brazylii w Polsce, adresujemy nasze marzenia do niego.
1: Dobra, tylko nie chcemy zaostrzać jakichś tych animozji.
0: No, czy są jakieś animozji chyba?
1: Nie ma. Odkąd tylu Brazylijczyków gra w polskiej lidze?
0: Wiedziałem, że to jest ten link.
1: A ty też masz
0: Ale była taka fantastyczna z kącika, kolejnego kącika naszego labiryntu niedzielnego. Zaraz sprawdzę. Była fantastyczna wystawa o polskiej fali migracji do Brazylii w latach jeszcze chyba 30. przedwojennych. No fantastyczne, ktoś, wiesz, odkopał jakieś archiwa fotografii, no i tam rzeczywiście, wiesz, masz zdjęcia, wiesz, no ludzie, którzy tam jadą trochę w ciemno, bo trochę, wiesz, no nie wiedzą, czym jest Brazylia w ogóle i biorą, wiesz, nie wiem, najbardziej wartościowe rzeczy typu futra z sobą. Tam się okazuje, że te futra są w ogóle bez sensu. Jakieś takie zdjęcie, pamiętam, jakieś było zdjęcie, że jest kapliczka, taka nasza polska wiejska, a obok taki wielki gniazdo termitów. Jakoś one są połączone. No niesamowita sprawa. No i rzeczywiście, kontynuując ten wątek, jak już tak odpaliłeś mi tę szufladkę linków, połączeń polsko-brazylijskich, jakiś taki widziałem, jest taki kano podróżniczy, gdzie para jeździ w różne ciekawe miejsca na świecie i właśnie trafiła do polskiej wioski w Brazylii, gdzie jeszcze jest żywy język polski, w jakimś tam stopniu. I fascynujące jest to, że u nich przetrwał język polski, ale w tym przedwojennym dialekcie, który my dzisiaj znamy głównie, nie wiem, z filmów, czy tam z jakichś nagrań. I ta, wiesz, i to słownictwo charakterystyczne, i ta fraza. Niesamowite. I oni jakoś po tym polsku, i tam ci starcy nagle, wow, rzeczywiście, że coś mówi po polsku, że coś było. I coś...
1: I Adolf Dymsza jest dla nich najważniejszym hip-hopowcem. Polski.
0: Muszę ci taką szarfę króla puenty, wiesz, kiedyś zrobić. Jakieś takie werble. W każdym razie, jeżeli słucha nas konsul, no to ja nie opuszczam Brazylii, więcej Brazylii i wytrzyma nasza audycja. Ja proponuję Katię de France. Ostatnio taką znalazłem artystkę. Utwór Quem Vai Quem Vem, która ma w tej chwili, wydaje się, 75 lat i jeżeli fotografie, a wiadomo, że to się zdarza, kłamią albo nie kłamią, to ciągle jest aktywną piosenkarką, która występuje z gitarą i śpiewa.
1: No bo te rytmy potrafią być życiodajne. I to kolejna puenta.
0: Warto dzisiaj było, żeby dla tej wartości się spotkać, słuchaj.
1: Myśl na niedzielę. Katia de Franco.
0: Katia de Franco.
1: Franco.
0: Franco, czy... Nie no, Franco. Franco to chyba...
1: Nie.
0: Lepiej, żeby nie padło na naszej antenie, wiesz. Katia de Franco.

0: Katia de France.
1: Tymek tak. Bryndal.
0: I Katia de France.
1: Rafał Bryndal, Radio Campus, imię ojca i syna. Naszą audycję charakteryzuje zmienność nastrojów i zmienność muzyczna. Mm-hmm. A nasze ale humory są
0: czekam
1: zmienne.
0: Czekam na puentę, już no mam bo tutaj teraz, bębenek do, z werblem.
1: Bo chciałem też powrócić do naszych innych tych korzeni związanych z jazzem.
0: Które są jakie?
1: Które są bardzo...
0: No, taka okazja.
1: Jaka okazja?
0: No, które są niezmienne.
1: Niezmienne, o właśnie.
0: Nie! Myślałem, że po to tutaj jakby... Tak prowadzisz tę piłkę, nawiązując do twoich piłkarskich fantazji. No nieważne, fantazje jazzowe. Przepraszam, wracam na...
1: I to będzie niespodzianka, ponieważ artystka urodziła się w Szczecinie, a jest uznawana za niemiecką saksofonistkę, no. Angelika Nieścier. Czy miałeś kiedyś do czynienia z taką... jazzwomanką, jak można by tak powiedzieć, jak to tak...
0: Zfeminatywować? Mm-hmm. Nie miałem do czynienia z nią.
1: Mm. Ten utwór się nazywa Poranek. Angelika Nieścier.
0: I to jest po niemiecku?
1: Nie, ale... Zależy, co ci w duszy gra.
0: Która jest godzina? Mm-hmm. Dobrze.
1: Poranek.
0: Tak. Angelika
1: Nieścier.

0: fantastyczny. Ale mnie dzisiaj tutaj, no, ja myślałem, że to ja taki jestem bardziej z rozdania awangardowego i tak nieraz się gryzę, wiesz, w palce, czy coś wrzucać do audycji. Tutaj takie granie świetne.
1: Przyznam szczerze, że ta awangarda jazzowa zaczęła mnie interesować i mnie wciągnęła dzięki tobie, dzięki twojemu zespołowi Pokusa, którego jestem wielbicielem od początku i powiem szczerze, że czekam z niecierpliwością na płytę, którą obiecałeś mi, winyl, który może...
0: Pierwszy słyszę.
1: Dostanę, no właśnie.
0: A rozumiem, że teraz potrzebujesz mieć ślad na taśmie, tak zwany.
1: Tak, żeby był dowód słuchaczy.
0: Dowód obietnicy. Tak to się robi.
1: Będą świadkami tego, że obiecałeś mi.
0: Słuchajcie, chcecie płytę. Jakiś prezent? Załatwcie sobie taki plan. Doprowadźcie do tego, żeby mieć audycję w radiu i wtedy na antenie. Tak.
1: Ale awangarda jazzowa to jest coś, co pozwala mi często przetrwać trudne chwile.
0: Angelika Niesier, wspaniała. Bardzo dziękuję ci za to. Dorzucam sobie ją do moich tam eksploracyjnych tropów. Fantastyczne. Ja również, mając z tyłu głowy nasz zakątek jazzowy, no i okoliczny, i niech oczywiście płyta trafi do ciebie, gdy już będzie. Mhm. Jeszcze raz mam powiedzieć.
1: Nie, to już wszyscy słyszeli.
0: Płyta zespołu Pokusa o tytule Głowy, wydana pod koniec maja 2026 roku, trafi w twoje ręce.
1: Dobrze, to mi już wystarcza.
0: Panie Rafał Bryndal, ojciec mój, mamy ślad na zawsze. Ja tymczasem bym poprosił, zaproponowałbym Williama S. Fishera z utworem Green Forever. Jakieś takie ostatnie odkrycie. Jakoś mam słabość do muzyków, którzy mają i ukrywają drugie imię na S, bo tak samo David Ezwer, ale William S. Fisher, fascynujące granie.
1: To musiał być nie byle kto, albo jest kto nie byle kto, ponieważ grał z Farochem Sandersem.
0: To jest zawsze
1: niezła.
0: Dobry trop CV. Mhm. To jest taki CV, że pokazujesz się od razu wszyscy, okej, jasne.
1: No dobrze, posłuchajmy.
0: Dobrze.

0: No i to jest, co bardzo lubię słuchać w niedzielę podczas programu Imię Ojca i Syna. Tak, słuchacie,
1: taka
0: drodzy.
1: Jazda.
0: No jazda jest jazda. Na pewno wielu z tych osób, które włączyły odbiorniki w samochodach. Wraca właśnie a propos jazdy teraz z rozmaitych działek, łódek, z nadrzeki.
2: Kto ma, ten ma. No bo, ktoś miał koncert.
0: No, ktoś miał koncert, ktoś mógł na przykład odwiedzać rodzinę i wiezie na przykład jakieś pamiątki stamtąd od rodzinne.
2: Na przykład.
0: Na przykład obważanki.
2: Na przykład. Wiem, co zaraz puścisz. Jestem ciekaw, jak wylądujesz w kolejnym utworze tą opowieścią, bo znając ciebie, tam jest jakaś historia, która wyląduje w... Czy nie? Czy tak po prostu lecimy?
0: Nie, no. Wątpię, że ktoś jedzie z Indiany.
2: O.
0: I nas słucha. Bo z Indiany pochodzi ten artysta.
2: Mm-hmm.
0: Nazywał się zupełnie inaczej niż jego pseudonim, bo pseudonim ma Baby Hugh.
2: Do tego, no, od tego są pseudonimy trochę,
0: no,
2: nie?
0: Ale na cześć takiej Baby Hugh była taka ogromna, potężna, gigantyczna kaczka. Mm-hmm. Bohaterka parament takiej kreskówki i James Thomas Remy.
2: Aha.
0: Przyjął taki pseudonim, a dlatego, że on cierpiał poważne problemy ze zdrowotnej i ważył, był bardzo wielki był.
2: Mm-hmm.
0: No i Hard Times to jest jeden z cudownych numerów, który był samplowany przez wszystkich wielkich. On był też, jego fanem był Curtis Mayfield, ale koleś niestety 26 lat i odszedł z tego świata,
2: tak
0: bo miał rozmaite problemy. No mówię, uzależniony.
2: Tak. Mhm. A Hard Times, wspaniały singiel, znany nie od dzisiaj, bardzo, bardzo filmowy numer.
0: Polecamy. Hard Times, Bobby Hill.
2: Na antenie Radia Campus. Audycja Imię Ojca i Syna. Tymek Bryndal.
0: Rafał Bryndal.

0: Baby Hugh.
1: Hard Times.
0: Hard Times. Bardzo, bardzo filmowy to jest numer.
1: Tak, a ja mam tutaj ten numer na siódemce, czyli na siedmiocalowym winylu. A propos płyt, to będę miał przyjemność być częścią takiego programu artystycznego tego festiwalu poświęconego filmom dokumentalnym.
0: A, to też tak a propos filmów teraz też trochę. Kącik kulturalny.
1: Tak.
0: I co tam będziesz, robił?
1: Ten festiwal, wiesz, jak się nazywa.
0: Czyżby chodziło ci o Millennium Dogs Against Gravity?
1: No właśnie, 180 chyba filmów jest, jeżeli mnie pamięć nie
0: tak, ja również dam z chęcią redakcyjny stempel jakości, mam na nadchodzący tydzień pełną listę.
1: No ja też, a zapraszam 16 maja. Na schodach przed kinoteką będę prezentował muzykę taką filmową, jazzową i muzykę poważną z płyt winylowych. A wszystko dlatego, że będzie seans, film dotyczący klubów, które prezentują muzykę z płyt winylowych w Tokio. I tam winyle w Tokio.
0: Tokio na winylach.
1: Tokio na winylach właśnie.
0: I kiedy to robisz jeszcze raz?
1: 16 maja o 11:30 zapraszam.
0: Dobrze. No tak, bo tam jest ta cała kultura słuchalnicza. Jak można powiedzieć? Słuchowiecka.
1: Podsłuchowa.
0: Dobrze. To 16 maja widzimy się na schodach.
1: Mhm. Dobrze. A ty też masz jakąś propozycję związaną z filmem?
0: A tak, to jakaś niezła, znowu słuchaj, jakimś trafem, jakbyśmy byli, wiesz, to spokrewnieni. Koniunkcja mózgowa też trafił do mnie numer, który mi się kojarzy niezwykle filmowo. Nie wiem, czy dziś był użyty, zaraz sprawdzę, może trzeba było to zrobić przed, ale jeżeli jesteś słuchają nas filmowcy, to polecam. Piękny utwór, który mi się jakoś tak zawsze wręcz wyświetla w głowie, jak go słucham.
1: No to posłuchajmy.
0: You Don't Know Me, Caetano Veloso.
1: Legenda.
0: No i znowu akcent brazylijski.
1: Tak.
0: Jeżeli nas słucha pan konsul. Bo jakoś musimy go tak stworzyć w naszej wyobraźni, że on teraz siedzi w konsulacie i tam i czeka na nasze audycje. Albo jedzie skądś. Może jedzie od tej rodziny, z tej łódki czy coś.
1: Tak. Zaproszenie.
0: Dobrze. Caetano Veloso, You Don't Know Me. Z pozdrowieniami.

0: You don't know me, you don't really, really know me.
1: Tak, warto...
0: Panie konsulu, warto... poznajmy się.
1: Dobra, warto to pamiętać, bo sobie wyobrażam, że jak dzieci kiedyś czekały na dobranockę o godzinie tam 19, to słuchacze Radia Campus czekają cały tydzień na godzinę 20, jest nasza audycja.
2: To prawda, tak myślisz?
1: Muzykę brazylijską, ale nie tylko. Zaraz będzie dowód na to, że cały świat mamy na uwadze, bo się powoli kończy nasza audycja.
0: Tak? Tak. Zbliża się godzina 21, co oznacza koniec naszego spotkania. Dziękujemy serdecznie za, jak to nazwać, muzyczną podróż, tak? Chcemy użyć tego sformułowania.
1: Wzajemną inspirację. A utwór, który na
0: też
1: koniec
0: Brazylia?
1: Jest, tytuł jego nie. Jest dosyć wymowny i dosyć mówi o tym, co my tu prezentujemy. La, la, la, la, la. I to jest pan z Korei.
0: Kwon Ki-baek.
1: Okej.
0: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Dziękujemy serdecznie.
1: Dobranoc.
0: Dobranoc.

We're gonna walk them two by two, my lord.

0: No halo, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich zebranych radiosłuchaczy przed radioodbiornikami, a może i przy internecie. Tak czy inaczej, witam Was ja, Marek Zielony Jezus, to jest audycja Leśna Strona Dźwięku FM, nadawana nieprzerwanie od 13 lat, moi drodzy. W 2013 roku poleciała pierwsza audycja Leśna Strona Dźwięku. Jestem pełen podziwu, że dotrwaliśmy tak długo. Ja nie będę tutaj długo przedłużał. Przygotowałem dla Was naprawdę creme de la creme. Stanąłem na rzęsach, żeby to jakoś wszystko skleić. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Miałem bardzo dużo materiału, więc chyba przełożymy to, co pozostało na za tydzień, bo możemy. W takim razie zapraszam do słuchania i miłej zabawy. Trzymajcie się, pa!
1: Wracajmy na balową salę, gdzie zabawa trwa jak w karnawale.

0: nowy program.
1: Leśna strona dźwięku.
2: Poranna bajka.
3: Hello, children.
2: Dzień
3: Hello.
2: Dobry, dzieci. Czas na poranną bajkę. Jesteście gotowe? No to zaczynamy.
4: Otóż dawno, dawno temu rycerz imieniem wybrał się na

to było tak, może to było siak. Kto wie, jak się narodził ten bardzo dziwny

Ścigają nas, co tu robimy? Musimy zmienić kasetę. Co? Nie mam jej. Ona ich kontroluje. Zniszczmy taśmy. Nie. Mam kasetę. Nie zadziała. Dobrą. Zadziałaj, maleńka.

0: Panowie z policji? Jesteśmy muzykami.
1: Oh no!

0: guy. Make my day.
1: Okay, but first, let me sing you a song.
2: Jako twój adwokat radzę ci dubiowa z Norwizyną Fluid z mojej kosmetyczki. Niewiele. Mały łyczek.

0: Działo się to bardzo dawno temu, a może nawet bardzo, bardzo dawno, któż to wie? Wiadomo tylko, że żył sobie kiedyś pewien biedny drwal imieniem Walenty, co często w te słowa odzywał się do żony.
1: Muzykanty!
2: Vos

0: Tu stacja. Program dla wchodzących w inny wymiar. Zdarza się, że zabłądzicie i potrzebujecie przewodnika. Jesteśmy, by wam pomóc. Przyjaciele, idźcie za mym głosem, a wskażę wam drogę do domu.
1: Tak mistrz ceremonii gadał, a tak mu lud odpowiadał.

1, 2.

Kiedy Ettinger był w kawalerii, pojmał szamana, który pokazał mu, jak stać się nieśmiertelnym. Pułapka polega na tym, że jeśli zaczniesz brać, nie możesz przerwać. Co dalej? Krew miesza się z tkanką mózgową pobraną od żywej osoby. Dawniej nikt nie pytał o martwych Indian. W końcu jednak Ettingera relegowano. Do uszkodzonych mózgów dawców wszczepialiśmy kryształy zastępujące tkankę mózgową. Wysyłaliśmy do nich fale elektromagnetyczne. Zabiliście Emersona dla serum? To był straszny wypadek. Zajmuję się wszczepianiem kryształów do mózgu, które zastępują pewne ubytki. Żyjecie wiecznie, a studentom fundujecie lobotomię? Wiodą bardzo udane życie. Bardziej udane niż bez implantów, bo nie dotykają ich nerwice. Są pozbawieni emocji. Wszystkiego. To chore. Nie zastąpicie uczuć kryształami. Jak wampiry.

Otacza nas wiele dźwięków. Każdy jest różny. Nawet jeśli wydaje się taki sam dla kogoś, kto nie czuwa. Słuchaj nie tylko rąbania drew, ale również świstu siekier w powietrzu. Słuchaj głosu powietrza. Ma ci wiele do powiedzenia.

0: Na całym świecie nie ma nic bardziej miękkiego i uległego niż...
1: Czyste dziwactwo.

0: Najbardziej równomierne rozprowadzenie nawozu uzyskamy stosując roztrząsacz na podwoziu kołowym.
1: Coraz częściej słyszymy to słowo. Czy musiało tak się stać, że... Zdecydowałem nie zadręczać Was teoretycznymi rozważaniami, nawet definicjami.

0: czwórka do zielonej bazy. Słucham cię, czwórka.
1: Zarejestrowałem jakieś trzaski. Parę metrów dalej. Tu wydają się silniejsze.
2: Miał tu miejsce raz wypadek groźny, kiedy wczesną jesienią, czy też późnym latem, dostał się do teatru mały chłopczyk z batem.
3: Wydarzenia przedstawione w tym filmie są prawdziwe. Nie zmieniono nazwisk ludzi ani nazw organizacji.
0: Nie boję się tych bzdur, więc zamknij się. Jeśli wyobrażasz sobie rzeczy, które cię szokują, przecież to dzieci nada. Chcesz mi powiedzieć, co się dzieje? Gonitwa. Słyszałem coś o tych klaunach. Nie! Rozpoznasz to miejsce. Dom klaunów. Co to za dom? Tam mieszkają szaleńcy. Ale co tam się dzieje? Może to jakiś cyrk? Może. Coś, co nas przeraża. Wytwór naszej fantazji. Przecież nic nas nie złapie. Jeśli coś jest niezrozumiałe, to wcale nie znaczy, że jest niebezpieczne. Chyba jednak jest. Niektóre z naszych sekretnych obaw są tylko z nami. Ale czasami najgorsze koszmary są prawdziwe. Dom klaunów. Koszmar się skończył, ale zabawa dopiero się zaczyna. Dom klaunów. Widziałem ich dziś w nocy. Kogo? Klaunów.

0: Proszę Państwa, kończymy nasz program. Jest nam bardzo przykro.
1: I dziękujemy za wszystko.
2: Do widzenia.
1: Bądźcie zdrowi. Myślę, że wkrótce się zobaczymy.

Ale piękny wjazd w dzisiejszą rap sesję. Never enough, never is enough. Nigdy dość takiego rapu. Nigdy dość rap sesji. Jeśli również tak się czujecie, no to dzisiaj zagram wam kolejną godzinę kapitalnego rapu, głównie ze Stanów Zjednoczonych, no w sumie ze samych Stanów Zjednoczonych, bo dzisiaj wyjątkowo Marcin sam w Radiu Campus, audycja solowa. Niestety Michał nie mógł być ze mną w studiu i przesyłam najlepsze życzenia, żeby Michał poczuł się troszkę lepiej. No i mam nadzieję, że widzimy się za tydzień, a pod nieobecność Michała zaserwuję wam troszkę, zaczynając od takiego follow-upu do zeszłotygodniowej audycji, zaserwuję wam dawkę, no znów świetnego kalifornijskiego rapu, ale nie tylko. Zaczęliśmy od Atmosphere, a tutaj nawet grupy Felt, czyli Atmosphere plus MERS. Na bitach Ant, na mikrofonie MERS i Slug. I to jest nawiązanie do zeszłotygodniowej audycji, w której wspominaliśmy kapitalny koncert Atmosphere, jaki to odbył się w zeszłym tygodniu w Warszawie. Nasze spotkanie z Atmosphere, wywiad, który jeszcze się ukaże na Popkillerze. No i jednym z utworów, które chciałem zagrać tydzień temu, a nie zmieściły się, jest właśnie Never Is Enough, jeden z moich absolutnie ulubionych jointów od panów z Minneapolis i również od Mersa. Także takie połączenie Minneapolis, Kalifornia, dwa światy, jeden zimny, północny, drugi gorący, słoneczny, tak jak dzisiejsza pogoda w Warszawie. No i tak będziemy dzisiaj grać, raczej chilloutowo, słonecznie, z dobrą, pozytywną energią. Ja nazywam się Marcin Natali, to jest Rap Sesja. No i do 23 zostańcie ze mną, a na pewno nie pożałujecie, jeśli lubicie dobry, jakościowy rap. To skoro wywołałem do tablicy Mersa, to warto zagrać coś z zeszłorocznej płyty Mersa. Ponoć ostatniej w jego karierze. Mers zapowiedział zakończenie kariery i krążek Love and Rockets 316 The Emancipation ma być jego ostatnim krążkiem w dorobku. Czy tak się wydarzy? Mam nadzieję, że nie. Historia uczy, żeby nie ufać raperom, którzy ogłaszają zakończenie kariery, bo ci, którzy karierę kończą, to tak naprawdę tego nigdy nie ogłaszają, a po prostu usuwają się w cień, a ci, którzy ogłaszają, to na ogół później wracają, więc Mers, mam nadzieję, że jednak przemyślisz to, bo album Love and Rockets 316 jest naprawdę zacnym krążkiem i z tej płyty jointik o tytule Enjoy, także po prostu Enjoy.

Uff, ale jointik. Jeden z moich ulubionych od Mersa. Wcześniej Mers z Feld, później Mers z płyty solowej z zeszłego roku, a teraz Mers z jednej z moich ulubionych płyt w jego dorobku i najbardziej mainstreamowej płyty, jaką wydał, bo album Mers for President, Mers na prezydenta, ukazał się w roku 2008 w wytwórni Warner Records. Był to taki majorsowy debiut, można powiedzieć, Mersa, naprawdę mocno obsadzony. Był Will.i.am gościnnie, był właśnie Snoop Dogg w kapitalnym joincie Time is Now, czas jest teraz. Czas jest teraz, aby grać takie bangery, mimo że mają, lepiej nie liczyć, 18 lat. Ale jak to wciąż buja, jak to wciąż brzmi, sztos, sztos i jeszcze raz sztos. Jak w kampusie same sztosy, ale nie zawsze aż takie sztosy. No dobra, wywołałem Snoopa, to zostaniemy teraz przy Snoopie. Snoop Dogg również nie próżnuje i w zeszłym roku też wydał płytę, ale w tym roku wydał kolejną płytę 10 kwietnia. Także równo miesiąc temu ukazał się album Ten Till Midnight. Za 10 minut północ u Snoopa, u nas do północy jeszcze troszeczkę dłużej, ale warto z tej płyty coś zagrać. I wybrałam numer otwierający całość. Album wydany w Death Row Records, którym teraz Snoop Dogg zarządza. I pierwszy numer ze Swizz Beatsem gościnnie i na bicie. Snoop Dogg, Swizz Beatz, Step.

Ach, co za jointik. I też ciężko uwierzyć, że ta płyta ma już 11 lat. 6 maja ukazała się w 2015 roku i do dziś stawiam tę płytę w ścisłej topce dyskografii Snoop Dogga, Snoop Dio, Double Jizzle, Bush. Cała płyta nabita Pharrella Williamsa, cała utrzymana w takim słonecznym, wakacyjnym klimacie. 10 utworów, 41 minut muzyki, no i same kozackie jointy. A tutaj jeden z najbardziej rapowanych numerów, bo w ogóle Snoop dużo tu pływa po bitach też, ale dużo śpiewa na tej płycie. Troszkę tam śpiewa nawet na jakimś autotunie, zdarza mu się, ale dobrze mu to wychodzi i naprawdę płynie po tych bitach niczym Michael Phelps na olimpiadzie. A tutaj troszkę więcej rapu w numerze Edibles i gościnna zwrotka, przekozacka zwrotka T.I.A., króla z Atlanty. Kiedyś się mówiło samozwańczego, ale myślę, że od tego samozwańczego do właściwego tytułu króla Atlanty, no, zapracował sobie, można go jak najbardziej nazwać królem, a przynajmniej jednym z królów Atlanty. I T.I. również, tak jak Snoop Dogg, nie próżnuje, a ja lubię tak sobie skakać. Troszkę coś nowego, coś starszego. No to mieliśmy teraz coś troszeczkę starszego, bo wydaje się, że ta płyta wyszła niedawno, a jednak nie tak niedawno. A T.I. z kolei teraz pracuje nad swoim, ponoć również tak jak Mers, ostatnim albumem w karierze. Zobaczymy, czy tak będzie, bo T.I. no, formę ma naprawdę wyśmienitą. Graliśmy już numer Let 'Em Know, który jest moim zdaniem bangerem roku 2026 póki co. I to był pierwszy singiel z tej długo zapowiadanej płyty. Też nabicie Pharrella Williamsa. A niedawno ukazał się drugi singiel, Trauma Bond, jest już nawet trzeci, ale do niego dotrzemy może za tydzień, a póki co posłuchajcie T.I.A. w drugiej odsłonie z nadchodzącej ponoć finalnej płyty, T.I. Trauma Bond.

0: Piękny to był joint.
1: T.I. na bicie Kanye West, Doing My Job, rok 2003.

piękny, piękny joint. I pamiętam, kiedy pierwszy raz usłyszałem tę płytę, to był jakiś rok 2006, bo wtedy tak naprawdę zajarałem się gdzieś TI-em, jak zaczęło wychodzić single z płyty King i numer What You Know About It. No nie słyszałem czegoś takiego nigdy wcześniej, a ten numer latał bardzo mocno w MTV Bass. No i gdzieś tam na fali tych singli z płyty King, będąc w Empiku, kupiłem płytkę Trap Music za chyba jakieś 2 dyszki na przecenie i akurat to było lato, więc zaraz po zakupie tej płyty jechałem na taki wyjazd kolonijny, wakacyjny w jakieś ciepłe kraje, nie pamiętam, to chyba mogły być to Włochy nawet. Albo gdzieś w tych klimatach, autokarem w każdym razie podróż, no więc spakowałem kilka płyt, w tym świeżutko zakupione Trap Music i jadąc, wyjeżdżając rano z Warszawy przy pięknej słonecznej pogodzie odpaliłem sobie na Discmanie tę płytkę Trap Music. No i po prostu zakochałem się w tym brzmieniu i trochę się zagubiłem w tym świecie, który stworzył tam TI. Jest to bardzo, bardzo unikalny świat, który łączy najróżniejsze brzmienia, a zarazem wszystko jest spójne, wszystko łączy ta charyzma gospodarza i sam tytuł Trap Music. No TI jest jednym z ojców chrzestnych trapu, wręcz można powiedzieć, że sam termin trap music, muzyka trap, wzięła się od TI-a w dużej mierze, ale ta płyta nie jest tak przewidywalna, nie jest jednostajna, nie jest zrobiona na jedno kopyto, jak dużo z rzeczy trapowych, które powstają obecnie i nawet od lat, bo to wszystko jest jak z fabryki trzaskane i beat za beatem po prostu są takie same. A tutaj na Trap Music bardziej chodziło o raz, że były te bity DJ-a Tumpa, też jednego z takich twórców brzmienia trap, ale właśnie był też soulfulowy Kanye West z początku swojej kariery, był Jazzy Faye, był David Banner, byli Cool and Dre, bardzo różnorodni producenci, dużo wciąż to było soulu, był ten południowy taki vibe i bouncik, były też numery właśnie takie bardziej uliczne, bangerowe. No ale wszystko było super zbalansowane, a numer Doing My Job na bicie Kanye to jest absolutnie też jeden z fajniejszych jointów na płycie. No i polecam wam sprawdzić, jeśli nie słuchaliście, jeśli wam jakoś umknęła ta płyta Trap Music, to warto do niej wrócić, zestarzała się naprawdę znakomicie i jest to jedna z ważniejszych płyt w dorobku TI-a. No a skoro doing my job, robię to, co wykonuję swoją pracę obecnie, można powiedzieć, w tym momencie, chociaż dla mnie rap sesja to jest stricte przyjemność grać dla was takie rzeczy, to na drugą nóżkę po doing my job, what a job, Devin the Dude, Andre 3000 i Snoop Dogg. No znów ten Snoop Dogg wraca, nie chce coś wyjść z rap sesji, ale to dobrze, Snoop zawsze mile widziany. Czyli rocznik 2007, płyta Waiting to Inhale i kapitalny jointik od tego tria Devin, Andre i Snoop D.O. Double Jizzle. What a job!

Oj, tam Devin, już nie bądź taki skromny, że nie umiesz śpiewać. Devin the Dude, jeden z najbardziej wychillowanych numerów w rapie, chyba ogólnie. Od jednego z najbardziej wychillowanych raperów w grze i to nie podlega żadnym wątpliwościom. Devin the Dude to jest po prostu chodzący człowiek, wieczny luz. No, świetnie się wraca do muzyki Devina. To jest gość, który zawsze ma uśmiech na twarzy i zawsze wnosi tyle pozytywnego vibe'u, że wystarczy siąść w fotelu i się rozpłynąć. A jak nie trzeba prowadzić audycji, tylko można się rozpłynąć, to w ogóle zrzucić kapcie i po prostu słuchać takiego rapu, śpiewu. No to jest czysta przyjemność. A ja wam jeszcze troszeczkę poopowiadam o Devinie, skoro jak już tutaj wywołałam go. Rzadko gramy Devina i może powinniśmy to zmienić, bo jest to naprawdę unikalny MC. Raper pochodzący, no kojarzony z Houston, z Teksasem, ale co ciekawe, urodził się w mieście Pontiac w stanie Michigan. Dzieciństwo spędził w St. Petersburg na Florydzie i do Teksasu przeprowadził się, będąc w czwartej klasie szkoły podstawowej. Najpierw do małego miasteczka Douglasville, a później do Houston. Producentem numeru Doobie Ashtray, czyli DJ-em Premierem, łączy go właśnie Houston, Texas, ale DJ Premier zupełnie odwrotnie, bo DJ Premier urodził się w Houston, w stanie Texas, w dzielnicy Fifth Ward, a później przeprowadził się, mając kilkanaście lat, na Brooklyn nowojorski. Także Devin urodził się gdzie indziej, wychował gdzie indziej i później osiadł w Houston, a DJ Premier wychował się w Houston i później wypłynął z tego Houston i tak naprawdę jest kojarzony z Nowym Jorkiem najbardziej i w ogóle stworzył, można powiedzieć, brzmienie Nowego Jorku w pewnym stopniu. A tutaj to była jedyna taka okazja, kiedy panowie nagrali wspólny numer i jest to absolutny klasyk, jeden też z najczęściej słuchanych obecnie numerów Devina. What a Job, które zagrałem wcześniej, i Doobie Ashtray to są miejsce numer 1 i 2 na Spotify'u Devina obecnie. No i fajnie by było, jakby jeszcze coś panowie razem zrobili, bo też tutaj zwolnienie tego tempa muzycznego w ogóle wyciągnęło zupełnie inny vibe z produkcji DJ-a Premiera, którego kojarzymy z takimi soczystymi uptempo bangerami East Coastowymi, a tutaj przyjemnie nam to się wszystko rozpłynęło, gitarki, a zarazem czuć w tym rękę Primo. Także super kawałek. No i skoro jesteśmy przy DJ-u Premierze, jeden z najlepszych producentów w historii hip-hopu jak najbardziej, to warto zagrać coś z jego też nowszych produkcji, bo Doobie Ashtray ukazało się w roku 2002 na płycie Just Trying to Live, Devina the Dude. No a Primo, tak jak kilku weteranów, których już dzisiaj grałem, bo ci weterani naprawdę trzymają się kapitalnie i warto sprawdzać te nowości, więc warto też tak sobie skakać. Starsze rzeczy, nowsze. W zeszłym roku ukazała się długo oczekiwana płyta NASA i DJ-a Premiera Light Years. Jest to bardzo udany krążek, z którego graliśmy już kilka numerów, a nawet możliwe, że graliśmy ten, co podejdzie za chwileczkę. Ale jeśli tak, to nic nie zaszkodzi, żebyśmy go zagrali jeszcze raz, bo to jest przekozacki jointik NAS, DJ Premier i Steve Miller Band. It's time.

No właśnie, właśnie. It's time. Tu już niestety czas nas goni. Zbliżamy się do końca Rapsesji. Bardzo miło mi upłynęła ta godzina, także dziękuję, że byliście ze mną tego pięknego niedzielnego wieczoru. Fajnie, myślę, troszkę popodróżowaliśmy sobie w czasie. A na koniec znów tak na drugą nóżkę zagramy klasyk, bo przyjdzie jeszcze pora na nowe rzeczy od jego mościa, który za chwilkę wejdzie na mikrofon, ale póki co klasyczek z roku 98. Chodzi o wiernego kompana NASA, czyli AZ. AZ wypuścił dopiero co najnowszy album swój Do or Die Free i z niego zagramy coś za tydzień, a póki co jeden z moich ulubionych numerów AZ i NASA, absolutny klasyczek z albumu Pieces of a Man, czyli drugiego studyjnego krążka brooklińskiego MC, How You Livin', jak wam się żyje, How You Livin', NAS, AZ, to była Rapsesja. Ja nazywam się Marcin Natali, zapraszam was na naszego Facebooka, tam wrzucimy odsłuch całości, playlistę naszą Spotify'ową, Rapsesja, Radio Campus. No i co, trzymajcie się, słyszymy się za tydzień i udanego tygodnia, a z wami AZ i NAS, How You Livin'. Trzymajcie się.

Dobry wieczór, minęła godzina 23. Czas na kolejny odcinek audycji Synteza FM, czas na kolejną przechadzkę przez świat elektroniki na antenie Radio Campus. Kłaniam się jak zawsze w niedzielną noc, Michał Wolski. Jestem z wami od teraz do północy. Za brzmienia, które rozlegają się za moim głosem, odpowiada niezwykła artystka, Ekiodor. I chciałbym właśnie jej oddać dzisiaj głos. Posłuchamy nagrania, które Kiodor zrealizowała dla serii Sure Thing, i to, co Kiodor przygotowała, moim zdaniem ukazuje absolutne wizjonerstwo tej artystki. Ekstremalnie minimalistyczne struktury, głębia brzmienia, subtelność. To są te pierwsze słowa, które przychodzą mi na myśl, gdy chcę opisać to, co składa się na nagranie, o którym mowa. Posłuchajmy zatem tego, co ma do opowiedzenia. Absolutnie legendarna artystka związana ze sceną deep techno, chociaż używanie określeń typu deep techno, hypnotic techno nie ma tu dla mnie absolutnie żadnego sensu i znaczenia. Posłuchajmy, co ma do opowiedzenia Kiodor, i zachęcam bardzo uważną lekturą. Przed wami niezwykła artystka, jaką jest Kiodor, i jej nagranie dla serii Sure Thing. Słuchacie audycji Synteza FM. Jestem z wami od teraz do północy, jak zawsze w niedzielną noc. Michał Wolski. Teraz zapraszam. Popłyńmy za tym, dokąd prowadzi Kiodor. Słuchamy.

0: I tak oto nasze spotkanie nieubłaganie dobiega końca. Dziękuję Wam za tę godzinę, którą spędziliśmy wspólnie w obliczu historii, za którą stoi Kiodor. Przypomnę, jej nagranie zostało zrealizowane na rzecz serii Sure Thing i zachęcam zarówno do śledzenia tego, co ma do opowiedzenia ta niezwykła artystka i co można znaleźć w serii Sure Thing. Dziękuję za kolejną wspólnie spędzoną godzinę. Zachęcam do naszego kolejnego spotkania, jak zawsze w niedzielną noc od godziny 23 do północy na antenie Radio Campus. Teraz to już wszystko. Życzę Wam dobrej nocy, dobrego tygodnia i zapraszam za tydzień, w najbliższą niedzielę. Kłaniam się nisko, Michał Wolski. Audycja Synteza FM właśnie dobiega końca. Do usłyszenia. Dobranoc.
1: Synteza FM. Elektronika w Radio Campus. W każdą niedzielę o godzinie 23. Zapraszam. Michał Wolski. Same sztosy. Akademicki Radio Campus.

Trick a technology.